0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy.

zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

zawsze jest gdzieś. Czasem nie czuję też przez sen. Dobrze jest w słońcu.

Może jutro dziś Harry Harrison i stalowy szczur. Jeszcze jakie tam będą stylu suple. Po tym złym wczoraj, przed tym mało obiecującym jutrem, w długiej serii tych fuck upów podłych iluś. No to przynajmniej dziś niech będzie w dobrym stylu.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Słuchajcie, ja was muszę serdecznie przeprosić, bo wczoraj, jak z Edgarem zaczynaliśmy poranek, to żartowaliśmy sobie, że jest lipcopad, że jest jesień. Ha, ha, ha, ale śmiesznie. Ale co to ma być? Że ja wstaję 5.15 i jest 8 stopni Celsjusza na termometrach. To jest chyba jakaś przesada. Ja muszę jeszcze jednej rzeczy się dowiedzieć. Panowie, bo panów widziałem, którzy chodzą w krótkich koszulkach i jeszcze w krótkich spodenkach do tego, takie kombo, dzisiaj, co was rozgrzewa? Powiedzcie, co was rozgrzewa do życia? Chyba, że nie wiem, lecicie od razu do ciepłych krajów, na tropiki, to piszcie na aferanek@afera.com.pl, jakim cudem to się dzieje. Dzień dobry.

Dzień dobry raz jeszcze. Środa dzisiaj, 22 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Magdalena, Lena, Milena, Józef, Albin, Teofil, Platon, Cyryl, Benon, Marisa i Benona. Wszystkiego najlepszego wam życzymy. Dzień aproksymacji pi, liczby pi mamy na myśli oczywiście, a to dlatego, że 22, czyli dzień miesiąca i przez 7 dzielone, czyli dzień... No, która kolejność jest miesiąca, czyli lipiec, tak? 22 przez 7 to 3,14, czyli tyle, ile wynosi mniej więcej liczba pi. Do tego Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści i Światowy Dzień Mózgu. Jeśli chodzi o naszą ekipę, Natalia Król dzisiaj realizuje aferanek, Marcel Kujawa jest odpowiedzialny za serwisy informacyjne, a ja to Mikołaj Pokorzyński i z przyjemnością spędzę z wami poranek do godziny 10. Piszcie jeszcze raz na aferanek@afera.com.pl. Pogadajmy ze sobą.

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Without You za nami, a przed nami nasza nowość. Ja sobie nie wyobrażam poranka bez nowości muzycznych właśnie, na te, które już chciałbym usłyszeć. Tak, dziękujemy bardzo. Panda przed nami i Tropical Soldiers in Paradise, czyli odrobina jazzu o 6.43.

Właśnie spadły raporty pogodowe na mój stół. Zerkam, czy w końcu mamy jesień, czy lato. No dobra, przyznam, że w tej chwili, jak tak słońce mi grzeje plecki, to jest nawet okej. I ta odczuwalna mi rośnie. Ale to w studiu, słuchajcie. Na zewnątrz nie jest aż tak miło jeszcze. 14 stopni Celsjusza. Niedługo będą pokazywać termometry. No maksymalnie dzisiaj ma być 20. I to już około godziny 12. Przytrzyma ta temperatura chwilkę. Wieczorem 21 to 17 stopni Celsjusza, w nocy 15. Tak o drugiej zerkam, że ma być jeszcze. Jeśli chodzi o opady, mogą spaść o godzinie 22, ale to delikatne tylko. Ciśnienie atmosferyczne 1011 hektopaskali i powoli będzie sobie spadać, wieczorkiem 1007 hektopaskali. Jeśli chodzi o wiatr, ten z kolei będzie rosnąć. W tej chwili 9 km na godzinę w porywach do 20, a tak od 12 powieje 20 km na godzinę. Uwaga, w porywach nawet do 50 kilku. No, żeby was nie zwiało tam w południe. Trzymajcie się, myślę o tobie. Ja myślę o was, a to Ala za stary.

Natalia poleciła mi, żebym tak zrobił i wtedy podobno wyrobimy się idealnie z czasem na serwis informacyjny. Ale podobno też mam mówić coś więcej. No dobrze, a więc ja zerkam, co u nas dzisiaj w programie. Pogoda to już za nami. 7:05 to przegląd prasy. Zaczniemy oczywiście od Gazety Wyborczej, później przejdziemy do Rzeczpospolitej, Dziennik Gazeta Prawna i na koniec Głos Wielkopolski. 7:30 tam Marcel Kujawa spisze się na pewno, jeśli chodzi o serwis komunikacyjny. Wy będziecie mogli do niego dzwonić, w razie czego 61 875 02 13. Informujcie nas, jak sytuacja na drogach. 7:35 czas na kalendarium historyczne oraz te muzyczne. Zajrzymy do 22 lipca na łamach historii. Oczywiście później przyjdzie czas na serwis sportowy. Lech wygrał, to z tych najważniejszych informacji, na bułgarskiej na pewno za tydzień 29 lipca będzie miał już ułatwioną nieco sprawę. Później 8:20 przynęta kulturalna, 8:30 dzika strona Poznania, 9:05 porozmawiam z protetyczką i techniczką dentystyczną Mary Szczepaniak o misji z Poznania do Kamerunu. Później 9:30 to doliczony czas. Czas na przegląd wtedy sportowy. I to tyle do 10:00.

0: 6.57, a więc czas na serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Świetny początek Lecha Poznań w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Kolejorz pomimo słabego wejścia w mecz pokonał mistrza Danii Orhus GF 4-1. Bramki dla Dumy Wielkopolski strzelali Mikael Iszak, dwa razy Patryk Wolemark oraz Terry Jegbe, którego bramka z 30 metrów była ozdobą spotkania.
2: 4-1 to świetny punkt wyjściowy przed rewanżem, ale oczywiście musimy dokończyć robotę w przyszłym tygodniu. Mimo wyniku było widać, że gramy przeciw dobremu zespołowi. Mimo to tworzyliśmy więcej okazji. Pokazaliśmy jakość, strzelając na 1-0 w momencie, kiedy przeciwnik nas docisnął. Później kontrolowaliśmy sytuację. Oczywiście jako trener w niektórych aspektach chciałbym więcej, ale rezultat, jaki osiągnęliśmy, jest top.
1: Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Następny mecz mistrzowie Polski rozegrają w sobotę. Kolejorz w ramach pierwszej kolejki Ekstraklasy podejmie u siebie Krakowie Kraków. Rewanż z Orhus, także u siebie Lechici zagrają w przyszłą środę.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Uczestnicy programu Poznań i Zamieszkaj otrzymali już łącznie ponad 1 700 000 złotych dopłat do czynszu. Jest to łącznie około 70% gospodarstw domowych objętych akcją. Program realizuje Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we współpracy z miastem Poznań. Z dopłat będą mogli też skorzystać najemcy inwestycji przy Żelaznej. Osoby objęte programem nadal mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie dopłat. Oferta inicjatywy skierowana jest do tych, którzy ze względu na wysokość swoich dochodów nie mają możliwości wynajęcia lokalu komunalnego, a jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej na zakup mieszkania na wolnym rynku. Poznańskie Zoo ma nową mieszkankę. Jest to samica pumy, która trafiła do Poznania wskutek współpracy ogrodu z Centralnym Azylem dla Zwierząt. Pumę odłowiono w województwie zachodniopomorskim, gdy poruszała się na wolności, budząc przy tym obawy mieszkańców. Pracownicy Zoo szacują, że drapieżnik ma około 6 miesięcy. Póki co jest nieufna w obecności personelu, minimalizuje swoją aktywność.
3: Wypoczywaj z Radiem Afera.
1: Wakacyjny trwa w najlepsze. Nie trzeba wcale planować dalekich podróży, by spędzić czas w ciekawy sposób. Lato to jeden z najlepszych momentów na zwiedzanie stolicy Wielkopolski. W czasie wakacji ruch turystyczny jest bardziej rozproszony, dzięki czemu wiele popularnych atrakcji można odwiedzić bez długiego oczekiwania w kolejkach.
4: Kiedy są takie mocne upały, to rekomendujemy właśnie zwiedzanie tych miejsc z dobrą klimatyzacją. Myślę, że to Muzeum Narodowe, czy właśnie inne muzea, to jest świetny wybór. Mamy kilka jezior w Poznaniu, to też jest pewnie jakaś koncepcja, żeby tam się pojawić. Tych jezior jest jeszcze więcej wokół Poznania.
1: Mówił szef poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej Jan Mazurczak. Warto też skierować swoją uwagę na miejsca oddalone o kilkadziesiąt kilometrów od Poznania. W Kórniku można zwiedzać słynny zamek z bogatymi zbiorami oraz spacerować po zabytkowym arboretum. Z kolei Rogalin zachęca do odwiedzenia Pałacu Raczyńskich, Galerii Malarstwa oraz rozległego parku z charakterystycznymi kilkusetletnymi dębami. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: W górę serca, niech zwycięża Lech Kolejarz.

Mamy środę, 22 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Magdalena, Lena, Milena, jak się ładnie rymuje, Józef, Albin, Teofil, Platon, Cyryl, Benon, Marisa i Benona. Wszystkiego najlepszego życzymy z tej okazji. Dzień aproksymacji Pi, Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści i Światowy Dzień Mózgu. My pomozgujemy jeszcze z wami do godziny 10. Piszcie na aferanek@afera.com.pl, żeby pogadać. I czy świętujecie chociażby Dzień Aproksymacji Pi? Wiem, że można ciasto jakieś zrobić albo pizzę żuraw. Teraz na antenie.

Czas na przegląd prasy w takim razie. Gazeta Wyborcza na sam start, a tam na jedynce czytamy o sporze o schedę po Litewce. Ludzie bliscy tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce podzielili się po jego śmierci. Chodzi między innymi o fundację i pieniądze, czytamy w tekście Przemysława Jedleckiego. No, co mogłoby innego pójść, jeśli nie o pieniądze? Już kilka tygodni po pogrzebie doszło do sporu właśnie pomiędzy jego następcami, jeśli chodzi o fundację Team Litewka. O tym przeczytacie na jedynce Gazety Wyborczej. O czym jeszcze czytamy? O Vito Bambino, który nie uznaje wstydu na scenie. Mówi, że jest gościem mającym 1,50 m wzrostu, skaczącą kuleczką z zostającymi uszami i martwą jedynką. No, ten tekst w razie czego przeczytacie na stronie 14 i 15. No nie trzeba co się wstydzić. Pięknie śpiewasz, Vito, to na pewno i to się liczy. Każdy ma jakiś talent. Czytamy jeszcze o talencie PiSu. Do tego, że słabnie. Każdy dzień przynosi kolejną odsłonę walki w Prawie i Sprawiedliwości, mówi Jarosław Kaczyński, który nie kontroluje sytuacji. Czytamy jeszcze o podatkach rodzinnej fundacji. Dokładniej na stronie 10 i 11 też fundacji rodzinnych, którą powołał rząd PiS w 2023 roku. No talent to oni mają do tego. FIFA straciła ostatnie hamulce. Gdyby FIFA była człowiekiem, byłaby Donaldem Trumpem. Wszędzie szuka przecież okazji do zrobienia dobrego biznesu i na koniec stawia się w samym centrum wydarzenia. To na stronie 23. No widać było, jak Trump bardzo chciał też świętować zwycięstwo Hiszpanii. Na szczęście jedyne, co zrobił dobrego łysy z FIFA, to go próbował odciągnąć. I to chyba byłoby na tyle. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, ile naprawdę kosztują mieszkania? Średnią cenę nowych lokali ciągną w Polsce w górę luksusowe apartamenty. Mieszkania dla przeciętnego klienta są znacznie tańsze, niż pokazują statystyki. Na jedynce Rzeczpospolitej czytamy właśnie ten tekst Anety Gawrońskiej. No tam nieco o luksusach, nieco o Warszawie, nas to nie obchodzi. Jeśli chodzi o Poznań, jest 5. miastem najdroższym w Polsce. Średnia ocena ofertowa z wszystkich mieszkań wynosi 14 313 zł za metr kwadratowy. Jeśli chodzi o tą średnią cenę ofertowaną w segmencie popularnym, jest nieco niższa, 12 714 zł. Czytamy jeszcze o Londynie, który zrywa z liberałami. Nowy premier Andy Burnman zapowiedział największą zmianę w polityce kraju od 40 lat. Ten tekst w razie czego na stronie 6 Rzeczpospolitej. Czytamy również o lokalach w kosztach. Taki znak zapytania pojawił się. Jego tekstu Przemysława Wojtasika na stronie 13. Tam więcej o tym, że fiskus zgodził się na amortyzację domów i mieszkań nabytych jeszcze przed Polskim Ładem, ale na razie tylko w sprawie, którą przegrał w NSA. Czytamy również o pacjentach z rakiem odesłanych z kwitkiem. Mowa tutaj o Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który ograniczył przyjęcia nowych pacjentów do programów lekowych, między innymi w onkologii, jak ustaliła Rzeczpospolita. Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej, ochrona sygnalistów do pilnej zmiany. O tym czytamy na jedynce. Podobnego zdania są inni samorządowcy. Przepisy zawierają wiele określeń niejednoznacznych, brak między innymi dostatecznie czytelnych powiązań i jednokrotnie nie ma jedności, czy dane wystąpienie powinno rozpatrywać w ramach procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych określonej w ustawie. Tak powiedział Maciej Marcinkowski, czyli dyrektor Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania. To czytamy na jedynce Dziennika Gazety Prawnej. A co jeszcze? Rząd ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. O możliwej rosyjskiej prowokacji z użyciem pochwyconych ukraińskich dronów rozmawiano podczas poniedziałkowego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Na rosyjskie cyberataki odpowiedziała Unia Europejska, nakładając sankcje na firmy świadczące

pisze o dialogu pomiędzy władzami Poznania a zaskoczonymi mieszkańcami Sołacza, którzy bezskutecznie próbują dojść do porozumienia z miastem w sprawie odkrycia Bogdanki. W zamian za to dostają pismo dowodzące, że Poznań konsekwentnie chce budować na Goręcinie halę sportową. O tym przeczytacie na stronie trzeciej, ale w razie czego też możecie posłuchać na YouTubie Radia Afera. W magazynie reporterów o tym też rozmawialiśmy. Domofon nie działa, drzwi otwierają im sąsiedzi. To kolejny tekst, który czytam, tym razem Emilii Ratajczak na stronie pierwszej, a jego rozwinięcie na stronie czwartej. Mowa tutaj o starszej parze małżeńskiej, która nie ma właśnie domofonu, jest nieco zablokowana w swoim mieszkaniu, bo drzwi muszą im otwierać sąsiedzi. O czym jeszcze przeczytamy? O nowych przepisach dotyczących hulajnóg, które podobno nie działają. Przepisy, nie hulajnogi, bo one działają aż zanadto, jak możemy przeczytać na stronie szóstej, w razie czego liczba wypadków z udziałem hulajnóg rośnie w zatrważającym tempie. Policja odnotowała w czerwcu, uwaga, ponad 1200 wykroczeń. No wydaje się, że to sporo. To tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. 7:11 na naszych zegarach.

0: Autopromocja.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: I've named this one
3: Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: dating's like now, ladies. And your mama's an extra on The Simpsons.
1: Ja mama, to za nami, a to co przed nami to lista aferowych nowości. Julie Fox teraz usłyszymy. Ostatnie premiery Julie Fox balansują między chwytliwą przebojowością a rockowym pazurem. Ten tekst przyszedł do mnie w momencie, kiedy po długim czasie nakładania na siebie dużej presji w każdym aspekcie życia w końcu odpuściłam. I o tym właśnie jest. Jest mi dobrze. Tak się nazywa. O niedawaniu z siebie 100 czy nawet 200% czasami, a odpuszczeniu czasami.

my mamy dla was do rozdania podwójną wyjściówkę. Uwaga, podwójną, czyli zabieracie kogoś ze sobą i tym razem na Gone On Stage Festival 26 lipca w Centrum Kultury Zamek, ale tylko na niedzielę. No ale tylko, to nie brzmi tak źle, gdy gra Błażej Król w czasy, czy Damian Sikorski projekt, no i również twój Dawid, czyli laureat drugiej edycji Gone On Stage Festival. To, co macie zrobić, to wysłać SMS na numer 7148 o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytania. Dzisiaj was pytam z racji Światowego Dnia Mózgu, jak ćwiczyć mózg, no bo to warto w każdym wieku. Piszcie proszę wraz z uzasadnieniem SMS-y do godziny 10. Złotówka 23 grosze to koszt SMS-a już z VAT-em.

Kamera IMAX nie jest potrzebna, kiedy gra Zamilska Odyseję. To na pewno, a ja was poproszę o dzwonienie do nas na numer 61 875 0213. Dawajcie koniecznie znać, jak sytuacja na drogach Korkowa oczywiście, bo to przyda się niedługo w serwisie komunikacyjnym Marcelowi.

0: stary dziad.
1: Serwis komunikacyjny.
2: Siódma 30 Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 12, wówczas temperatura wyniesie 20 stopni. Sprawdzamy teraz, co się dzieje na poznańskich ulicach. Zakorkowane są ronda Rataje, Starołęka, Kaponiera i Obornickie. Gęsto jest także na Starołęckiej, Hetmańskiej, Dogługowskiej, na skrzyżowaniu Krańcowej z Główną oraz na skrzyżowaniu Bałtyckiej z Gdyńską. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Zarząd Transportu Miejskiego nie poinformował o żadnych zmianach w komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy zostaje więc po starym. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 61 875 0213.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Zaglądamy w 22 dzień lipca na łamach historii. Ale ładna muzyka w tle, ciekawe o co może chodzić. 1955 rok. W Warszawie oddano do użytku Pałac Kultury i Nauki oraz Stadion Dziesięciolecia. Z kolei 1956 rok, czyli rok później, oddano do użytku Stadion Śląski w Chorzowie. No proszę, 22 dzień lipca, taki dzień stadionowy można powiedzieć. Ja z kolei cofnę się trochę też wstecz. 1947 rok, czyli kalendarium muzyczne, tak zgrabnie przechodzimy do niego. Don Henley wtedy się urodził, znany z Eagles oczywiście, a więc my nie możemy zagrać nic innego niż Eagles Hotel California.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

Z Natalią sobie tańczymy, ale przenosimy się z Turcji do Polski. Zaglądamy do listy naszych aferowych nowości. Ja zachęcam was jeszcze do odwiedzenia strony afera.com.pl/aferzasta i tam do oddania swojego głosu do piątku, do godziny 12:00 możecie głosować między innymi na nowości, które pojawiają się na naszej antenie. Martyna Wroch na Kasztanowce to jedna z nich. Oyster Boy, filmowy kadr to kolejna. Zieliński, co z tego iść spóźnione lato, pierwsze ciepłe dni. A teraz, co słyszycie, to oczywiście Jerzy Koczur i jego odważny numer. Odważny jak lew.

No i Lech Poznań wygrał. A ja mówiłem wczoraj, że wygra. Byłem tego pewien. Nie pomyliłem się co do liczby bramek. Pomyliłem się nieco do jednak dokładnego wyniku. Nie doceniłem naszego mistrza. Powiedziałem, że będzie 3-2, było 4-1. No ale jak to pięknie, jak pięknie pokonać mistrzów Danii AGF Aarhus. 4-1, jeśli chodzi właśnie o pierwsze spotkanie drugiej rundy eliminacyjnej do Ligi Mistrzów. No, teraz na pewno kolej już będzie miał nieco ułatwione zadanie. Znamy oczywiście przypadki takie, że taki wynik i przewaga 3 goli nie wystarczyła, ale myślę, że na bułgarskiej 29 lipca, czyli za tydzień o godzinie 19, Lech da z siebie wszystko, tak jak dał radę też w Danii. Kolejusz wyczekał rywala, można powiedzieć, i w 29 minucie zdobył pierwszą bramkę. Radosław Murarski zagrał pole karne do Mikela Iszaka i z około 10 metrów huknął pod poprzeczkę, no i bramkarz był bez szans. Na pewno to dało spokoju nieco graczom Lecha, szczególnie, że w 35 minucie błąd popełnił bramkarz. Użył ręki, co oczywiście dozwolone, ale poza polem karnym. No i za to dostał czerwoną kartkę, zszedł nowy bramkarz, który wszedł, czyli... No i uciekło mi, jak się nazywa. No to może jeszcze wrócę do tego. W każdym razie musiał szybko interweniować, no i nie dało rady. A, Mats Hedenstad, tak, to on wszedł i z rzutu wolnego odbił strzał Luisa Palmy w drugiej połowie. Wynik się zmienił na 2-1, ale nie na długo. 3-1 strzelił bramkę na 3-1 Terry Yegbe. Huknął z 30 metrów, jak z armaty znanej wszystkim z Kłodzka. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Cudowny gol można było oglądać i oglądać w kółko. Minęło 4 minuty i dla mistrzów Polski było już 4-1 za sprawą Patryka Walmarka, który zdobył dublet wczoraj w Danii. Czekamy w takim razie na drugie spotkanie z AGF Aarhus 29 lipca o godzinie 19. Przypominam, w razie czego Lech na bułgarskiej rozpoczyna też ekstraklasę. Z Krakowią zagra w sobotę 25 lipca o 20.15. Zagrał również wczoraj Górnik Zabrze, który nie może poszczycić się wygraną, tak jak Lech Poznań. Grali z Fenerbahce, no przegrali 1-0. Ciężko się oglądało dosyć ten mecz. Górnik Zabrze nie miał zbytnio nic do zaproponowania, jeśli chodzi o ofensywę, a Fenerbahce cisnęło w pewnym momencie bardzo mocno. No ale cóż, 1-0 to nie brzmi tak źle, prawda? Myślę, że w Zabrzu, z kolei też 29 lipca, ale o godzinie 20 z Fenerbahce, będzie mógł pokazać Górnik nieco więcej. No i myślę, że... No ja co? Ja postawię, że wygram. A jak? Jeśli chodzi o transfery, przechodzimy z Danii i z Turcji, można powiedzieć, do Anglii. Tam kosmiczny transfer w Premier League. Chelsea wydała na Morgana Rogersa z Aston Villa ponad 137 milionów euro. Jest to na pewno najdroższy transfer w Premier League tego lata. No cóż, Morgan Rogers miał jeszcze do wybrania Arsenal. Podobno on był zainteresowany właśnie nim. No ale cóż, Chelsea kojarzy się bardziej z wydawaniem pieniędzy. Pewnie też urzekli tym Anglika. Na mundialu 23-latek wystąpił w 6 spotkaniach i zanotował 2 asysty. Jednak to, co przekonało pewnie The Blues, ma za sobą kapitalny sezon w Aston Villa. Rozegrał 55 meczów, strzelając 14 goli i notując 12 asyst, a jeszcze we wcześniejszym 2-4-2-5 sezonie 2 asysty więcej zanotował na grze. Jednak, więc jest w sezonie, jest w formie, przepraszam, można powiedzieć. Jeśli chodzi o transfery, to trzeba powiedzieć o transferze oczywiście Lewandowskiego do Chicago Fire. On może zadebiutować już dzisiaj, w nocy, dokładnie o 1:30, czyli dzisiaj, ze środy na czwartek, może zagrać z Inter Miami. Wiem, że Messiego tam nie będzie, odpoczywa pewnie po mistrzostwach świata, no ale przez to właśnie jest wielce prawdopodobne, że
Lewandowski może zadebiutować. Ogólnie, jeśli chodzi o Chicago Fire, to Polacy kojarzą się tam raczej dobrze, szczególnie dlatego, że jedyne mistrzostwo, jakie zdobyło Chicago Fire, to było w 98 roku. Wtedy grał tam Roman Kosecki, ale występował również Piotr Nowak i Jerzy Podbrożny. No czekamy w takim razie na debiut Lewandowskiego oczywiście, ale przede wszystkim czekamy na przyszłą środę, na 29 dzień lipca, na drugą rundę, jeśli chodzi o mecze właśnie Lecha Poznań i Górnika Zabrze.

0: Marcel Kujawa, zapraszam. Poznańscy radni pytają władze miasta o obecną organizację ruchu na rondzie Nowaka Jeziorańskiego. Od miesiąca trwają tam prace remontowe. Działacze zapytali o to, czy słuszne było wyłączenie sygnalizacji świetlnej, o to, czy układ omówiono z pobliskim szpitalem klinicznym oraz o to, czy jest szansa na usprawnienie ruchu. Radnym odpowiedział zastępca prezydenta miasta Bartosz Derech. Urzędnik wskazywał, że wyłączenie świateł było konieczne dla utrzymania płynności ruchu. Stwierdził, że miasto uwzględniało remont tak, by dojazd do szpitala był zachowany. Jego zdaniem obecny układ jest optymalny. Prace na rondzie Nowaka Jeziorańskiego potrwają do 31 lipca.
1: O zdrowiu w Radiu Afera.
0: Na Placu Wolności odbyła się akcja Panowie, jazda po zdrowie. W specjalnym busie mężczyźni mogli bezpłatnie i bez rejestracji zbadać swoje organizmy. Wykonywano m.in. EKG, pomiary ciśnienia czy analizę składu budowy ciała.
2: Na pewno ta akcja jest dla nich istotna, dlatego że oni tutaj przychodzą, a tutaj już czeka na nich ta profilaktyka. Nie trzeba się wcześniej zapisać, więc to jest istotne, że nie czekamy na to 2 tygodnie czy 2 miesiące. No i przyjeżdżamy do panów, więc jesteśmy blisko jakby tutaj ich i też komunikacja nasza. Nie czekaj, aż zapali się kontrolka. Zrób dokładny przegląd teraz. Nawiązanie do samochodów jest bardzo istotne.
0: Mówiła kierowniczka Fundacji Haskolek Katarzyna Kozłowska-Panek. Organizatorzy akcji podkreślają, że mężczyźni otwierają się w gabinetach, gdy widzą profesjonalizm lekarzy wykonujących badania. Poznań był zaledwie przystankiem na trasie inicjatywy. Finał akcji 25 lipca w Warszawie. W najbliższy weekend rusza cykl wydarzeń pod tytułem Rzeka Żywa, równowaga w nurcie. Spotkania odbywać się będą nad Cybiną. W planie na weekend znajdują się wykłady o nadrzecznych systemach i entomologii, warsztaty z sitodruku, a także rodzinny piknik. 2 tygodnie później uczestnicy spotkają się na warsztatach stworzenia mozaiki szklanej, spacerze ornitologicznym oraz na pokazie filmowym. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
1: Świat uczelni na 98,6.
0: Na UAM trwa konferencja naukowa Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych. Tematem spotkania ponad 1700 naukowców jest polaryzacja. Uczeni zastanawiają się nad tym, jak ją badać oraz jak można ten problem rozwiązać. Profesor Michał Buchowski wskazywał w hurtowni, że jedną z przyczyn polaryzacji jest polityka.
3: Politycy często są zainteresowani właśnie w budowaniu takich napięć i podziałów. Wszystko po to, aby spolaryzować społeczeństwa, ich wyobrażenia o świecie i przyciągnąć na swoją stronę jak największą liczbę osób i kontrastować ich często współpracę braćmi, współsiostrami.
0: Konferencja odbywająca się na UAM jest największą konferencją antropologiczną kiedykolwiek zorganizowaną w Polsce. W wydarzeniu towarzyszy także wiele inicjatyw kulturalnych. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Nas zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Słońce wstało już ponad 3 godziny temu, a więc budzimy się i my. Proszę bardzo, Kuro.

Środa, 22 dzień lipca, na zegarach 8 godzina. Magdalena, Lena, Milena, Józef, Albin, Teofil, Platon, Cyryl, Benon, Marisa i Benona. Im życzymy wszystkiego najlepszego z okazji imienin. A jakie święta dzisiaj obchodzimy? Dzień aproksymacji pi, bo 22 przez 7, czyli data w naszym kalendarzu, to 3,14 i tam po przecinku się już trochę nie zgadza, no ale to wystarczyło, żeby ustanowić właśnie nietypowe święto, takie jak aproksymacja pi. Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści to kolejne święto i kolejny Światowy Dzień Mózgu, jeśli chodzi o przysłowia. Gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma. No nie zaczęła, więc super. Z Magdaleną nam kanikuła wschodzi, święty Bartłomiej ją odwodzi.

Czas, aby zanurzyć się i objąć i błękitem, można powiedzieć. Mlecze przyszły nam z ich najnowszym albumem, album niebieski. Okładka też bardzo niebieska, też zanurzona. Jak sama Karolina Prasa mówiła, czuła, że dużo nurkowała. W trakcie pisania bardzo starałam zanurzyć się w emocjach, w uczuciach. Dlatego bardzo do tego albumu pasuje mi okładkowy motyw wody. No ja zachęcam do sprawdzenia też tej okładki. Myślę, że bardzo dobrze odpowiada też nurcie, w jaki weszły Mlecze z tym albumem. Na samym albumie znajdziemy 12 kawałków. My zagraliśmy już kilka z nich. Tym razem proponujemy Zły Świat, Mlecze, album niebieski. To numer 6.

0: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania.

Natalia mówi, że słuchała sobie ostatnio soundtracku La La Landu. No jest to wzruszający film, to na pewno. Ja już też wczoraj mówiłem, że łezkę uroniłem na końcu. Kto nie uronił? No tylko jakiś po prostu bez emocji, bez empatii człowiek, tak go nazwę. Ja no rozumiem, niektórzy mogą się nie wzruszać. Słuchajcie, my przychodzimy z kolejną nowością. Od Norberta Wronki tym razem. La La Land właśnie tak się nazywa.

La La Land. My z wami i w deszczu, i w takiej pogodzie jak teraz za oknem. Nie jest teraz aż tak zimno, można nawet na krótki rękaw wyjść. No dobra, ten poranek był taki zły, okej, musicie mi to wybaczyć. Kto rano wstawał o tej 6, 5 i tak dalej, to na pewno wie. W tej chwili trochę cieplej. Ja zaglądam na skrzynkę naszą aferanek @afera.com.pl. Zachęcam do pisania tam oczywiście, do pogadania ze mną do godziny 10. Plędzę chociażby tam piszą, ale pięknie gracie z rana. No wtedy grał Hotel California Eagles, więc się nie dziwię. Teraz Pay Per Views.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Środa to dobry dzień, żeby ruszać się z domu. Ale jeśli nie macie ochoty wybierać się na drugi koniec miasta, to mam dla was dobrą wiadomość. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i chcę powiedzieć, że kultura nie zawsze czeka na was w centrum miasta. Czasem przychodzi prosto na osiedle. Z koncertami, spektaklami, warsztatami i kinem pod chmurką.
0: Przynęta kulturalna.
2: Właśnie na tym od 10 lat polega Lato z Estradą. Jubileuszowa edycja odbywa się pod hasłem Pełne poruszenie. I po raz kolejny zapraszam mieszkańców do wspólnego odkrywania kultury w parkach, na skwerach i osiedlowych placach. A w tegorocznym programie zabraknie naprawdę różnych wydarzeń. Już dziś na Winogradach. Na najmłodszych widzów czeka Ananas. Kameralny spektakl lalkowy Teatru Uszytego. Przedstawienie nawiązuje do tradycji teatru jarmarcznego, gdzie historię opowiadano z niewielkiej sceny, a bohaterowie ożywali dzięki lalkom i wyobraźni twórców. Inspirowana książką Anny Świerczyńskiej, opowieść pełna jest muzyki, humoru i barwnych obrazków, które przenoszą dzieci i dorosłych w niezwykły świat teatru. Park Jana Heweliusza, 16. A co jeśli macie w szafie gładką koszulkę albo materiałową torbę i nie do końca wiecie, co z nią zrobić? Warto zabrać ją ze sobą. Na stoisku kolektywu Sitko będzie można własnoręcznie nadać im nowy wygląd, ozdabiając je sitodrukiem z tegoroczną identyfikacją graficzną wydarzenia. Sitko to kolektyw, który specjalizuje się w tej technice i chętnie pokazuje, jak wygląda ono w praktyce. Warsztaty potrwają około godziny i są otwarte dla uczestników w każdym wieku. Park Jana Heweliusza, 17. A dla fanów muzyki mam coś wyjątkowego. Dance i Sensy to międzypokoleniowe doświadczenie ruchowo-filozoficzne, które zaprasza nie tylko do słuchania, ale też do tańca, myślenia i wspólnego przeżywania muzyki. Za kompozycję i wykonanie odpowiada Iwona Skwarek, poznańska kompozytorka i wokalistka, znana z tworzenia elektronicznych, pełnych obrazów muzycznych światów. Do tego dochodzą inteligentne, zabawne i przewrotne teksty Maliny Prześlugi, jednej z najbardziej cenionych autorek dla młodego odbiorcy. To koncert pełen energii, humoru i świetnego kontaktu z publicznością, który pokazuje, że dobra zabawa może iść w parze z refleksją. A zanim muzyka ruszy na dobre, uczestników czeka rozgrzewka, prowadzona przez Szymona Obolewicza. To 45 minut ruchu, rytmu i spontanicznej ekspresji, które pozwolą wejść w koncertowy klimat jeszcze przed pierwszymi dźwiękami. Park Jana Heweliusza, 17 rozgrzewka, 17.45 koncert. A w innych części miasta również nie zabraknie kulturowych atrakcji. Tym razem coś dla miłośników muzyki improwizowanej i nieoczywistych brzmień. Na scenie pojawi się zespół Blue Pry. Ich twórczość łączy nowoczesny jazz z inspiracjami muzyką ludową, klasyczną i elektroniczną, tworząc własny i charakterystyczny język muzyczny. Za tym brzmieniem stoją młodzi muzycy, którzy stawiają na wspólne poszukiwanie dźwięku, energię i swobodę improwizacji. Dzięki temu każdy ich koncert brzmi trochę inaczej i za każdym razem prowadzi słuchaczy w nową muzyczną stronę. Park Władysława Czarneckiego, godzina 18.
3: Aferanek, najlepszy z wielu pobudek.

0: Jeśli chodzi o audycję, która za chwilkę przed nami, o tą dzikuskę, w sensie audycję, nie prowadzącą oczywiście. Prowadząca jest wyważona, spokojna i profesjonalna, to na pewno. Było już o jeżykach, czyli o ptakach, było o jeżach, o tych, co nocą sobie tu ptają. No i słuchajcie, teraz będzie o zwierzęciu, które jest znane na całym świecie, że jest z Polski, można powiedzieć. O tym słynnym powiedzeniu bober i tam coś dalej jeszcze szło. Ja nie pamiętam niestety, jeśli pamiętacie, to możecie mi przypomnieć w razie czego. No tak, znają go wszędzie i jeśli jest coś polskiego, to często piszą komentarze. Właśnie to hasło złożone z dwóch słów, z czego z jednym z nich jest bober. Hanna Kowalska. To już 8:29 na naszych zegarach.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta polskie. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. Każdą środę o 8:30. Drodzy słuchacze, witamy po dzikiej stronie Poznania. Z tej strony Hania, a ze mną jest dzisiaj doktor inżynier Anna Wierzbicka z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj będziemy rozmawiać o bobrach, ponieważ pomyślałam sobie, że jeśli ktoś myśli o bobrze, no to wiemy, że jest tama. On potrzebuje rzeki, żeby gdzieś zamieszkać, jakiegoś cieku wodnego. A w Poznaniu mamy jeziora, mamy rzeki. Czy to wystarcza bobrowi, żeby zamieszkać w Poznaniu?
3: Okazuje się, że tak. Od niedawna mamy bobry prawie w centrum Poznania. O na przykład Parku Sołackim czy Parku Wodziczki, czyli 2 kilometry od rynku.
2: 2 kilometry od rynku i chciałabym też zahaczyć od razu o to. Czyli w takim razie mamy je w centrum miasta, a chciałabym zahaczyć o informacje z codziennego Poznania, które mówią o tym, że mamy te bobry w Poznaniu i one przyczyniają się na przykład do niszczenia infrastruktury. To może być niebezpieczne, to takie drzewo może się potem przewrócić, ale co z tym zrobić? No bobr też jest pod ochroną częściową. Czy mogłaby pani nam przybliżyć, co to znaczy, że jest ta ochrona częściowa?
3: Bobry są pod ochroną częściową. To znaczy, że generalnie są chronione i na przykład nie są gatunkiem łownym, tak jak kiedyś, bo kiedyś w Polsce jedzono bobry. Bardzo dużo skór bobrzych, bo są wodoodporne i ciepłe, używano. Używano też na przykład tłuszczu bobrowego, więc to był taki gatunek mocno użytkowy. W dodatku taki, który należał do króla, więc byli specjalni bobrownicy, specjalni myśliwi, którzy byli wyspecjalizowani nie tylko w pozyskiwaniu bobrów właśnie dla króla. Więc to był kiedyś taki gatunek, ale w Polsce bobry prawie wyginęły i po II wojnie światowej w Popielnie naukowcy właśnie z miejsca, w którym pracuję, obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego, a kiedyś Akademii Rolniczej, zaczęli powtórną hodowlę bobrów i wypuszczanie ich na wolność. Bobry przez to, że nikt na nie nie poluje, nikt ich nie łapie w sidła, bardzo mocno zwiększyły liczebność i zasiedlają teren całej Polski, obecnie także miasta. W związku z tym, że przekształcają miejsce, w którym żyją. Właśnie ścinają drzewa, żeby zjeść ich gałęzie i korę. Budują tamy, żeby móc sobie zbudować podwodne wejście do swoich domów, czyli żeremi. Bardzo mocno są w stanie przekształcić to środowisko. I oczywiście, jeśli jest to środek lasu, to nikomu to nie przeszkadza. Ale jeśli jest to na przykład te obrzeże pól i te pola są zalane, to jest to ogromna strata materialna dla rolnika. I dlatego ze ścisłej ochrony bobry zostały przesunięte do częściowej. Bo w momencie, kiedy jest ich dużo i kiedy szkody dla rolnictwa są znaczne, czasami na przykład niszczenie wałów przeciwpowodziowych, to jest ogromne zagrożenie dla wielu ludzi, to wtedy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może wydać specjalne zezwolenie na albo wyłapanie i relokację takich bobrów, albo po prostu na zabicie takich bobrów.
2: Właśnie i jeśli chodzi o te pozwolenia na, powiedzmy, przepłaszanie bobrów, mamy raport Stowarzyszenia Nasz Bóbr, który dowiedział się, ile tych derogacji, tych, powiedzmy, odstępstw od prawa zostało wydanych. Jest to 227 w 2023 roku. Zezwolenia zostały wydane w 15 województwach, czyli okazuje się, że całkiem nie jest to jakoś bardzo kontrolowane, bardzo ściśle wydawane zezwolenie. Można tak naprawdę je uzyskać czasem z błahych powodów. I właśnie jak się do tego ustosunkować? Ile, czy my faktycznie mierzymy się z jakąś nadmierną populacją bobrów, czy one są aż tak, niosą za sobą faktyczne zagrożenie?
3: Że tak, nie zgodzę się z tym, co pani powiedziała, że łatwo się wydaje te zezwolenia na odstrzał bobrów. 200 sztuk, porównajmy to z liczbą bobrów. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w Polsce jest prawie 160 tysięcy bobrów. I ta liczba zwiększyła się gdzieś z 30 tysięcy w roku 2000 do prawie 160 w 24, czyli przez 20 kilka lat. To jest ogromny wzrost, tak? Te bobry mają to do siebie, że są zwierzętami, które mają swoje areały. Rodzina bobrowa ma po prostu swoją powierzchnię do życia. Młode bobry, jak już dorosną, to odchodzą z domu i muszą sobie znaleźć nowe miejsce. Stąd wędrują wzdłuż właśnie najczęściej rzek, jakichś mniejszych cieków wodnych, w nowe miejsca. Brakuje już im miejsca, dlatego przychodzą do miast. Tutaj 200 sztuk to jest naprawdę bardzo niedużo. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo trudno jest wykonać odstrzał na bobra, biorąc pod uwagę obecnie polskie prawo łowieckie. Dlatego, że bobry nurkują, do tego są zwierzętami typowo nocnymi. W dzień nie da się, śpią sobie w żeremiu albo w norze, więc no, trzeba mieć i noktowizor, tak, i jeszcze wiele innych umiejętności. Poza tym w Polsce właśnie przez to, jak jest zbudowane prawo łowieckie, nie wolno używać sideł. A kiedyś na bobry przede wszystkim łapano je w sidła. Tak? Jak ktoś ogląda filmy na przykład o Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, o traperach, no to oni wszyscy te zwierzęta łapali w sidła. Tak samo było w Polsce. Obecnie to wszystko jest zakazane i uważane za nieetyczne. Można tylko strzelać do tych zwierząt. Albo łapać je w kratki i relokować. Niemniej to relokacja w momencie, jak wszystkie komórki są zajęte, wszystkie mieszkania są zajęte, nie ma za bardzo sensu. Dlatego w przeważającej części są to zezwolenia na odstrzał. No ale ten odstrzał jest bardzo trudno wykonać. Robiliśmy tu w okolicach Międzychodu kiedyś takie badania studenci w ramach prac magisterskich i okazało się, że z tych iluś tam zezwoleń, które wtedy były wydane, tylko połowa została zrealizowana. Więc na 160 tysięcy bobrów, jak jakieś 100-150 rocznie zostanie odstrzelonych, to jest to naprawdę bardzo niewielka liczba i ona w żaden sposób nie zmienia sytuacji populacji tych zwierząt. Niemniej lokalnie może coś poprawić. Właśnie dla tych rolników czy leśników, którym bobry po prostu z naszego punktu widzenia niszczą pracę. Z bobrów punktu widzenia mają jedzonko.
2: Czyli jak się okazuje, sytuacja tak jak zawsze nie jest oczywista i trzeba szukać rozwiązań, które będą dobre zarówno dla bobrów, jak i dla ludzi. To tyle na dzisiaj i dziękuję bardzo pani za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. Każdą środę o 8:30.
4: Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. Każdą środę o 8:30.
5: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
6: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
4: Autopromocja.
7: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

Światowy Dzień Mózgu dzisiaj obchodzimy. Ja was pytałem właśnie, jak ćwiczyć mózg. Natalia mówi, że chociażby ćwiczy w taki sposób, że mówi różne łamańce językowe. Chociażby takie jak Król Karol kupił Królowej Karolinie korale koloru koralowego. Och, nie pomyliłem się, jak super. Druga gierka, która Natalia uprawia sama ze sobą, to mówi dane słowo. Jeśli to słowo kończy się na jakąś literę, to wtedy zaczyna kolejne słowo na tą właśnie literę. Czyli na przykład kajak, kajak. To by pasowało, co nie? Albo kurtka, no tak by, żeby coś, żeby nie powtarzać, prawda? Słuchajcie, możecie wybrać się na Go On Stage Festival już w tę niedzielę do Centrum Kultury Zamek. My mamy dla was właśnie na niedzielę. Na takich artystów jak Błażej Król, W Czasy, Damian Sikorski Projekt, czy Twój Dawid, czyli drugiej edycji laureat właśnie. Wy zobaczycie w takim razie możliwe, że laureata trzeciej edycji Go On Stage Festival. Możecie zabrać kogoś ze sobą, bo wejściówkę do rozdania mamy podwójną, także od razu to jest taka randka na wieczorną niedzielę. Wystarczy wysłać SMS na numer 7148, piszecie afera, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie właśnie na pytanie, jak ćwiczyć mózg. Do tego oczywiście uzasadnienie i macie sporą szansę na wygranie. Złotówka i 23 grosze. To z VAT-em. Ja czekam, no, ponad jeszcze godzinę na wasze odpowiedzi.

Ktoś chce wrócić do mojej żony, ja nawet nie jestem mężaty, czy tam zamężny, czy jak to się mówi. Nie mam pojęcia, Natalia, pomóż, please, jak to się mówi. Nie wiem, ale proszę, Dildo Vagins i Grabasz, nie wracajcie do mojej żony. Aha, nie jestem żonaty, no tak, to dobrze wiedzieć. Oczywiście, że tak. Ja was zachęcam jeszcze do odwiedzenia strony afera.com.pl, / aferzasta. Tam do piątku, do godziny 12:00 możecie głosować chociażby na... Nie, na pewno na to. Na to nie możecie głosować. Możecie głosować za to na... To jak cię... O, właśnie na to czekałem. Na nowość. Kolejna nowość filmowa, można powiedzieć. Graliśmy już La La Land. Tym razem gramy filmowy kadr od Oyster Boya. Słuchajcie, głosujcie, bo do piątku, no jest jeszcze trochę czasu, ale głosować można codziennie, co 24 godziny. Także zachęcamy.

No właśnie, filmowy kadr to brzmi jak taka futurystyczna podróż samochodem. Zagląda na naszą skrzynkę, tam Bartek pisze i wysyła fotę z swojego samochodu. Nie wygląda dość futurystycznie, ale powiedzmy, że pasuje też do naszej nowości. Pisze, że przy korkach jak najbardziej umilamy mu czas muzyką, więc świetnie. Ja zgaduję, że on pewnie albo stoi na rondzie Starołęka, albo na rondzie Rataje, bo tam jak zerkam największe chyba korki na Górczynie. Też korkuje się oczywiście Głogowska na skrzyżowaniu z ulicą... No zniknęła mi ta ulica... Ściegiennego, tak. Tam też chociażby korki są dość spore, czy oczywiście na ulicy też Arciszewskiego z Hetmańską. Tam też widzę, że spore korki są. Wy, jeśli wiecie lepiej od nas i stoicie tak jak Bartek w korku, no to dzwońcie do nas na 61 875 02 13. Czekamy na od was, na wiadomości i telefony.

0: Na zegarach 8:57, a więc czas na serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Spór radnych osiedlowych i mieszkańców Sołacza z władzami cały czas trwa. Chodzi o kwestię budowy hali sportowej na Golęcinie. Ci pierwsi sprzeciwiają się betonowaniu tamtejszych klinów zieleni i domagają się odsłonięcia rzeki Bogdanki. Włodarze planują wybudowanie obiektu sportowego. Radni osiedla Sołacz skarżą się, że władze nie prowadzą z nimi żadnego dialogu. Do rady przyszedł dokument informujący o wszczęciu postępowania prowadzącego do ustalenia lokalizacji budowy hali. Strona społeczna postuluje odsłonięcie Bogdanki i poprowadzenie do niej dróg spacerowych i rowerowych. Władze uważają, że hala jest potrzebna od zaraz, a Golęcin jest do tego najlepszym miejscem.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Wczoraj w Poznaniu przeprowadzono ogólnopolskie ćwiczenia z zakresu alarmowania ludności o niebezpieczeństwie o nazwie Alarm 2026. Celem ćwiczeń było sprawdzenie sprawności systemów alarmowych oraz szybkości reagowania służb. W stolicy Wielkopolski działa 128 syren. Na antenie Radia Poznań zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Michał Lemański powiedział, że większość syren jest przestarzała. Władze planują, by w perspektywie 2-3 lat wszystkie urządzenia były elektroniczne. W tym roku w mieście pojawi się 40 syren elektronicznych w miejsce starych analogowych. Rekordowy żółw ozdobny odłowiony w Poznaniu. Funkcjonariusze Straży Miejskiej znaleźli zwierzę na Ramowicach. Po pomiarach wykonanych przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego okazało się, że okaz jest samicą ważącą 3 kg i której długość pancerza wynosi 30 cm. Przypadki porzucenia żółwi są w Polsce dosyć powszechne.
3: Rozmiar jest tutaj przede wszystkim tym czynnikiem, który przyczynia się do ich uwalniania, no bo to są naprawdę duże zwierzęta, wymagające kilkusetlitrowego akwarium. Natomiast jeżeli chodzi o skalę, to tak naprawdę w Poznaniu mamy kilkadziesiąt przypadków rocznie odnalezienia takich żółwi. W Polsce jest to prawdopodobnie kilka tysięcy.
1: Mówił doktor habilitowany Mateusz Żyrawski z Uniwersytetu Przyrodniczego. Żółw ozdobny jest uznawany za gatunek inwazyjny. Zgodnie z polskim prawem wypuszczenie na wolność zwierzęcia z tego gatunku może wiązać się z karą sięgającą nawet miliona złotych.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Badania wykopaliskowe w Parku Krajobrazowym imienia Chłopowskiego wznowione. Obecne prace koncentrują się na największym kurhanie, którego średnica wynosi 35 metrów. Na miejscu badań znaleziono także ślady pochówku ciała palnego oraz fragmenty ceramiki i narzędzi krzemiennych.
4: Prace prowadzimy od 2023 roku. Pierwszy etap badań koncentrował się na rozpoznaniu nieinwazyjnym. Były to badania geofizyczne, badania powierzchniowe. Od 2024 roku wspólnie z doktorem Janem Romaniszynem z Wydziału Archeologii UAM prowadzimy regularne badania wykopaliskowe.
1: Mówił kierownik prac archeologicznych dr Grzegorz Szczurek. Prowadzone badania są tematem wielu publikacji naukowych, a także wycieczek tematycznych i prelekcji. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 na naszych zegarach. Drzwi do kurnika już otworzyliśmy 2,5 godziny temu. Zapraszamy.

Środa, 22 dzień lipca. Imieniny dzisiaj obchodzi Magdalena, Lena, Milena, Józef, Albin, Teofil, Platon, Cyryl, Benon, Marisa i Benona. Wszystkiego najlepszego wam życzymy. Dzisiaj obchodzimy Dzień Aproksymacji Pi, Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści oraz Światowy Dzień Mózgu. A to, co już niedługo na naszej antenie, dosłownie po utworze Not Strong Enough, czyli za 4 minuty porozmawiam o misji protetycznej, dokładnie z Mary Szczepaniak, czyli protetyczką, techniczką dentystyczną, która niedawno wróciła z misji protetycznej w Kamerunie zorganizowanej przez Redemptoris Missio. Porozmawiamy o kulisach pracy w Afryce, o największych wyzwaniach oraz o potrzebie pomocy, jak i o tym, jak buduje się pracownię protetyczną na potrzeby misji. Zostańcie z nami.

0: 9:05 na naszych zegarach. Rozmowa o misji protetycznej z Poznania do Kamerunu. Ze mną jest Mary Szczepaniak, czyli protetyczka, technik dentystyczny i studentka UMPE. Słuchaj, cześć, dzień dobry. Sprawiasz, że ludzie chętniej się uśmiechają.
1: Cześć, na wstępie chciałem bardzo podziękować za zaproszenie i... Dziękuję bardzo.
0: No i słuchaj, przechodzimy w takim razie do naszej rozmowy. Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Fundacji Redemptoris Missio, która od ponad 30 lat wysyła wolontariuszy na misje medyczne do najbardziej potrzebujących miejsc na świecie. A takim potrzebującym miejscem na pewno jest Kamerun. Kamerun, dostęp tam do podstawowej opieki stomatologicznej i protetycznej jest bardzo ograniczony lub nie ma go wcale. Wiele osób żyje tam z bólem, nie może swobodnie jeść, a przez braki uzębienia doświadcza wykluczenia społecznego. Słuchaj, od tygodnia jesteś w Polsce. To była twoja pierwsza tego typu misja. Z jakimi emocjami patrzysz na ten wyjazd z perspektywy tego tygodnia i jak się teraz czujesz?
1: No, wyjazd był stosunkowo niedawno, bo tak jak mówisz, tydzień temu dopiero wróciłam, więc emocje cały czas we mnie są i jeszcze się jakoś tak nie poukładały. Na pewno czuję dużą wdzięczność, że w ogóle mogłam na taką misję wyjechać i pomóc ludziom i dać swoje umiejętności ludziom, którzy tego potrzebują i na co dzień nie mają do tego dostępu. Wiadomo, warunki życia tam nie są łatwe, ciężko się na to patrzy, więc te trudne momenty i smutne też były. No ale głównie przeważa wdzięczność i takie szczęście, że mogłam czegoś takiego doświadczyć i
0: pomóc też innym.
1: Tak, zgodzę się.
0: No słuchaj, zanim wyjechałaś, czego obawiałaś się najbardziej? Czy z samego wyjazdu do Afryki, kogo tam spotkacie, czy na przykład, czy podołacie tam w ogóle?
1: No wątpliwości było bardzo dużo, ponieważ no, my stażem nie jesteśmy mocno doświadczone. Ja jeszcze studiuję i takiej pracy w zawodzie miałam stosunkowo dosyć krótko, dlatego obaw, czy my będziemy w ogóle w stanie im pomóc, czy uzębienie tamtejszych ludzi bardzo różni się od tego, które jest tutaj u nas w Polsce, a my w Polsce miałyśmy dużo doświadczenia, więc tych obaw było bardzo dużo. Wyjeżdżamy na prawie drugi koniec świata i tak naprawdę nie wiedziałyśmy nic, bo w internecie nie ma za dużo informacji, jak tam jest, jak tam wygląda, czego się spodziewać. Przestraszyły nas też bardzo te wszystkie szczepienia, które musimy wykonać, ilość tych chorób, które ewentualnie mogą nam zagrażać, takich jak malaria na przykład. Więc obaw było dużo, ale miałyśmy duże wsparcie od siostry, która jest tam na miejscu już od prawie 25 lat i od Fundacji właśnie Redemptoris Missio, którzy wysyłają już nieraz wolontariuszy w takie miejsca i dzięki nim nie zrezygnowałam z tego wyjazdu i miałam taki spokój, że mam ich w razie czego i że na pewno nic się nie wydarzy.
0: To opieka od zaplecza na pewno była spora, ale mimo wszystko musiałyście się poświęcić, dać coś od siebie. Na misjach medycznych najczęściej leczy się ból lub usuwa zęby. A skąd pomysł, by do Afryki zabrać ze sobą pełen sprzęt protetyczny i robić ludziom nowe uśmiechy?
1: To jest zasługa przecudownej siostry Nazariuszy, która otwiera całą przychodnię medyczną właśnie tam w Kamerunie, a dokładnie w Abongbang. I szpital dopiero się buduje, tam wiele miejsc jeszcze nie jest otwartych i jest bardzo potrzeba osób, które tam będą pomagać na miejscu. No i właśnie siostra wymyśliła sobie, że bardzo chce mieć na miejscu protetyków, którzy będą wstawiać te zęby osobom potrzebującym i jestem jej bardzo za to wdzięczna, bo nigdy nie sądziłam, że ja z moim zawodem będę w stanie wyjechać na taką misję, więc no będę jej chyba wdzięczna do końca życia za coś takiego, że w ogóle wpadła, bo bardzo dużo osób w ogóle nie wie o naszym zawodzie. Wszyscy myślą, że protezy powstają na fotelu w gabinecie stomatologa i nikt nie słyszy o tym, że dużą część tego mają właśnie protetycy, których na co dzień się nie widzi i nie mają kontaktu z pacjentem. Także o misji się dowiedziałam od mojego lekarza, który w ogóle mi powiedział, że jest coś takiego. No i jak od razu usłyszałam, to wiedziałam, że
0: pakujesz walizki.
1: Pakuję walizki i wyjeżdżam, dokładnie.
0: To na pewno przygotowania chociażby do tej misji można zobaczyć na Instagramie, który prowadziłyście, Molar Sisters. Tam jeszcze można znaleźć parę materiałów właśnie, które świetnie obrazują też, co tam robiłyście. No słuchaj, opowiedz może trochę o tych przygotowaniach w Polsce. W takim razie, jak spakować w ogóle taką pracownię protetyczną do walizek?
1: To było bardzo duże wyzwanie. ponieważ tak pierwsze rozmowy odnośnie wyjazdu już były ponad rok temu, jak rok przed wyjazdem już były pierwsze rozmowy, ale takie faktycznie stricte pakowanie się i takie przygotowania do wyjazdu zaczęły się 2 miesiące przed samym wyjazdem, więc czas był intensywny, a my też studiujemy, pracujemy i to nagromadzenie tego wszystkiego sprawiało, że to był bardzo intensywny czas. No nie było to łatwe. Duża część była zakupiona w ogóle nie przez nas i była w Krakowie. Mhm. I te walizki z tym całym sprzętem musiały do nas dojechać

0: pojawiło.
1: Tak.
0: Mimo wszystko. Mnie ciekawi jeszcze sytuacja, jak już tam wylądowałyście na miejscu. Po waszym przyjeździe, jak to wyglądało? Jak, słuchaj, wykonuje się protezy w warunkach no niemalże polowych poniekąd w Kamerunie? Jakie są różnice pracy tutaj, a tam w Afryce, w Kamerunie?
1: No tutaj cię trochę zdziwię, bo tutaj znowu wielkie podziękowania dla naszej siostry Nazariuszy, która zorganizowała nam warunki europejskie.
0: Okay.
1: I absolutnie nie nazwałabym tego warunkami polowymi, ponieważ miałyśmy wszystko i z pozoru takie proste rzeczy, które dla nas się wydają oczywiste, takie jak woda, jakieś pomieszczenie, okna, jakby to wszystko tam miałyśmy. Mhm. Wszystkie stoły. Siostra nawet nam załatwiła stoły na zamówienie, takie, które my sobie wymyśliłyśmy, że chciałybyśmy tam mieć i ona to wszystko ogarnęła i tam miałyśmy, więc warunki miałyśmy bardzo polskie. No plus sprzęt też cały przyjechał z Polski, więc pracowałyśmy na sprzęcie, który dobrze znamy, który przećwiczyłyśmy już w Polsce, więc tym nie musiałyśmy się przejmować. Największe wyzwanie właśnie było z mieszkańcami i ze stanem ich uzębienia i czy w tym sobie poradzimy. I w większej mierze sobie poradziłyśmy i nasza wiedza była wystarczająca, żeby tam pomóc. Zdarzały się takie sytuacje, w których nie wiedziałyśmy, co mamy zrobić i tu oddaję wielki hołd mojemu zaprzyjaźnionemu technikowi z Poznania, który cały czas był z nami w kontakcie i w ramach jakichkolwiek wątpliwości i pytań był do naszej dyspozycji i pomógł nam.
0: W razie czego można było się na szybko połączyć i doradzić, jak sobie poradzić z kryzysowymi jakimiś sytuacjami. Faktycznie, jeśli spojrzymy na tego Instagrama, to tam widać, że te przygotowania, też wasze, wyniosły ten poziom na nieco wyżej, na jeszcze wyższy level, jak tam można się zaopiekować tymi pacjentami. A czy wiesz może, ilu osobom udało wam się pomóc przez ten miesiąc? Czy da się to zliczyć?
1: No jasne, osoby są policzalne, także bez problemu da się to policzyć. Pomogłyśmy około 22 osobom odzyskać nowy uśmiech, także bardzo się cieszę, że 22 osoby teraz chodzą szczęśliwsze.
0: A jak was przyjęli, słuchaj, tam lokalni mieszkańcy? Co dla człowieka, który od lat właśnie nie mógł swobodnie jeść ani się uśmiechać, oznacza moment założenia nowej protezy? Co oznacza dla tych 22 osób?
1: Myślę, że to oznacza dla nich bardzo dużo, aczkolwiek my nie byłyśmy bezpośrednimi świadkami tego, jak oni mogą się z tego cieszyć, ponieważ proteza w buzi wymaga adaptacji. Włożenie czegoś plastikowego do buzi nie jest komfortowe na samym początku i wymaga przystosowania. No my ich widzieliśmy tylko i wyłącznie na samej wizycie odbierania tych protez, więc nie do końca widzieliśmy od razu uśmiechy i takie zadowolenie, bo nie wiedzieli, z czym to się je i przeszkadzało.
0: Pewnie jakiś dyskomfort też na początku
1: tak,
0: był.
1: Tak, zgadza się. Też bariera językowa nam nie pozwalała dokładnie wytłumaczyć, jak to powinno wyglądać, ponieważ tam językiem posługującym się jest francuski. No my tylko po polsku i po angielsku, także ten kontakt też był utrudniony. Miałyśmy oczywiście wsparcie, tam osoby nam pomagały to jakoś przetłumaczyć, ale no nie byłyśmy w stanie tak wytłumaczyć tym osobom, jak to wygląda, że to jest normalne, że muszą się przyzwyczaić i to było trudne, bo też myślałyśmy, że zobaczymy uśmiechy i szczęście tych ludzi. I jakby mogę tylko jakby wnioskować, że są szczęśliwi, bo nie wrócili do nas i nie mówili, że im coś przeszkadza, że źle im się funkcjonuje. Jak już dostali wiadomość, że muszą się przyzwyczaić i że będzie lepiej, to nie wracali. I to jest chyba takie największe szczęście, że po prostu nasza praca pasuje.
0: To super. A czy zdarzyły się jakieś niecodzienne prośby od pacjentów?
1: No oczywiście, że tak. Nie byłoby się bez tego. Także taką chyba najdziwniejszą rzeczą, jaką dostałyśmy, jest, że pacjenci bardzo chcieli mieć złote zęby. Mhm. U nas raczej jest to tak, że ludzie jak mają protezy, to raczej się tym nie chwalą. Okay. Chcą, żeby wyglądały tak, żeby tego nie było widać. A tam właśnie ludzie, tak mogę się domyślać, tylko że może dla nich to jest coś takiego, że jak oni nie mają do tego dostępu, to posiadanie czegoś takiego jest jakimś takim rodzajem luksusu może, że oni mają te zęby, a większość jednak tego nie ma, więc oni chcieli, żeby było widać, że mają tą protezę. No i też bardzo dużo osób chciało mieć diastemę, czyli taką przerwę między jedynkami. U nich to jest bardzo popularne i widziałyśmy, że taki jest kanon u nich i bardzo dużo osób chciało mieć tą właśnie jakby wadę, czyli tą przerwę między jedynkami.
0: Czy robiłyście? To myślę, że złotych zębów nie, ale czy tą diastemę robiłyście w takim razie?
1: No nie. niestety nie, ponieważ też tutaj zawiodła komunikacja ze względu na język i takie ustalenia, czy ta przerwa między tymi zębami ma być, czy nie, musi być przed wykonaniem protezy.
0: To już się domyślam, że ciężko.
1: Po to jest niestety ciężko i ze względu na to, jak my oni już dostali tą protezę i mieli ją w buzi i komunikowali nas, że

0: oni by chcieli mieć przerwę. No już niestety nie byliśmy w stanie nic zrobić.
1: Rozumiem, że w Polsce przy wykonaniu takiej protezy na życzenie ewentualne pacjenta można wykonać jakieś zmiany.
0: Oczywiście. Mhm. Klient nasz pan, także robimy wszystko, co pacjenci sobie zażyczą.
1: Rozumiem. Czy poza tymi prośbami niecodziennymi zaskoczyło cię coś jeszcze tam na miejscu w Kamerunie, zawodowo lub czysto ludzko?
0: Czy mnie zaskoczyło? Bardzo mnie zaskoczyła jakby społeczność taka kościelna, że tak powiem. Ja na co dzień nie praktykuję takich kościelnych rzeczy, nie praktykuję chodzenia do kościoła. Tam jakby spędzałyśmy czas z siostrami, siostry zakonne nas przyjęły, więc zaprosiły nas do tego kościoła ichniejszego. No i ja miałam łzy w oczach, jak tam stałam, ponieważ no zupełnie inny klimat niż u nas w Polsce. Ludzie są szczęśliwi, że mogą tam być, szczęśliwi, że mogą być razem.
1: Widać, jak
0: oni, tak, widać, że oni się cieszą tym, że oni mogli przyjść i się spotkać, że porozmawiać z księdzem, że potańczyć. U nich jest cały chór, cała taka społeczność tańczenia. Chór zaczyna śpiewać i cała publiczność po prostu wstaje i zaczyna śpiewać razem z nimi. No to było coś pięknego. Taki luz w tym kościele, że te dzieci sobie biegają, że się bawią, że wszyscy się po prostu cieszą, że tam są, no to było coś pięknego i na pewno mnie zaskoczyło bardzo na plus.
1: To na pewno było największe doświadczenie dla ciebie, też protetyczne, wyjazd tam. A czego nauczył cię jeszcze ten wyjazd w takim razie?
0: Oj, no bardzo dużo. Pomijając już te kwestie takie zawodowe, które dały mi bardzo dużo, bo jednak wcześniej nie miałam takiej możliwości, żeby w ogóle mieć też kontakt z pacjentem, bo to wszystko się u nas dzieje przez lekarza i potem ja oddaję protezę również lekarzowi i to on ją wprowadza do buzi, a tutaj doświadczam tego wszystkiego sama, więc myślę, że nie byłabym w stanie doświadczyć tego tutaj w Polsce, więc to mnie naprawdę bardzo dużo nauczyło, ale też takiego innego może podejścia do ludzi. Mhm. Jakby tam panuje trochę inna kultura, inny styl bycia i takiego dostosowania się, zobaczenia, że mimo, że ci ludzie mają gorzej, bo te warunki tam, my mieszkałyśmy w bardzo dobrych warunkach, ale wystarczyło wyjrzeć poza bramę i ludzie mieszkali w lepiankach bez prądu i wody. I to było uderzające i taką, a mimo tego oni wszyscy byli szczęśliwi. Oni się cieszyli, że oni są razem, że oni mają siebie, że oni mogą ze sobą porozmawiać i na przykład w tą niedzielę pójść i się spotkać w tym kościele i to było bardzo wzruszające, że mimo, że mieli bardzo mało, to widać było, że mimo to oni są bardzo szczęśliwi i cieszą się z tego, co mają.
1: Na pewno wiele lekcji życiowych można z takiego wyjazdu wysnuć. Czy to twój klimat, tak zapytam już na koniec, pracy i pomocy? Czy planujesz już kolejne wyjazdy, czy planujesz zdobyć doświadczenie już tutaj w Europie, w Polsce?
0: Bardzo chciałabym wyjechać jeszcze raz i pomóc. Pokochałam siostrę Nazariusze i wszystko to, co ona tam dookoła zbudowała i bardzo chciałabym jej pomóc jeszcze raz i dać swoje serce i swoją pracę jej jeszcze raz, więc bardzo bym chciała wyjechać. Nie wiem, jak to wyjdzie oczywiście z pracą, bo teraz jestem studentką, to mogę sobie wyjechać na miesiąc czy więcej bez problemu. Jak już zacznie się praca, to już nie będzie to takie proste, ale na pewno jak zbiorę więcej doświadczenia i podszkolę się tutaj w Polsce, to będę planować wyjazd ponowny i ponowną pomoc.
1: Mary Szczepaniak była naszą gościnią i waszą, czyli protetyczka i technik dentystyczny. Rozmawialiśmy o misji protetycznej z Poznania do Kamerunu. No właśnie, dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie za zaproszenie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
3: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
4: Zaaferowani. Czwartki o 20.00.
5: Afera. Lubię to.
6: Pium, pium.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Koniec z półśrodkami i sztucznie pompowaną produkcją z komputera. BNDK to rock'n'rollowy, przepraszam, projekt. I to właśnie nasza nowość. Kolejna, BNDK i miłość. Pisząc ten tekst, myślałem o tym, co daje mi spokój i sprawia radość, nie ograniczając się do rzeczy stricte widocznych, ale takich, które możemy odczuć w sercu. I tak właśnie mówi, opowiada Gabor Benedek. Mam nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, też to odczuliście. Odczujecie na pewno sportowy przegląd tygodnia, bo to 9:30 już za półtorej minuty na naszych zegarach, czyli właśnie on będzie o sporcie w zeszłym tygodniu. Będzie oczywiście o Lechu, będzie o Warcie, będzie o Skorpionach oraz o hokeju na trawie.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Kilka minut dla sportu w eterze. Michał Rogoziński, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Pierwszy sukces w nowym sezonie już na koncie kolejorza. Lech Poznań zdobywcą Superpucharu Polski. W czwartek przy bułgarskiej mistrzowie kraju pokonali 3-1 Górnika Zabrze. Niebiesko-biali od początku byli stroną przeważającą. To goście jednak po udanym kontrataku w 14 minucie otworzyli wynik dzięki trafieniu Maksyma Chłania. Jeszcze w pierwszej połowie do wyrównania doprowadził Antoni Kozubal, a w drugiej połowie wynik ustalili Mikael Isak i Pablo Rodriguez.
3: Trochę taki początek nie mój wymarzony, bo bez kontaktu z piłką można powiedzieć, że stracona bramka, ale jako drużyna tutaj się fajnie podnieśliśmy. Pokazaliśmy charakter, dobrą grę na pewno, bo dzisiaj my się zasłużyliśmy na to zwycięstwo. I dla mnie osobiście to gabloty trofeum, także bardzo jestem szczęśliwy.
2: Komentował bramkarz Lecha Mateusz Lis. Golkiper był jednym z trzech debiutantów w barwach kolejorza. W wyjściowej jedenastce znalazł się także obrońca Terry Jekpe, a w 79 minucie na boisku zameldował się skrzydłowy Alahjar Sayed Manesz. Na grańskim stoperze ogromne wrażenie zrobili zgromadzeni przy bułgarskiej kibice.
4: O, są wspaniali. Zawsze dobrze jest móc cieszyć się z fanami i wchodzić z nimi w relacje. Kibice przyszli tłumnie i wspierali nas przez cały mecz. Świetnie się z tym czułem.
2: To siódmy Superpuchar Polski w gablocie Lecha Poznań. Klub wrócił tym samym na szczyt klasyfikacji medalowej tego trofeum. Duży krok w stronę marzeń kolejarz wykonał także w europejskich pucharach. Duma Wielkopolski rozbiła 4-1 duński Orchus we wczorajszym wyjazdowym meczu drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Sprawę z pewnością ułatwiła czerwona kartka, którą za zagranie ręką poza polem karnym w 37 minucie obejrzał bramkarz Duńczyków Jesper Hansen. Trzeba jednak podkreślić, że już do tego momentu Lech prowadził 1-0 po trafieniu Mikaela Isaka. Już w przewadze 2 gole dorzucił Patryk Wolemark, a wisienką na torcie był kapitalny strzał z dystansu Terego Jekpe. Lech jest w fenomenalnej sytuacji przed rewanżem przy bułgarskiej. Ten w przyszłą środę. Na inaugurację sezonu nadal czekają Zieloni. 2 ostatnie sparingi rozegrała w sobotę Warta Poznań. Beniaminek pierwszej ligi zmierzył się z drugoligową Lechią Zielona Góra i trzecioligowym Górnikiem Polkowice. Oba te mecze kontrolne przegrał odpowiednio 1-2 i 3-4. Sparingi miały podobny przebieg. Duma Wilde szybko traciła pierwszą bramkę, a następnie rywalizacja przebiegała cios za cios. Ważniejsze od wyniku było jednak przetestowanie docelowych rozwiązań przed ligową inauguracją. Ta nadejdzie w piątek o 18, gdy Warta zmierzy się na wyjeździe z Polonią Bytom. Podobnie jak przed rokiem, trwająca przebudowa ogródka sprawi, że na początek Zielonych czeka seria występów w delegacji. Na własnym boisku zaprezentują się dopiero w piątej kolejce. Zmieniamy dyscyplinę. Sensacji nie było. PSZ Poznań przegrał 39-51 niedzielny domowy mecz 10 kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi Żużlowej z Polonią Bydgoszcz. Faworyzowana ekipa przyjezdnych zdobyła też punkt bonusowy za lepszy bilans w 2 meczu. Taki wynik nie jest jednak zaskoczeniem. Polonia wygrała wszystkie swoje dotychczasowe spotkania, tylko raz nie przekraczając bariery 50 punktów. Natomiast Skorpiony wciąż borykają się z nieobecnością kontuzjowanego Kacpra Pludry.
5: Podchodziliśmy do tego spotkania bez presji. Dzisiaj, jeżeli byśmy zdobyli punkty, niezależnie czy to byłaby wygrana, czy to byłby remis, to raczej by nas ustawiła w bardzo dobrej pozycji na dalszą część sezonu. W zasadzie może moglibyśmy sobie zagwarantować w dniu dzisiejszym play-offy, ale też z drugiej strony wiedzieliśmy, że jeżeli ten mecz przegramy, no prawdopodobnie Polonia może wszystkie mecze do końca rundy zasadniczej wygrać.
2: Komentował menadżer żółto-czarnych Jacek Kannenberg. Na 3 kolejki przed końcem rundy zasadniczej PSZ pozostaje na 3. miejscu w tabeli drugiej Ekstraligi. Układ terminarza sprawia jednak, że walka o fotel wicelidera stoczy najprawdopodobniej nie z drugim Orłem Łódź, a z 4. Rowem Rybnik. Kluczowy w tej rywalizacji będzie najbliższy bezpośredni pojedynek na Golęcinie. Zaplanowany jest on na 2 sierpnia. W doliczonym czasie zostawiamy Poznań i zaglądamy do Włoch. Świetnie w akademickich mistrzostwach Europy radzą sobie futsalistki AZS-u UAM Poznań. Reprezentujące Polskę potopieczne Wojciecha Weissa wygrały wszystkie mecze fazy grupowej. Na inaugurację pokonały 4-1 turecki Uniwersytet Gazi. Następnie 2-krotnie triumfowały 5-0. Kolejno nad portugalskim Uniwersytetem Aveiro i francuskim Reims. Dziś zmierzą się w ćwierćfinale z uczelnią z węgierskiego Peczu. Początek spotkania o godzinie 14:30. Zostajemy przy rozgrywkach międzynarodowych, ale przechodzimy do zapowiedzi. Politechnika Poznańska szykuje się na Mistrzostwa Europy do lat 21 w hokeju na trawie. W weekend na nowym boisku na Piotrowie rozegrane zostały 4 mecze sparingowe z reprezentacją Czech. Zespół mężczyzn pokonał naszych południowych sąsiadów 2-0 i 3-1, natomiast panie uległy swoim rywalkom 1-3 i 1-2. Juniorskie Mistrzostwa Europy będą pierwszą tego typu imprezą na nowym obiekcie, ale jak przekonuje rektor Politechniki, profesor Teofil Jesionowski, na pewno nie ostatnią.
6: Łącznie z turniejami olimpijskimi, bo to boisko spełnia wszystkie standardy. To jest tak zwane boisko mokre, ale ekologiczne ze zbiornikiem retencyjnym, więc spełnia najwyższe standardy światowe po prostu, które są wymagane w ramach akredytacji. I takie boiska będą 3. Jest jedno na WF-ie, jest w Politechnice Poznańskiej i będzie w Gnieźnie.
2: Mistrzostwa Europy rozpoczną się w poniedziałek. Rywalami Polaków będą kolejno Litwini, Ukraińcy, Chorwaci, Irlandczycy i Włosi. Turniej potrwa do soboty. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek, także o 18.00. Dziś był z Wami Michał Rogoziński. Do usłyszenia.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera. Aferanek.

Słuchajcie, to już ostatnia szansa dzisiaj, żeby zgarnąć podwójną wejściówkę na Go On Stage Festival. W tę niedzielę, 26 lipca w Centrum Kultury Zamek. My rozdajemy właśnie wejściówkę na niedzielę, czyli na takich artystów jak Błażej Król, W Czasy, Damian Sikorski Projekt, czy też Twój Dawid. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na pytanie, jak ćwiczycie mózg, wraz z uzasadnieniem oczywiście. Dzisiaj obchodzimy właśnie Światowy Dzień Mózgu, także go ćwiczymy i ja jestem ciekaw właśnie waszych ćwiczeń. Weronika chociażby robi to w taki sposób, która nas odwiedziła tutaj, pozdrawiamy serdecznie, że chodzi na warsztaty animatorskie i tam wymyśla no różne rzeczy, różne, jak to się zwie, no animacje między innymi, oczywiście, że tak.

A ja w takim razie zachęcam was do odwiedzenia raz jeszcze afera.com.pl i tam na aferzastej do głosowania do piątku, do godziny 12, chociażby na nowość, którą możecie usłyszeć już właśnie teraz, czyli spóźnione lato i pierwsze ciepłe dni. Oprócz tego Jerzy Koczur, Lew, Zieliński, co z tego? Oyster Boy, filmowy kadr i Martyna Wroch na Kasztanowce. Głosujcie, wchodźcie i piszcie też do nas na aferanek@afera.com.pl. My z wami do godziny 10:00.

A zaglądając na stronę afery, możecie też przeczytać tekst chociażby Marii Bartkowiak, która pisze o trendach modowych. Możecie kojarzyć viralowy dźwięk I hate minimalism, that's not my vibe. I o tym, że ludzie teraz wolą się ubierać jak szaloni czarodzieje, otoczeni różnymi przygodami chociażby. No i jeszcze kilka sezonów temu luksus kojarzony był nam z bielą szarością, old money, tak zwanym i dyskretnym logiem. A teraz przechodzimy w coś nieco innego. A szczególną uwagę w Paryżu ostatnio przykuły, uwaga, obcasy. Różnych kształtów, różnych kolorów. No faktycznie wyglądają jak jakieś czarodziejskie. Sprawdźcie koniecznie sami na afera.com.pl.

0: Jeśli chodzi jeszcze o naszą skrzynkę pocztową aferanek@afera.com.pl, tam możecie wysyłać swoje wypieki, tak jak Paulina wysłała szarlotkę z racji dzisiejszego dnia aproksymacji pi. No tak, właśnie w taki sposób można święcić chociażby. Podobno robią też tak Amerykanie, że właśnie, no bo pi, no to też ciasto przecież, więc pieką wtedy też szarlotki, różne inne rzeczy. Pozdrawiamy cię serdecznie, Paulino, i życzymy wszystkiego smacznego.
1: Ja wiem. Za mało lata.

Zdążyliśmy zrobić prania. Tam leżą są, ja bym tego nie wieszała. Skitraj to, nie pokazuj, gdzieś uduźdaj. Zobaczy ktoś, powie, że kradzione brudne. Kochani, Barton, nie zdążyliśmy zrobić prania. Tam

Radio Afera 98,6 MHz.

0: Marcel Kujawa jest z nami w studiu. Cześć, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: No w końcu pogadaliśmy sobie trochę dzisiaj. Tęskniłem, muszę ci powiedzieć, od wczoraj.
1: Ja też tęskniłem, powiem ci szczerze.
0: Czy ty masz jakieś sposoby na ćwiczenie mózgu?
1: Lubię teleturnieje, wiesz, oglądać.
0: Ulubione?
1: Jeden z 10 oczywiście.
0: Tak, wiedziałem. Znając ciebie, to od razu wiedziałem. Tadeusz Sznuk jednak legenda, trzeba przyznać.
1: Absolutnie legenda. Niedawno miał urodziny zresztą.
0: A ty nie chciałbyś wystąpić w takim?
1: Nie wiem, zobaczymy.
0: Zgłoś się.
1: Zobaczymy.
0: Ja myślę, że masz dużą szansę.
1: Nie wiem, zobaczymy.
0: Słuchaj, tyle co ty wiadomości piszesz z Poznania po prostu, to jest nieocenione.
1: Obawiam się, że nie pytają o takie kwestie, wiesz?
0: Och, no cóż, zobaczmy w takim razie, co w serwisie informacyjnym, bo to 9:57.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Zwrot w sprawie opłaty za szpitalny parking wynoszącej ponad 1000 zł. Jak donosi Głos Wielkopolski, ani Ministerstwo Zdrowia, ani Rzecznik Praw Pacjenta nie zajmą się próbą systemowego rozwiązania problemu z opłatami za parkingi szpitalne. Rzecznik odpowiedział redakcji gazety, że kwestia opłat parkingowych nie jest regulowana przez prawa pacjenta. Przypomnijmy, że RPP zwrócił się do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Sama opłata wynosząca 1350 zł została anulowana po odwołaniu się przez pacjenta.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Poznaliśmy nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Rataje. Okolice tamtejszego posiru zostaną zabudowane niższymi blokami niż pierwotnie zakładał deweloper. Zachowana zostanie zieleń w okolicy domu Cieślczyków. Są też kwestie budzące wątpliwości.
3: Są też związane obawy mieszkańców, szczególnie Warta Atal Tower, z jakby brakiem zachowania zjazdu czy wjazdu z ulicy Zamenhofa w ulicę Rataje, więc tym tematem jeszcze będziemy się zajmować. Ważne jest, że nie będzie tranzytu, nie będzie połączenia ulicy Szczytnickiej z tym nowym układem komunikacyjnym.
1: Mówił przewodniczący zarządu osiedla Rataje Krzysztof Skrzypczak. Dokument zakłada też, że pierwotnie planowana liczba nowych mieszkańców w wysokości 2,5 tysiąca osób została zredukowana o połowę. Taka decyzja to efekt obaw mieszkańców o potencjalny paraliż komunikacyjny w tym rejonie. W najbliższy weekend poznański gratowóz wjedzie na ulicę w mieście. W każdym z miejsc postojowych wóz dostępny jest dla mieszkańców przez 20 minut. Posegregowane śmieci trzeba osobiście przekazać obsłudze gratowozu. Wóz zawita w sobotę m.in. na Grunwaldzie, Górczynie czy Junikowie. Pojazd nie przyjmuje odpadów gabaretowych, opon, szkła czy chemikaliów. Szczegółowy wykaz przedmiotów, które można przekazać, znajduje się na stronie poznan.pl.
2: Kurs na wakacje w Radiu Afera.
1: Lato w pełni, a to oznacza, że wielu Polaków chętnie grilluje. Na Rusie królują karkówka, kiełbasa i różnego rodzaju przekąski, a przy stole spędzamy często wiele godzin. Choć okazjonalne grillowanie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, niektóre nawyki mogą sprawić, że przyjemność szybko zamieni się w problemy trawienne lub negatywnie wpłynie na organizm.
4: Pierwsza taka rzecz, starajmy się częściej zamieniać to czerwone, przetworzone mięso jednak na chude mięsa. Druga rzecz, pamiętajmy, żeby przy okazji grillowania zawsze pojawiały się warzywa na naszym stole. Trzecia zasada, myślę, że dobrze byłoby rozważyć rezygnację czy ograniczenie alkoholu.
1: Mówiła dietetyk z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Zuzanna Stachowiak. Eksperci wskazują, że do picia na grillu zamiast alkoholu powinna być przede wszystkim woda. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie jutrzejsze zapraszam od 6:57.
2: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Na grillu, żeby zamieniać kiełbasy i karkówkę na chudy drób? O nie, nie, nie.

Kura właśnie wygłosiła swój sprzeciw wobec tej inicjatywy. Słuchajcie, środa w kalendarzu, 22 dzień lipca, a na zegarach godzina 10. Imieniny dzisiaj obchodzi Magdalena, Lena, Milena, Józef, Albin, Teofil, Platon, Cyryl, Benon, Marisa i Benona. Wszystkiego najlepszego w takim razie życzymy. Jeśli chodzi o nietypowe święta, dzień aproksymacji Pi, Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści i Światowy Dzień Mózgu. Przechodząc właśnie do tego święta, odpowiedzi na to pytanie oraz odpowiedzi na to, kto wybierze się na Gone Stage Festival w tę niedzielę. Słuchajcie, spieszę z tą informacją. Wygrał otóż Szymon, który pisze: ćwiczenia dla mózgu można łączyć z ruchem fizycznym poprzez śmiech i absurd. Trzeba robić coś zupełnie innego niż zwykle, na przykład golić się albo czesać lewą ręką. Ja się pod tym podpisuję, można też myć zęby na przykład lewą ręką. To świetnie działa właśnie na tą drugą półkulę, czyli prawą. No świetne ćwiczenie dla mózgu, przyznaję. Chodzić tyłem, dalej pisze Szymon, ubierać się z zamkniętymi oczami, zapisywać rzeczy w spak, po prostu łamać codzienną rutynę. Jak najbardziej, Szymonie, wybierasz się w takim razie na Gone Stage Festival w tę niedzielę. Co za cudowna wiadomość. Natalia Król realizowała dzisiejszy aferanek. Dziękuję jej serdecznie za serwis informacyjny dzisiaj, jak i przez cały tydzień. Odpowiedzialny jest Marcel Kujawa. Również ci dziękuję, Marcelu. Mikołaj Pokorzyński był z wami od 6.30 do godziny 10. A my z racji 22 dnia lipca i rok temu właśnie zmarł Ozzy Osbourne. Dlatego my też właśnie gramy kawałek Black Sabbath. I jakże, no powiedziałbym, że na czasie kawałek War Pigs to właśnie przed nami. Just like witches at black masses. Dzięki, do usłyszenia i cześć, do jutra.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Słuchasz Afery.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera.
0: Autopromocja.

Idziesz przez miasto jak król. Nie widać za wiele z twojej wysokości. A ja mam dla ciebie luksusowy panie. Ja i cały świat mamy dla ciebie niezamiłe wiadomości.

razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Patrzysz na kuchenny nóż.

świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Płonie. Luksusowy panie, twój świat zaczyna płonąć, płonie. Twój świat płonie. Bo mój świat

Próbowałeś poznać, dotknąć mego świata. Ma w domu duże drewniane okna, ale te okna są całe w stalowych kratach. Golisz twarz maszynką na żyletki. Ja ciągle słyszę rechot twoich wiernych wielbicieli. Zanim włożysz garnitur, zanim zawiążesz krawat.

0: Mam dla ciebie niezamiłe wiadomości. Mój ty luksusowy panie. To ja. Jestem tą żyletką. To nie fake news, bo to już dowiedzione. Twój świat zaczyna płonąć. Tak jak mój świat od dawna płonie. Twój świat zaczyna płonąć. Świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Twój świat. Jak mój świat od dawna płonie. Luksusowy panie. Płonie.
1: Autopromocja.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS. Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
3: Alter Mixer.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Środa to dobry dzień, żeby ruszać się z domu. Ale jeśli nie macie ochoty wybierać się na drugi koniec miasta, to mam dla was dobrą wiadomość. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i chcę powiedzieć, że kultura nie zawsze czeka na was w centrum miasta. Czasem przychodzi prosto na osiedle. Z koncertami, spektaklami, warsztatami i kinem pod chmurką.
0: Przynęta kulturalna.
2: Właśnie na tym od 10 lat polega Lato z Estradą. Jubileuszowa edycja odbywa się pod hasłem Pełne poruszenie. I po raz kolejny zapraszam mieszkańców do wspólnego odkrywania kultury w parkach, na skwerach i osiedlowych placach.

0: a w tegorocznym programie zabraknie naprawdę różnych wydarzeń. Już dziś na Winogradach. Na najmłodszych widzów czeka Ananas. Kameralny spektakl lalkowy Teatru Uszytego. Przedstawienie nawiązuje do tradycji teatru jarmarcznego, gdzie historię opowiadano z niewielkiej sceny, a bohaterowie ożywali dzięki lalkom i wyobraźni twórców. Inspirowana książką Anny Świerczyńskiej, opowieść pełna jest muzyki, humoru i barwnych obrazków, które przenoszą dzieci i dorosłych w niezwykły świat teatru. Park Jana Heweliusza, 16. A co jeśli macie w szafie gładką koszulkę albo materiałową torbę i nie do końca wiecie, co z nią zrobić? Warto zabrać ją ze sobą. Na stoisku kolektywu Sitko będzie można własnoręcznie nadać im nowy wygląd, ozdabiając je sitodrukiem z tegoroczną identyfikacją graficzną wydarzenia. Sitko to kolektyw, który specjalizuje się w tej technice i chętnie pokazuje, jak wygląda ono w praktyce. Warsztaty potrwają około godziny i są otwarte dla uczestników w każdym wieku. Park Jana Heweliusza, 17. A dla fanów muzyki mam coś wyjątkowego. Dance i Sensy to międzypokoleniowe doświadczenie ruchowo-filozoficzne, które zaprasza nie tylko do słuchania, ale też do tańca, myślenia i wspólnego przeżywania muzyki. Za kompozycję i wykonanie odpowiada Iwona Skwarek, poznańska kompozytorka i wokalistka, znana z tworzenia elektronicznych, pełnych obrazów muzycznych światów. Do tego dochodzą inteligentne, zabawne i przewrotne teksty Maliny Prześlugi, jednej z najbardziej cenionych autorek dla młodego odbiorcy. To koncert pełen energii, humoru i świetnego kontaktu z publicznością, który pokazuje, że dobra zabawa może iść w parze z refleksją. A zanim muzyka ruszy na dobre, uczestników czeka rozgrzewka, prowadzona przez Szymona Obolewicza. To 45 minut ruchu, rytmu i spontanicznej ekspresji, które pozwolą wejść w koncertowy klimat jeszcze przed pierwszymi dźwiękami. Park Jana Heweliusza, 17 rozgrzewka, 17.45 koncert. A w innych części miasta również nie zabraknie kulturowych atrakcji. Tym razem coś dla miłośników muzyki improwizowanej i nieoczywistych brzmień. Na scenie pojawi się zespół Blue Pry. Ich twórczość łączy nowoczesny jazz z inspiracjami muzyką ludową, klasyczną i elektroniczną, tworząc własny i charakterystyczny język muzyczny. Za tym brzmieniem stoją młodzi muzycy, którzy stawiają na wspólne poszukiwanie dźwięku, energię i swobodę improwizacji. Dzięki temu każdy ich koncert brzmi trochę inaczej i za każdym razem prowadzi słuchaczy w nową muzyczną stronę. Park Władysława Czarneckiego, godzina 18.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: I've named this one
3: Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
2: Interesowaliśmy się, więc dostaliśmy kociej mordy.
3: Zaaferowani. Czwartki o 20:00.
4: Afera. Lubię to.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środy o godzinie 20.

0: sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Alter Mixer.

0: autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
2: O, jak już będziesz robił swoją robotę,
3: panowie, spokojnie, bez presji.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Środa to dobry dzień, żeby ruszać się z domu. Ale jeśli nie macie ochoty wybierać się na drugi koniec miasta, to mam dla was dobrą wiadomość. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i chcę powiedzieć, że kultura nie zawsze czeka na was w centrum miasta. Czasem przychodzi prosto na osiedle. Z koncertami, spektaklami, warsztatami i kinem pod chmurką.
0: Przynęta kulturalna.
2: Właśnie na tym od 10 lat polega Lato z Estradą. Jubileuszowa edycja odbywa się pod hasłem Pełne poruszenie. I po raz kolejny zapraszam mieszkańców do wspólnego odkrywania kultury w parkach, na skwerach i osiedlowych placach. A w tegorocznym programie nie zabraknie naprawdę różnych wydarzeń. Już dziś na Winogradach. Na najmłodszych widzów czeka Ananas. Kameralny spektakl lalkowy Teatru Uszytego. Przedstawienie nawiązuje do tradycji teatru jarmarcznego, gdzie historię opowiadano z niewielkiej sceny, a bohaterowie ożywali dzięki lalkom i wyobraźni twórców. Inspirowana książką Anny Świerczyńskiej, opowieść pełna jest muzyki, humoru i barwnych obrazków, które przenoszą dzieci i dorosłych w niezwykły świat teatru. Park Jana Heweliusza, 16. A co jeśli macie w szafie gładką koszulkę albo materiałową torbę i nie do końca wiecie, co z nią zrobić? Warto zabrać ją ze sobą. Na stoisku kolektywu Sitko będzie można własnoręcznie nadać im nowy wygląd, ozdabiając je Sito drukiem z tegoroczną identyfikacją graficzną wydarzenia. Sitko to kolektyw, który specjalizuje się w tej technice i chętnie pokazuje, jak wygląda ono w praktyce. Warsztaty potrwają około godziny i są otwarte dla uczestników w każdym wieku. Park Jana Heweliusza, 17. A dla fanów muzyki mam coś wyjątkowego. Dance i Sensy to międzypokoleniowe doświadczenie ruchowo-filozoficzne, które zaprasza nie tylko do słuchania, ale też do tańca, myślenia i wspólnego przeżywania muzyki. Za kompozycję i wykonanie odpowiada Iwona Skwarek, poznańska kompozytorka i wokalistka, znana z tworzenia elektronicznych, pełnych obrazów muzycznych światów. Do tego dochodzą inteligentne, zabawne i przewrotne teksty Maliny Prześlugi, jednej z najbardziej cenionych autorek dla młodego odbiorcy. To koncert

0: Pełen energii, humoru i świetnego kontaktu z publicznością, który pokazuje, że dobra zabawa może iść w parze z refleksją. A zanim muzyka ruszy na dobre, uczestników czeka rozgrzewka, prowadzona przez Szymona Obolewicza. To 45 minut ruchu, rytmu i spontanicznej ekspresji, które pozwolą wejść w koncertowy klimat jeszcze przed pierwszymi dźwiękami. Park Jana Heweliusza, 17 rozgrzewka, 17.45 koncert. A w innych części miasta również nie zabraknie kulturowych atrakcji. Tym razem coś dla miłośników muzyki improwizowanej i nieoczywistych brzmień. Na scenie pojawi się zespół Blue Pry. Ich twórczość łączy nowoczesny jazz z inspiracjami muzyką ludową, klasyczną i elektroniczną, tworząc własny i charakterystyczny język muzyczny. Za tym brzmieniem stoją młodzi muzycy, którzy stawiają na wspólne poszukiwanie dźwięku, energię i swobodę improwizacji. Dzięki temu każdy ich koncert brzmi trochę inaczej i za każdym razem prowadzi słuchaczy w nową muzyczną stronę. Park Władysława Czarneckiego, godzina 18.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Wybiła 16, a to może oznaczać tylko jedno.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Dokładnie tak to oznacza hurtownie. Hurtownie i dzisiaj mamy 22 lipca, czyli środę, jeśli ktoś z was jeszcze o tym nie wie. Za konsoletą realizatorską zasiada Grzegorz Nowacki, a przed mikrofonami
2: Paulina Bernard
0: i Asia Woźniak. Wszystkiego najlepszego dla Magdaleny, Leny, Mileny, Józefa, Albina, Teofila i Platona. Wszystkiego co najlepsze z okazji imienin. To jest wasz dzień, musicie go świętować. A co dzieje się w nietypowych świętach dziś?
2: Dzisiaj obchodzimy dzień aproksymacji pi i o ironio, aproksymacja oznacza zastępowanie skomplikowanych danych lub funkcji prostszymi odpowiednikami, a słowo aproksymacja nie jest prostszym odpowiednikiem. Nie wiem, czy coś by ci to powiedziało, gdybyś to usłyszała.
0: Nie, właśnie nie powiedziała, dlatego Paulina przyszła z pomocą i wytłumaczyła, jeśli komuś z was też, no niestety nie świtało nic po usłyszeniu tego słowa.
2: A oprócz tego mamy też Dzień Mózgu.
0: Światowy Dzień Mózgu, dokładnie tak. No to ważny dzień.
2: No ważny, szczególnie dla wszystkich tych, którzy mają mózg. Ja czasem go zostawiam w domu.
0: Ja właśnie też dzisiaj usłyszałam, właśnie jak wychodziłam z mieszkania, żebym wzięła telefon i mózg, więc tak bardzo tematycznie. Dzisiaj będziemy z wami w tym składzie do godziny 16. Trochę nas dzisiaj czeka, jak to na hurtowni. Niedługo wrócimy do was z konkursem, ale oprócz tego będą też inne różne rzeczy. Kalendarium, sprawdzimy, co się działo 22 lipca w przeszłości, więc zostańcie z nami.

0: Będziemy z wami od 16 do 18 oczywiście, ponieważ no, pomyliło mi się z hurtownią taką niewakacyjną. No niestety czasami się to miesza, ale właśnie w wakacje od 16 do 18 hurtownia jest. Ale tak jak obiecałam, przechodzimy do was teraz z konkursem, a w nim podwójna wejściówka na Silent na Wolności, który odbędzie się już teraz w sobotę, czyli 25 lipca na Placu Wolności właśnie. A Silent Disco to taka impreza, gdzie możecie bawić się jednocześnie w rytmie 5 różnych gatunków muzycznych. To takie wydarzenie, gdzie dostajecie bezprzewodowe słuchawki i możecie sobie zmieniać kanały, bawicie się trochę we własnym zakresie, ale z innymi po prostu możecie dostosowywać sobie do siebie muzykę, więc bawicie się wszyscy razem jakby i dostosowujecie właśnie to, czego chcecie słuchać. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w naszym konkursie?
1: Wystarczy napisać do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytanie konkursowe, a dzisiaj pytamy was o to, co lubicie robić w ciszy albo co w ogóle można robić w ciszy.
0: Dokładnie tak, przypominamy, że na numer 7148 wysyłajcie do nas te SMS-a, a ty masz coś, co lubisz robić w ciszy?
1: Ja lubię czekać w ciszy.
0: Czekać w ciszy.
1: Tak.
0: Ja ostatnio przekonuję się coraz bardziej do tego, żeby w ogóle jeździć tramwajem w ciszy bez słuchawek. No może to nie jest do końca cisza, ale chodzi o to, żeby nie mieć ze sobą akurat wtedy słuchawek. Tak jakoś przyzwyczajam się do tego. Coraz bardziej lubię wsłuchiwać się w taką, w przestrzeń po prostu.
1: Tak,
0: w to, co dzieje się wokół mnie.
1: Dźwięki miasta,
0: tak,
1: rozumiem.
0: Dokładnie. Więc no, zawsze też fajne rzeczy można z tego wyciągnąć, kogoś podsłuchać ewentualnie, jeśli lubicie.
1: A powiedziałyśmy, gdzie wysyłać SMS-y? 7148. Koszt takiego SMS-a to złoty 23.
2: Autopromocja.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu!

0: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
2: Hurtownia na 98,6.

0: Młodzi ludzie podobno mają teraz coraz większe problemy z wejściem w relacje. Nie wiem, czy zgodziłabyś się z tym?
1: No pewnie tak. Już od dawna o tym się mówi, że trudniej znaleźć sobie po prostu, nie tyle nawet chodzi o relacje romantyczne, co po prostu gdzieś tam znajomych czy przyjaciół, że z tym rzeczywiście już teraz w dobie internetu i w tych czasach jest coraz większy problem.
0: To prawda, chociaż w tym internecie czasem można szukać ratunku i czasem właśnie może tam można znaleźć swoją bratnią duszę. I trochę temat tych związków w dzisiejszych czasach, tego internetu, porusza Norbert Wronka w swojej najnowszej piosence.
1: Dokładnie. Piosenka nosi tytuł La La Land. No i właśnie zastanawiałyśmy się, rozmawiałyśmy tutaj sobie też o tym, czy tobie się zdarzyło nawiązać jakąś relację online, jakąkolwiek, i na przykład kontynuować ją, czy do dziś, czy ogólnie, która wyszła taka relacja spoza właśnie tego świata internetowego?
0: Nie, mnie się akurat nie zdarzyło, bo ja jednak wierzę w relacje międzyludzkie, w kontakt i w to, że kogoś widzę, ale jestem w stanie sobie chyba wyobrazić, że dla niektórych rzeczywiście może być łatwiej zrobić to przez internet.
1: Ja mam ogólnie podobnie. Dla mnie chyba jeszcze większym problemem byłoby znalezienie sobie jakichś znajomych przez internet, bo dla mnie też wszystko musi być takie naoczne i tak dalej. No myślę, że miałabym z tym problem, jakoś tak jeszcze mam, ale na pewno, tak jak powiedziałyśmy, te znajomości online naprawdę jakby mogą pomóc.
0: No, my już swoje zdanie też powiedziałyśmy i w zasadzie posłuchajmy może zdania Norberta Wronki i La La Landu.

Zapraszam. Nie wiem, czy wiecie, ale już 27 września nad Maltą odbędzie się już 9. bieg motyli. Mówimy o tym już teraz, no bo jeszcze trochę czasu zostało. No, żeby wam już to teraz uświadomić, ewentualnie rezerwować sobie.

0: szans. Także nawet, no myślę, że noworodek, jakiś taki brzdąc.
1: Mały brzdąc może, tak. Dla miłośników rolek na rolkach również można ten dystans przejechać. Chodzi o pomoc, chodzi o zaangażowanie i na wzięcie udziału w wydarzeniu, które odbywa się już od 2018 roku. Ciekawe jest też to, jak w ogóle się zaczęło to wydarzenie. Jak to się stało, że w tym momencie wam o tym mówimy?
0: Tak, w ogóle warto może najpierw też wspomnieć, że Hospicjum Palium to ośrodek opieki paliatywnej, który jest częścią Uniwersytetu Szpitala Klinicznego, ale samą tę inicjatywę stworzyli, wyszli z inicjatywą w zasadzie studenci w ramach, nie,
1: licealiści.
0: Przepraszam, studenci to tak tylko myślą o sobie, ale byli to licealiści w ramach projektu Zwolnieni z Teorii.
1: Tak, dokładnie, więc to jest świetna inicjatywa, jeszcze stworzona przez młodych ludzi. No i właśnie tak jak mówimy i powtarzamy, może w niej udział wziąć każdy, dlatego rezerwujcie sobie 27 września, to będzie niedziela, więc mam nadzieję, że każdy z was będzie mógł wziąć w tym udział.

0: 22 lipca, ale trochę wcześniej, a zacznę od daty takiej, no myślę, że naprawdę wczesnej, ponieważ w 776 roku przed naszą erą odbyły się pierwsze igrzyska w Olimpii.
1: Szmat czasu.
0: Szmat czasu, tak. No, nie jesteśmy... Mam nadzieję, że pamiętacie oczywiście o tej dacie. To bardzo ważna na pewno data. A teraz przejdę sobie do takich bardziej naszych poznańskich dat, bo w 1952 roku otwarto Most Królowej Jadwigi, ale on wtedy nazywał się Mostem Marchlewskiego. No i wtedy również uruchomiono tam linię tramwajową na Rataje. A dwa lata później, bo w 1954 ukończono odbudowę Ratusza Poznańskiego i otwarto w nim Muzeum Historii Miasta Poznania. Z tego, co widziałam, znowu ratusz jest w jakimś delikatnym remoncie, no ale myślę, że to już nie jest to samo, co wtedy.
1: Remonty są potrzebne, no bo to zawsze wiąże się z jakimś rozwojem.
0: Oczywiście, także... a my mamy ich dużo, więc rozwijamy tak. się dynamicznie.
1: Szczególnie w Poznaniu, no a jeśli chodzi o jakieś rocznice tutaj śmierci czy urodzin, no to może ja zacznę od tej, od śmierci, no bo podobno tak się mówi, że lepiej zaczynać od tej złej wiadomości. Minął rok od śmierci Ozziego Osborna, za to mi dzisiaj też obchodzi urodziny Mrozu. Łukasz Mróz w roku 1986 się urodził.
0: I... wszystkiego najlepszego dla Mroza.
1: Tak, i może sprezentujemy mu za to trochę złota.

Zaglądamy sobie teraz do tego, co dzieje się na poznańskich drogach. I zacznę od pozytywnych informacji. Tak jak mówiła Paulina, trzeba zaczynać od tych pozytywnych informacji, bo dzisiaj wyjątkowo nie ma żadnego większego korka i większych utrudnień od Śródki do Ronda Rataje. Co jest bardzo ciekawe i bardzo niecodzienne, myślę. No ale to już koniec z pozytywnych informacji, ponieważ na przykład cała ulica Bolesława Krzywoustego jest zakorkowana. Tak samo most Królowej Jadwigi, no i już przechodząc tamto, cała ulica Królowej Jadwigi również, i to od dworca przez całą ulicę Roosevelta, tam również dzieje się nieciekawie. Oprócz tego od Ronda Żegrze do Ronda Starołęka również właściwie o tej godzinie zazwyczaj tam jest korek, no i dzisiaj nie jest inaczej. Całe zakorkowane są małe garbary również oraz tutaj przez ulicę Solną i Estkowskiego Wyszyńskiego również zakorkowana. Więc jeśli wybieracie się w tamte strony, wiem, że nie jest tak łatwo objechać i ominąć tę ulicę, jeśli tam jesteście, ale jeśli macie jakąś lepszą opcję, to można sobie właśnie jej teraz użyć. Oczywiście również ulica Grunwaldzka oraz Świętego Wawrzyńca, tam właściwie jedne z największych korków, jeśli chodzi o Poznań. Teraz trochę tu się dzieje, więc proponuję wam, jeśli macie tylko taką możliwość, żeby przesiąść się na przykład na rower, rolki albo coś, jakiś inny środek transportu, jeśli macie taką opcję. Jeśli wiecie więcej, co dzieje się na poznańskich drogach, to dzwońcie do nas pod numer 618750213.

0: przypominamy o konkursie, a dzisiaj rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na Silent na Wolności już w tę sobotę 25 lipca na Placu Wolności.
1: Dokładnie, żeby wziąć udział w naszym konkursie, wysyłajcie SMS-y na 7148, wcześniej prefiks afera, później imię i nazwisko oraz odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie.
0: Co można robić w ciszy?
1: Zastanówcie się, co robicie w ciszy, co lubicie robić w ciszy, albo co moglibyście robić w ciszy. Czy masz jeszcze jakiś pomysł, to co lubisz robić w ciszy? Zastanawiałam się też nad tym, czy na przykład musisz mieć zupełną ciszę do nauki. Wiem, że to nie jest zbyt wakacyjny temat, który teraz zapadałam, ale ja na przykład mam tak, że rzeczywiście muszę się uczyć w całkowitej ciszy.
0: Ja też. Chociaż chciałabym ci przypomnieć o naszych wypadach do biblioteki, które były bardzo owocne.
1: To prawda.
0: W sensie, i nie było tam ciszy, to na pewno.
1: Nie było ciszy. No ale owocne w naukę za bardzo nie były, ale na pewno to było zawsze świetne spotkanie towarzyskie i rozładowanie emocji przed sesją, więc jeśli no, może sesji teraz nie będzie, ale jeśli czeka was jakiś trudny teraz czas, to proponujemy wybrać się z przyjaciółką do biblioteki i tam omówić wszystkie bieżące sprawy. No tak, trochę się zagadałyśmy, a tutaj
0: tutaj konkurs. Silent disco, powinnyśmy być cicho tak w sumie.
1: No właśnie, pytamy, co robić w ciszy. My na pewno w ciszy nie jesteśmy nigdy, dlatego przypominam, że na odpowiedzi będziemy czekać do około 17:50, więc jeszcze trochę czasu macie, usiądźcie w ciszy i zastanówcie się, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Hurtownia na 98,6.

0: Co prawda do kalendarium zaglądałyśmy trochę wcześniej, ale
1: stwierdziłyśmy... To był zamierzony zabieg.
0: Tak, dokładnie. Zaglądałyśmy wcześniej, ale jest taka jedna rocznica dzisiaj, którą zostawiłyśmy sobie jakby dla wyróżnienia, żeby o niej powiedzieć trochę dłużej, ale zanim powiemy wam, o co dokładnie chodzi, to musimy przybliżyć, ponieważ pod koniec 1953 roku, no w każdym razie Poznań był, zanim zacznę, Poznań był w trakcie odbudowy po II wojnie światowej, no i właśnie w tym roku 1953 prace bardzo mocno zwolniły te odbudowujące. I zestawiając te opóźnienia prac na Starym Mieście u nas w Poznaniu z takimi miastami jak Warszawa albo Gdańsk, gdzie te prace były błyskawiczne i te miasta się bardzo szybko odbudowywały, no to Poznań niestety był w tyle. No i narastała taka właśnie presja polityczna, ponieważ zbliżały się obchody dziesięciolecia Polski Ludowej, no i oczekiwano, że że symbol Poznania, całe Stare Miasto i Stary Rynek zostanie do tego czasu ukończony.
1: No i czy został dokończony cały, czy tylko ratusz?
0: A tego nie wiem.
1: Tak mi trochę wpędziłaś tu w malinę, ale na pewno, to co wiemy na pewno, to jest to, że 22 lipca ratusz został oddany, już odnowiony na Starym Rynku w Poznaniu. I tak trochę chcemy przybliżyć ten dzień, bo wydarzyło się wtedy naprawdę dużo, te obchody były bardzo huczne, bo już o 9 rano z ulicy Berwińskiego wyruszył cały pochód wszystkich organizacji młodzieżowych. Byli to sportowcy, przewodnicy pracy, i też około 10 tysięcy po prostu mieszkańców przeszło przez Stary Rynek, a gdy ten cały pochód już dotarł na miejsce, to o godzinie 10:45 w sali renesansowej ratusza rozpoczęła się uroczysta sesja i byli tam wszyscy przedstawiciele władz centralnych i podjęto też jedyną tego dnia uchwałę, czyli o przekazaniu odbudowanego ratusza Muzeum Narodowemu w Poznaniu. I wtedy też o godzinie 12 z wieży ratuszowej po raz pierwszy rozległo się bicie odnowionego zegara, ale nie samego zegara, bo temu zegarowi towarzyszyli pewni goście?
0: Dokładnie,
1: koledzy?
0: Dokładnie tak, bo dokładnie wtedy na tym rynku można było zobaczyć koziołki po raz pierwszy. I to właśnie dzisiaj jest ta ważna rocznica, dlatego nie mogłyśmy tego powiedzieć tak o sobie
1: tak.
0: Chwilę. Musiałyśmy wam przybliżyć chociaż troszeczkę historię, no bo rzeczywiście te koziołki były takim zwieńczeniem tego, że rzeczywiście wcześniej atmosfera była bardzo napięta przez to, że te remonty były, więc no na pewno teraz też wiemy, że w 54 również z remontami był problem.
1: Tak, myślisz, że one tak na znak pokoju się stykają tymi rogami?
0: No, myślę, że tak, to w takim razie z tego to wynika.
1: To jest taki fajny symbol pojednania, myślę.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Władze, tak. Mieszkańcy, koziołki, wszyscy razem.
0: Wszyscy razem są i wszyscy razem właśnie w roku 54, 22 lipca się spotkali przed ratuszem. Jeśli dzisiaj nie byliście sobie oglądać koziołków, żeby sobie o tym przypomnieć, to polecamy zrobić to jutro, zobaczyć je, pozdrowić i pomyśleć, ile one już mają za sobą czasu.

0: Zbliża się już 18. edycja akcji Tornister pełen uśmiechów organizowanej przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. I no tutaj ta nazwa Tornister już może wam co nieco podpowiedzieć w zasadzie, bo jest to taka akcja, podczas której to właśnie Caritas Archidiecezji Poznańskiej chce przygotować aż 500 gotowych wyprawek dla najmłodszych z rodzin wielodzietnych, czy też domów dziecka, a także świetlic socjoterapeutycznych.
1: No dokładnie, zbliża się nowy rok szkolny. No już właściwie zaczyna się takie kompletowanie tych wyprawek, szczególnie, że no tutaj trzeba to zrobić po prostu no, z wyprzedzeniem oczywiście. Dlatego może podpowiemy, co do takiej wyprawki warto włożyć, jeśli macie ochotę wziąć oczywiście udział, do czego zachęcamy. No to przede wszystkim jakieś artykuły piśmiennicze, czyli długopisy, ołówki, kredki, cienkopisy, korektory. I to przypominam dla tych, którzy już dawno do szkoły nie chodzą i może nie pamiętają, co w takiej wyprawce powinno się znaleźć. Ale również linijki, ekierki, cyrkle czy bloki rysunkowe i techniczne, zeszyty oczywiście, co bardzo ważne, no i wszelkie akcesoria biurowe, takie jak kleje, nożyczki, zszywacze i taśmy klejące, więc takie rzeczy jak najbardziej można przynieść.
0: No a taką drugą ważną kwestią jest to, do kiedy można to przynosić, bo czasu macie, no nie za wiele, bo tylko no już miesiąc, do 3 sierpnia od poniedziałku do piątku między 8:30 a 14:30.
1: Dokładnie, więc jeszcze raz zachęcamy i warto wspierać takie akcje, no i warto oczywiście wspierać dzieci na dobry start już we wrześniu.

0: Porcelana i przebi śniegi na antenie Radia Afera, a my zaglądamy do tego, co dzieje się w pogodzie i do tego, co właśnie, czego możemy w niej doświadczyć, a w tym momencie w Poznaniu 20 stopni Celsjusza. No i niestety zachmurzenie, chociaż dzisiaj słońce nam trochę się przebijało przez chmury przez cały dzień, no to w tym momencie zachmurzenie jest i raczej, to taka niezbyt pozytywna informacja, raczej utrzyma się do końca dnia. Jeśli chodzi o te następne dni, na przykład jutro, jeśli planowaliście jakiś spacer albo spontaniczny wypad sportowo, jakiś rowerowy, no to nie jest najlepszy pomysł. Jutro
1: nie polecamy.
0: Nie polecamy, chociaż sport to zdrowie, ale może akurat jutro w jakiejś innej formie.
1: Chociaż romantyczny bieg w deszczu.
0: Nie, no to jest dobry pomysł. To cofam wszystko, co powiedziałam. Jeśli macie ochotę, to oczywiście jutro też można, tylko no będzie znacznie zimniej, będzie 17 stopni i będzie padał deszcz, ale już te następne dni będą lepsze. Ociepli nam się w Poznaniu i oprócz tego, że będzie cieplej, to trzymam za słowo pogodę, bo wiadomo, że różnie z nią jest, ale słońce również ma być. Oprócz tego umiarkowany wiatr dzisiaj.
1: Tak, i szansa opadów 11%.
0: Więc raczej nie szykujemy się na opady, no ale szykujemy się na to, że słońca nie ma i jak na razie nie będzie.

0: I'm a lucky girl, a wy jesteście lucky guys, bo wybiła 17 na antenie Radia Afery, czyli zaczynamy drugą godzinę.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
0: Zaczynamy drugą godzinę w tym samym składzie, bo za konsoletą realizatorską zasiada Grzegorz Nowacki, a przed mikrofonami są
2: Paulina Bernard
0: i Asia Woźniak. Dla tych, których nie interesuje kalendarz i w niego dzisiaj nie patrzyli, to przypominam, że jest środa i 22 lipca. I przypominam również, że życzymy wszystkiego, co najlepsze dla Magdaleny, Leny, Mileny, Józefa, Albina, Teofila. Więc jeśli macie osoby o tych imionach w rodzinie, to polecam, jeszcze macie czas, żeby nie było niezręcznie, zadzwonić i złożyć te życzenia. A co się dzieje w nietypowych świętach?
2: Obchodzimy dzień aproksymacji pi i Światowy Dzień Mózgu.
0: No właśnie, więc ważne dni. My rozpoczynamy drugą godzinę. Tak jak powiedziała Paulina, będziemy z wami do godziny 18. Jeszcze trochę nas dzisiaj będzie czekało na hurtowni, ale nie wyprzedzajmy faktów, a wy zostańcie z nami.

0: To już ostatnie dzisiejsze przypomnienie o konkursie, w którym mamy dla Was podwójną wejściówkę na Silent na Wolności, który odbędzie się w sobotę 25 lipca na Placu Wolności właśnie. No i to już ostatnie przypomnienie, dlatego musicie teraz wytężyć słuch i wiedzieć, co zrobić.
1: Tak, bo żeby wygrać takie wejściówki, musicie napisać do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i w tym SMS-ie nam napisać, co można robić w ciszy. My już parę takich SMS-ów tutaj otrzymałyśmy, my też się już z wami podzieliłyśmy naszymi pomysłami, ale może jeszcze coś nam wpadło, nie wiem.
0: Oczywiście, nie chcę wam podpowiadać, nasze podpowiedzi są na pewno bardzo, bardzo tutaj wartościowe.
1: Ale jeśli ktoś napisze to, co ja miałabym na myśli, a nie powiedziałam, to myślę, że zapunktuję.
0: No tak, więc jeśli ktoś akurat umie czytać w myślach Pauliny, to zachęcamy oczywiście właśnie do wzięcia udziału i do wysłania SMS-a na 71 48. A my przypominamy, że koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek. O 21.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
2: Autopromocja. Hurtownia Radia Afera.

0: lato dopiero się zaczęło, a niektórzy już myślą o tym, co będzie, jak ono się skończy.
1: No ja też o tym myślę. Nie wiem, co będzie. A ty wiesz, co będzie?
0: Nie wiem, ale ja cieszę się chwilą.
1: Nie, no to dobre podejście. To dobre podejście. No w sumie wiem, co będzie po lecie. Po lecie będzie październik i...
0: Tego słowa nie wypowiadam.
1: A, dobra, to nieważne. To nieważne.
0: To słowo, o którym się nie rozmawia. Wakacje.
1: No masz rację. No to po prostu będzie październik. Październik jest fajny, nic więcej się stanie w październiku, oprócz tego, że będzie jesień, nowy miesiąc. No właśnie, a już nie będzie takiego lata. To tytuł naszej już drugiej nowości muzycznej w utworze Michała właśnie Kisielewskiego, który zaskakuje nas swoim nowym singlem. Tutaj nawiązuje do takich... do też relacji, do momentów, które mają być tylko krótkim epizodem, ale okazują się nim nie być. To jest taka propozycja od niego bardzo popowa, no na właśnie letnie jakieś wieczory.
0: Jest on wybitnie letni, no bo mówi trochę o przelotnych, wakacyjnych uczuciach, miłościach, emocjach i tym wszystkim, co z wakacjami nam się kojarzy, dlatego posłuchajmy.

0: 8 lipca na terenie poznańskich Naramowic doszło do niecodziennego odkrycia, niecodziennej sytuacji, bo wtedy to ekopatrol Straży Miejskiej odłowił na terenie właśnie Naramowic żółwia porzuconego przez właściciela. I to zwierzę zostało przekazane do pracowni rybactwa śródlądowego i akwakultury Katedry Zoologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w celu identyfikacji tego gatunku. A więcej o tym, z jakim dokładnie żółwiem miały te służby do czynienia, mówi doktor habilitowany Mateusz Rawski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Żółw ozdobny to jest gatunek, który naturalnie występuje w Ameryce Północnej od właściwie granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem do granicy z Kanadą i to jest gatunek, który fermowo jest hodowany tam na potrzeby rynku zoologicznego, jak również też jego duże fermy są w Azji i po prostu w latach 90., kiedy obrót

0: tymi zwierzętami był dozwolony, one trafiały do naszych sklepów zoologicznych.
1: Jak kontynuuje profesor Uniwersytetu Przyrodniczego, w Poznaniu rocznie takich przypadków odnotowuje się kilkadziesiąt.
0: Ta samica, która została odłowiona, to jest podgatunek żółwia żółtobrzuchego i ona jest zwierzęciem ponad 20-letnim, więc została legalnie zakupiona, jednakże z czasem prawo się po prostu zmieniło i nie można jej w tej chwili utrzymywać legalnie bez posiadania odpowiednich zgód.
2: Nie jest to odosobniony przypadek i takie sytuacje zdarzają się częściej.
0: Rozmiar jest tutaj przede wszystkim tym czynnikiem, który przyczynia się do ich uwalniania, no bo to są naprawdę duże zwierzęta, wymagające kilkusetlitrowego akwarium. Natomiast jeżeli chodzi o skalę, to tak naprawdę w Poznaniu mamy kilkadziesiąt przypadków rocznie odnalezienia takich żółwi. W Polsce jest to prawdopodobnie kilka tysięcy.
1: Pan Mateusz Rawski wspomina też o tym, co zrobić, kiedy podczas spaceru zauważymy takiego żółwia.
0: Przede wszystkim samodzielnie nie powinniśmy go zabierać do domu i go przetrzymywać, nie posiadając zgody na jego utrzymywanie. Jeżeli jest to możliwe, powinniśmy go zabezpieczyć i przekazać informacje służbom, że takie zwierzę jest po prostu do odbioru. I wtedy Straż Miejska, Straż Gminna czy inne odpowiednie służby się tym zajmą.
2: Jeśli znajdziecie się kiedyś w takiej sytuacji, to spieszymy z pomocą. Jeszcze raz, co dokładnie warto by było zrobić. Jeśli podczas spaceru zauważycie właśnie takiego żółwia, najważniejsze jest, żeby zrobić mu zdjęcie, no bo to jest kluczowe dla rozpoznania tego gatunku. Zapisać lokalizację i datę, w którym widzieliśmy takie właśnie zwierzę i precyzyjnie opisać miejsce takiego zdarzenia, a później wysłać zgłoszenie na e-mail claudia.lyczkowska@up.poznań.pl i tam przekazać te informacje. To może naprawdę bardzo pozytywnie wpłynąć na identyfikację i po prostu zabezpieczenie takiego zwierzęcia, ponieważ nie są to jego naturalne warunki. To jest zagrażająca sytuacja, dlatego naprawdę warto mieć to na uwadze, a my prezentowałyśmy materiał, który został zrealizowany przez Jacka Dobiańskiego.

0: mamy wakacje, pogoda za oknem powinna być coraz lepsza. Nie jest, co prawda, ale na rowerze nadal można jeździć i rowerzystów na drogach widzimy coraz więcej. I tutaj też z przypomnieniem wychodzi do mieszkańców miasta Poznania Straż Miejska i przypomina o tym bezpieczeństwie.
1: No właśnie, a tak jak możemy tego doświadczyć, myślę, że na własnej skórze każdy z nas w ostatnich dniach tego właśnie doświadczył, bo latem warunki na drodze i ogólnie warunki pogodowe bardzo, bardzo dynamicznie się zmieniają od deszczu do słońca i tak ostatnio wyglądają nasze tygodnie, dlatego zdecydowanie trzeba wiedzieć, jak się zabezpieczyć.
0: Tak, trzeba mieć odblask, nie możemy o nim zapomnieć, nawet wtedy, kiedy świeci słońce. A gdzie najlepiej taki odblask sobie przymocować? Tutaj strażacy miejscy mówią, że na kostkach i łydkach, ponieważ ruch nóg podczas jazdy przyciąga uwagę kierowców, także na plecaku czy też torbie, bo to sprawia, że lepiej widać osobę jadącą przed pojazdem, a także warto mieć taki odblask na kierownicy i ramię roweru czy też hulajnogi, by widać nas z boku.
1: No właśnie, a taka widoczność, którą my będziemy poprawiali jeżdżąc na rowerze, jest pomocą nie tylko dla nas, bo oczywiście może nam uratować życie, ale również dla kierowców czy innych uczestników ruchu. Dlatego to jest takie działanie w zgodzie ze wszystkimi, zgodnie z każdym obywatelem, który porusza się właśnie po jezdni. Dlatego razem ze strażakami miejskimi apelujemy i przypominamy o tym, żeby rzeczywiście zwracać na to uwagę i zachowywać bezpieczeństwo, niezależnie od tego, gdzie się jest.

0: Czy coś, co umarło, można wskrzesić? Profesor Halina Zgółkowa w Pogotowiu Językowym utrzymuje, że tak. A o co chodzi, to posłuchajmy.
1: Pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30.
2: Pani profesor, czy archaizmy można wskrzesić?
3: Tak. Archaizmy można przywrócić do powszechnego użytku i tu wymieniłabym takie no co najmniej trzy sytuacje w literaturze, kiedy nadaje się pewien historyczny charakter, znaczy tekst literacki ma, no jest, nawiązuje do historii, czy jest to powieść, czy utwór jakiś historyczny, i dialogi prowadzone są właśnie w języku z danej epoki. Dla mnie to jest coś w rodzaju takich didaskaliów, czy rekwizytów językowych, jeżeli stosuje się archaizmy. Dalej, drugi taki element, kiedy wskrzeszamy archaizmy, to jest pewna stylizacja językowa. Nadaje wypowiedzi pewien charakter podniosły albo żartobliwy. Na przykład kamienicznik. Kto dziś używa słowa kamienicznik? Ale jeżeli ktoś ma wiele mieszkań, czy tego, no to jest dopiero kamienicznik. Dziś już tego słowa nie używamy. Albo też po trzecie, taki trzeci element, kiedy możemy wskrzeszać archaizmy, to jest świadome użycie w mowie lub piśmie. Ja zacznę od pisma. Mianowicie otrzymywałam kiedyś wiele listów od jednego takiego znanego dziennikarza warszawskiego, już nieżyjącego, który zawsze kończył list: księcia małżonka kordialnie ściskam. Kordialnie, proszę bardzo, kto dziś używa słowa kordialnie? Kordialnie znaczy serdecznie. Ale to jest rzeczywiście takie stylizacja i świadome używanie takiego właśnie sformułowania. Takie świadome używanie, znaczy ja tu może dość przykładów podam i świadomego, i takiego stylistycznego. Raczej to ten trzeci element, to świadome używanie w mowie lub piśmie. A psztyfikant, kręciło się wokół niej kilku czy kilkunastu absztyfikantów. Wiecie, co to znaczy?
4: Tak, adoratorów na przykład.
3: Tak, adoratorów. Dalej znaszli. Znam osoby, które nie mówią dawniej, tylko drzewiej bywało. O, to jest też słowo, no już dziś zapomniane zupełnie, wyszło z języka. I teraz na przykład miast zamiast, mówimy miast powiedzieć coś. Zaiste, wżdy, zawżdy, acz. Szczególnie dotyczy to różnego rodzaju spójników, które już wyszły z użycia albo są tak rzadko używane. Ja ostatnio stykałam się, bardzo dużo czytałam tekstów Józefa Elsnera, który również był językoznawcą, nie tylko muzykiem i nauczycielem Chopina, i czytałam przygotowywałam do druku jego teksty, więc tam rzeczywiście jest tego bardzo dużo i to czyta się, dla mnie to była taka poezja w tym jego języku, mimo że to ten język no trudny. Onegdaj, zaiste, przeto, a zaliż, więc ja wielokrotnie musiałam tłumaczyć nawet te archaizmy, przenosić do, jak to one współcześnie znaczą. Ale używa się też w takich celach nieraz drwiących. No, bać panna raczyła już wstać. No to kto to dzisiaj używa, bać panna? To tak z drwiną czy kpiąc. Liczy krupa, czy wiecie państwo, co znaczy? Ktoś bardzo skąpy. Czy podlotek, ladaco. Waćpan, to już tu waćpanna była, waszmość. Ja to słyszałam u młodzieży szkolnej, która właśnie snobuje się w jakiś sposób na to, żeby używać pewnych takich słów wyszukanych, czyli tych zapomnianych, czy tych, jak tu wspomnieliśmy, archaizmów. Czołem kolego. No czołem to było, czołem bije przed panem. Czy rączki całuje, no to już są rzeczywiście archaiczne sformułowania, bo to nie tylko chodzi o pojedyncze słowa, ale również o całe zwroty.
1: Aferowe pogotowie językowe. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Na wszystkie pytania odpowiada profesor Halina Zgłukowa, członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Z racji tego, że obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Mózgu, przygotowałyśmy dla was trochę ciekawostek na temat tego, no, chyba najważniejszego narządu w naszym ciele. No, bez niego by nas nie było.
1: No właśnie.
0: Byłybyśmy bez mózgami.
1: No tak, byłybyśmy, to prawda. Oczywiście nie jesteśmy.
0: Nie jesteśmy, bo jako bezmózg określa się osobę, która nie myśli zbyt wiele, a jak się okazuje, każdego dnia w mózgu każdego z nas przewija się około 60 tysięcy myśli.
1: Ilu?
0: 60 tysięcy.
1: O, wow. To jest bardzo ciekawa ciekawostka, jeśli chodzi o to, że właśnie krążył taki mit, myślę, że każdy z was o tym słyszał, że wykorzystujemy właśnie mózg tylko w 10%. No oczywiście nie jest to prawda, bo każda część mózgu ma przypisaną swoją oczywiście konkretną funkcję, ale prawdą jest, że możemy go wykorzystywać dużo lepiej i rozwijać jego możliwości, no bo mózg rzeczywiście jest w stanie się zmieniać i możemy używać go efektywniej, są na to różne sposoby, na przykład czytanie książek, ale nie tylko, bo jedną z ważniejszych takich rzeczy, która bardzo dobrze wpływa nie tylko na ciało, ale chyba przede wszystkim na nasz mózg, to jest aktywność fizyczna.
0: W jaki sposób?
1: Ona na przykład może opóźnić chorobę Alzheimera nawet o ponad 30%, jeśli będziemy właśnie tą aktywność fizyczną uprawiać regularnie, ponieważ ten przepływ krwi do mózgu jest bardziej regularny wtedy.
0: Okej, czyli te zalecenia lekarzy o aktywności fizycznej to nie tylko jakaś mrzonka, tylko rzeczywiście.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. I to oprócz tego, że poprawi nasz nastrój, no to rzeczywiście wpłynie na, no, na każdą część naszego ciała.
0: To jest bardzo ciekawa i ważna ciekawostka. No, weźmy to sobie wszyscy do serca. Ja znalazłam tu jeszcze taką ciekawostkę o tym, jak myśli kształtują nasz mózg, bo okazuje się, że kiedy mam jakąś złą myśl, to w tym naszym mózgu uwalniana jest pewna dawka chemii, która pogarsza nasz nastrój, co jest dosyć oczywiste, a kiedy myślimy dobrze, pozytywnie, to z kolei ta chemia w naszym mózgu sprawia, że nasz świat ma trochę więcej kolorów i trawa jest trochę bardziej zielona. I to bardzo ciekawie mi się połączyło z tym, że optymiści według badań naukowych żyją od 11 do 15% dłużej.
1: No właśnie, i to jest kolejna rzecz, o której bardzo często się słyszy, że rzeczywiście to pozytywne myślenie, staranie się chociażby pozytywnie myśleć, to też nie jest tylko taka mrzonka. To jest kolejna rzecz, którą rzeczywiście warto robić, starać się na siłę, myśleć o rzeczach pozytywnie, no i to po prostu popycha nas dalej. Popycha nas dalej w pozytywne myślenie i w pozytywne podejście do życia. A ja akurat mam taką, myślę, że dosyć zabawną ciekawostkę. Mnie rozbawiła, bo mózg postrzega poruszanie się osób, które nas denerwują, jako wolniejsze od tych osób, które lubimy.
0: A ty w ogóle lubisz, jak ktoś chodzi wolno?
1: Nie lubię.
0: Ja też nie.
1: Ja też sama z siebie bardzo szybko chodzę, więc jak ktoś, no szczególnie jak mi się spieszy, ale nawet jak mi się nie spieszy, to ja zawsze szybko chodzę, no i wtedy mnie denerwuje, jak ktoś to robi wolno.
0: Właśnie, czyli to jest takie uwarunkowanie mózgu.
1: Dokładnie, więc już teraz nikt nie będzie mógł mieć do mnie pretensji, że się denerwuję, bo to jest zwyczajnie uwarunkowanie.
0: Każdy powinien tak mieć. No, a tak jeszcze co do innych ciekawostek, to nasz mózg nigdy nie śpi. Nawet kiedy my śpimy, no to on robi tak zwane nocne porządki i intensywnie wtedy sortuje wszystkie wspomnienia i taki specjalny jego układ oczyszcza go z toksyn nagromadzonych w ciągu dnia.
1: To też jest bardzo, bardzo ciekawe, a ja mam z takich, ja mam taką ciekawostkę a propos tego, że myślimy, że mamy kontrolę nad sobą, a nie do końca, ponieważ nasz mózg w sensie nasz mózg podejmuje 90% decyzji podświadomie i nie mamy na to wpływu po prostu. No, z drugiej strony większość czynności i decyzji, które podejmujemy, są pewnie takie mechaniczne, więc to pewnie z tego wynika również.
0: To prawda, ale to jest w takim razie ciekawe. To warto byłoby kiedyś o tym doczytać. Jak na przykład, czy to nie wynika z naszego charakteru, tylko to nasz mózg nam działa, kieruje. A, trochę straszne?
1: No troszeczkę tak, ale myślę, że ja ufam mojemu mózgowi. Jeszcze mnie, w sensie aż tak często mnie nie zawodzi, więc... No więc tak, jeszcze słyszałam o tym, że, w sensie, no, czytałam o tym, więc nie jest to ciekawostka nieudowodniona, że kobiecy mózg zmniejsza się w czasie ciąży. To jest ciekawe i później powoli wraca do normalnych rozmiarów w trakcie rekonwalescencji właśnie po ciąży.
0: Mogę odetchnąć z ulgą.
1: Tak, spokojnie.
0: Zabrzmiało trochę strasznie.
1: No zabrzmiało, ale to pewnie też no, normalna kolej rzeczy tak akurat się dzieje. Myślę, że to nie wpływa aż tak bardzo na jego pracę.
0: No nie wiem, później z każdą ciążą tak ten mózg się zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza.
1: Zawsze praca.
0: Całe szczęście. My tak o ciekawostkach, a w sumie może powiemy o kilku faktach. Przypomnijmy o nich. Mhm. Ja przygotowałam tutaj o tym, za co odpowiada która półkula, bo mamy je dwie, prawą i lewą. Lewa odpowiada za mowę, myślenie analityczne, racjonalność, liczenie, porządek, logikę i dostrzeganie szczegółów. Za to prawa za kreatywność, intuicję, rozróżnianie kolorów, wyobraźnię, spontaniczność, muzykalność i dostrzeganie podobieństw.
1: To bardzo, bardzo ważne. Właśnie takim faktem naukowym myślę, że zakończymy nasz segment ciekawostkowo-naukowy na temat mózgu. No przede wszystkim przypominamy o tym, że mózg można pielęgnować, rozwijać i do tego zachęcamy.

Poznaniu mamy teraz do czynienia z nowymi usprawnieniami dla autobusów w okolicy Mostu Chrobrego, więc tam, gdzie są przebudowy. A mianowicie autobusy mają sprawniej pokonywać skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego i Mostowej. No i jak podkreśla Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, to nie jest duża rzecz, ale jest bardzo znacząca, bo na tym skrzyżowaniu zamontowano dodatkowe sygnalizatory i one pozwalają płynniej pokonywać skrzyżowanie autobusom jadącym od strony Garbar i skręcającym w lewo na ulicę Mostową. No i dzięki temu czas pokonywania tej trasy został skrócony. No i pozwoli to lepiej obsługiwać relację również tramwajową. Więc jeśli takie są te przewidywania, jeśli rzeczywiście ma być lepiej, no a pewnie każda przebudowa niesie za sobą oczywiście jakieś pozytywniejsze, w sensie lepsze skutki, zawsze przebudowy to jest dobry pomysł, no to wierzymy, że tak będzie, wierzymy, że problematyczna okolica Mostu Chrobrego będzie dla nas bardziej przyjazna.

0: Zbliżamy się już do godziny 18, a to znaczy, że nasza hurtownia dobiega powoli końca. Tak, pociąganie nosem Pauliny, które tutaj ociera łzy. No trochę dzisiaj razem czasu spędziliśmy, trochę się działo.
1: Trochę się działo, trochę my was pomęczyłyśmy, ale mamy nadzieję, że wam się podobało.
0: No tak, najważniejsze, mam nadzieję, że zakodowaliście albo zapisaliście sobie wszelkie ciekawostki na temat mózgu, a z wami od godziny 16 aż do teraz za konsoletą realizatorską był Grzegorz Nowacki i Zbigniew Siwek, a przed mikrofonami były
1: Paulina Bernard
0: i Asia Woźniak. Oczywiście do zwycięzcy konkursu odezwiemy się po audycji. No a teraz już się z wami żegnamy oficjalnie. Cześć.
1: Cześć, miłej środy.

0: Autopromocja.
1: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radio Afera.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Panowie?
5: Tak jest!
4: Idziemy na ryby.
6: A miałobyś na grzyby.
4: A, dobra, to na grzyby.
5: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
4: Hej! Jara! Gramy na aferę!
7: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
8: 22 lipca 2026 roku. Wracamy z audycją Gramy na Aferę na antenie Radia Afera 98.6 FM. Witamy Was bardzo serdecznie. Przed mikrofonami dzisiaj Piotr Czarnota,
9: Filip Szymkowiak
10: i Rafał Michalczuk.
8: Rafał Michalczuk jest naszym gościem, dzisiaj jest naszym dyżurnym fanem piłki hiszpańskiej, fanem La Ligi, socjo Realu Madryt, no ale nie wszyscy możemy być idealni, więc akceptujemy go takim, jakim tutaj jest. A rozmawiać dzisiaj będziemy, drodzy Państwo, o zakończonym właśnie mundialu. Wreszcie skończyła się ta piękna impreza w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie. No i będziemy chcieli dzisiaj przedyskutować kilka aspektów tej właśnie zakończonej imprezy. Porozmawiamy o tym, co nam się podobało, co nam się nie podobało, o wszystkim, co zapamiętamy, o wszystkim, co najchętniej z pamięci byśmy wyrzucili właściwie natychmiast. Więc zacznijmy tak całkowicie szeroko, panowie. Bardzo, bardzo generalnie. Pierwsze ogólne wrażenia wasze z turnieju. Czy wam się podobało, czy wam się nie podobało? Co zostanie w waszych głowach? Szybkie impresje na początek. Wyrzućcie z siebie to, co najbardziej wam siedzi na żołądku i co jako pierwszy przychodzi wam do głowy. Filip.
9: Na pewno to jest wielkość całego turnieju. No, można tutaj skojarzyć z legendarną wielkością Ameryki, ale no, te polityczne jakieś zagadki były dla mnie trochę problematyczne przy oglądaniu tego, zwłaszcza, że w międzyczasie pisałem pracę licencjacką dotyczącą właśnie wykorzystania Mistrzostw Świata do politycznych celów, ale dzięki temu obejrzałem, mogę powiedzieć, że 80% meczów z tych 100 kilku z nich, dlatego było to ciężko strawne, duże, ale no czuję się teraz tak przepełniony piłką, że nie będę tęsknił na długo przed następnymi mistrzostwami, a zostało do nich, uwaga, 1417 dni.
8: Czy to znaczy, że nie ekscytujesz się nadchodzącym sezonem Ekstraklasy również i potrzebujesz odpoczynku?
9: To jest zupełnie inna historia.
8: Czy nie to masz na myśli, kiedy mówisz piłka?
9: Nie to mam na myśli, kiedy mówię piłka, mam na myśli piłkę stricte reprezentacyjną, że nasyciłem się tym dosyć bardzo. Nie wiem, czy będę na przykład śledził rozgrywki Ligi Narodów, czyli tak naprawdę Puchar Sołtysa. Na pewno będę czekał na Euro, ale już nie wiem, czy eliminacjami do Euro się będę tak cieszył. No, piłka reprezentacyjna na kilka lat mi tutaj nasyciłem się nią.
8: Absolutnie, absolutnie się z tobą zgadzam. Rafał, jak tam się bawiłeś przez te 6 tygodni właściwie?
10: Po pierwsze nawiążę jeszcze tu do kolegi. Igrzyska wykorzystywane co do polityki, w życiu nie znałem. Nie tylko socja Madrytu, Deportivo La Coruña na zawsze w moim sercu.
8: Jak masz się pojemne serce
10: oczywiście,
8: bardzo.
10: Oczywiście, że tak, cała La Liga. Jak się bawiłem, bawiłem się niestety świetnie. Niestety mam taki duży odruch obrzydzenia do siebie, bo i kartki Baloguna, i Trump, i niewpuszczanie ludzi na lotniska, i wszyscy zatrzymani sędziowie, którzy nie powinni być, a ci, którzy zostali, chyba powinni zostać wywiezieni. To jest coś, co sprawia, że nie potrafiłem się do końca chyba cieszyć. Po czym jak rozpoczęliśmy oglądanie meczu Meksyku, to nagle wszystko puściło i okazało się, że piłka to najpiękniejsza sprawa na świecie.
8: No tak, można się zrzymać na początku, ale potem jak zaczynają kopać, to niestety nasze mózgi przechodzą w ten tryb piłkarski bardzo mocno.
10: No i do tego wiesz, Katar wygenerował jakieś 5 bilionów ludzi, którzy to oglądało. Ponoć ten mundial ma wygenerować koło szóstki, więc właściwie ci, którzy go nie widzieli, to prawdopodobnie albo jeszcze nie wiedzą, że nie żyją, albo mają duży kłopot ze wzrokiem. Mhm. Więc ja będę tęsknił. Ja będę tęsknił za tymi wszystkimi meczami. Nie widziałem może 6 czy 7, tak mi się wydaje. I faktycznie to, że to była taka strefa czasowa i mogłeś spokojnie zarwać noc, żeby potem z dumą nosić skalp niewyspania w pracy, mówiąc, że no ale przecież była Szwajcaria z Argentyną na przykład. No to było fajne. Czy 64 drużyny mi robią na tyle, że wiem, że już za 4 lata nie obejrzę tego mundialu? Oczywiście, że go obejrzę.
8: Ale czekaj, to już jest klepnięte, że będzie 64?
10: A myślisz, że Gianni Infantino po tym, jak zarobili 9 miliardów dolarów i mają takie wpływy, odklepie?
9: Słuchajcie. Tutaj warto zacytować Tomka Smokowskiego, który powiedział ciekawą rzecz. Ludziom nie podobało się to, że awansowały drużyny z 3 miejsca. Dlatego przyjdzie i na białym koniu powie, że no w takim razie drużyny z 3 miejsca nie będą wychodzić, ale żeby miało to jakiś sens, no bo tutaj przegrywamy z matematyką, trzeba dodać kolejne grupy, z których co prawda będą wychodzić 2 drużyny, ale tych grup będzie dodatkowo kolejne 4.
10: Poza tym nadciąga zbawca. Dzisiaj przeczytałem, że Nasser El-Khelaifi ma być głównym kandydatem do zastąpienia Gianniego Infantino, który dzisiaj został wytypowany przez Donalda Trumpa na potencjalnego sekretarza ONZ.
9: A nie Darek Mioduski?
10: Darek Mioduski jest nad imperatorem FIFA.
8: On będzie się opiekował tym wszystkim z tylnego siedzenia po prostu.
10: Jak kasztanka z Piłsudskim, to tak.
8: w loży cieni po prostu. Słuchajcie, porozmawiamy o tych wszystkich rzeczach dotyczących 2030. Jeszcze mam nadzieję zdążymy. Rafał, ty przygotowałeś parę liczb dla nas dotyczących tego mundialu. Już wspomniałeś, że czysto cyfrowo prawie każdy na globie zobaczył chociaż sekundę tego całego spektaklu. Co tam jeszcze nam mówią cyfry?
10: No słuchajcie, Hiszpania bardzo niezarobiony mistrz, tylko 50 milionów dolarów. Mhm. Do tego Argentyna 33 miliony jako wicemistrz. Faza grupowa to takie drobne 9 baniek, także warto było, myślę, się pojawić na tym mundialu. Do tego potężne narzekanie na infrastrukturę i bilety. To jest mundial, który jest mundialem nierówności, ale mam wrażenie, że uświadomił Amerykanom, jak daleko w tyle są infrastrukturalnie pod duże imprezy, bo i ceny biletów, i ceny transportu, i cena tak zwanego rentu jest przepotężna, jak na europejską, nie tylko kieszeń. Do tego sponsorzy, którzy władowali potężne pieniądze, narzekają i kwękają, bo okazało się, że za sam mundial trzeba było zapłacić łącznie 350 miliardów. Także generalnie jest kłopot taki, że dużo się włożyło, a zarobiła głównie FIFA.
8: No właśnie, nie powiedziałbym, że Ameryka jest do tyłu infrastrukturalnie, bo kto tam miał się dorobić, to zdecydowanie się dorobił. Przecież te słynne już kolejki czy autobusy podmiejskie jeżdżące na finał do East Rade 40, do wszystkich tych meczów w podmiejskim New Jersey, które kosztowały powyżej 300 dolców, to tam na pewno przewoźnik zgarnął swoje. Myślę, że to po prostu jest zupełnie inna kultura kibicowania. W ogóle taki koncept jak wspólne pójście na stadion grupą kibiców jest rzeczą kompletnie nieistniejącą przecież w tym świecie.
9: Aczkolwiek Amerykanie mają coś takiego jak tailgate, czyli przyjeżdżają swoimi wielkimi pick-upami pod stadiony, tam rozkładają swoje grille, przyjeżdżają już na 4 godziny przed meczem i w taki sposób konsumują to spotkanie. Dla nich nawet na rękę jest, kiedy mecz zostanie przerwany przez to, że zbliża się burza albo jakieś porywiste wiatry, dlatego że schodzą ze stadionów, wracają do swoich pick-upów, tam dalej piją, bawią się i po prostu
8: robią barbecue.
9: Konsumują barbecue, a potem wracają na kolejną część tego meczu. No właśnie, te mecze były podzielone na kwarty, a to jak wam się podobało?
10: No ja jestem zachwycony. Można wtedy obejrzeć pierścienie mistrzowskie, które niczym NFL wytopili, więc już Stany wymieszały wszystkie możliwe dyscypliny. Oczywiście ja się chyba zgadzam z Jurgenem Kloppem, który stwierdził, że byłby zachwycony jako trener, mając tego typu przerwy. Tylko fajnie byłoby, gdyby nie trwały 3,5 minuty, a 30 sekund. Tak, żeby faktycznie móc rzucić tylko jakimiś uwagami i pojechać dalej. No nie będę odkrywcą, jeżeli powiem, że psuło to absolutnie grę i zgadzam się z którymś z naszych byłych polskich reprezentantów, chyba z Tomkiem Hajtą, że nie ma tego elementu dociśnięcia, to znaczy kiedy masz już przeciwnika na linach i możesz go zajechać biegowo, no to warto poczekać na to, żeby po prostu doczołgać się do przerwy na wodę i jakoś to będzie. Z drugiej strony Jordan Pickford, który sam zarządza przerwy na wodę, na zawsze w moim sercu.
8: No właśnie, przecież zmęczenie przeciwnika jest zupełnie normalnym elementem gry w piłkę nożną i to rzeczywiście trochę psuło widowisko, zwłaszcza, że to było 3-minutowe, no i sami zresztą słyszycie, żaden z nas nie mówi o przerwie na nawodnieniu w żaden poważny sposób, że to rzeczywiście było w jakikolwiek jakkolwiek pozytywne dla piłkarzy i w ogóle dla piłkarzy było stworzone, bo przecież nie o to chodziło w całej tej operacji.
10: No przepraszam, były piękne bloki reklamowe i nagle mi jakąś piłką przerwaliście, jakby o co chodzi. To panowie.
8: Nawet TVP w końcu od tej rundy pucharowej zaczęło nieśmiało puszczać reklamy w tym Hydration Drake. Wszyscy jakoś próbowali tam zarobić swoje złotóweczki. Ale dobra, o złotóweczkach znowu rozmawiamy. Mieliśmy rozmawiać o piłce przede wszystkim, chociaż oczywiście od tego całego kontekstu nie uciekniemy. Chciałbym, żeby was rozbujać w tym naszym powitalnym wejściu. Zadać wam kilka pytań. Właściwie to będzie jedno pytanie w kółko dotyczące 10 różnych haseł, które dla was przygotowałem i chciałbym, żebyście odpowiedzieli, czy tutaj na to moje pytanie, czy odbyło się tu zwycięstwo? Czy remis, czy porażka? Czy ten aspekt tego mundialu, czy ten aspekt tej imprezy wygrał, przegrał, bądź zremisował? Jeżeli macie ochotę dodać jedno zdanie do tego wszystkiego, no to absolutnie śmiało. Oczywiście kilka z nich będziemy na pewno rozwijać. Takich jak to numer jeden, czyli zwycięstwo, remis czy porażka. Filip, Hiszpania.
9: Hiszpania? Zwycięstwo. Zdecydowanie zwycięstwo Hiszpanii. Tutaj ta piłka nożna nie była jakaś bardzo widowiskowa, ale dla takiego taktycznego zapaleńca, jakim mniej więcej jestem, można powiedzieć, że było to przyjemne oglądanie Hiszpanów, to jak neutralizują przeciwników.
8: Rafał?
10: Ja uważam, że i było widowiskowo i pięknie, siła przyjaźni i grupa normalsów i w Hiszpanii wszyscy ryczą z zachwytu, że są to chłopaki z sąsiedztwa, którzy zdobyli mundial. Jedynym tylko takim chyba jedną porażką, której ja nie rozumiem do końca, że jest to bramkarz wstawiany zupełnie statystycznie do jedenastki mundialu, to Unai Simon, który według mnie gdybyś tam Jerzego Dudka postawił z formą dzisiaj, to też by to zagrało.
8: No tak, też uważam, że zwycięstwo Michała Luisa de la Fuente, bardzo, bardzo mocne. Juliusza Cezara po prostu. Wielkiego. No dobrze, zwycięstwo, remis czy porażka? Lamine Yamal.
9: Powiem tak, zwycięstwo. Moim zdaniem zwycięstwo i powiem tutaj krótko, nie było liczb, ale to był jeden z niewielu moim zdaniem tych ekwilibrystycznych momentów i piłkarzy Hiszpanów.
8: Mhm. Rafał?
10: Zwycięstwo, aczkolwiek bardziej wygrał jego brat.
8: No właśnie, ja bym powiedział, że remis, bo jakoś niespecjalnie nas zachwycił. Próbował trochę chyba grać jak Kylian Mbappé, a nie wychodziły mu te same manewry. No i w tym takim szerszym, bym powiedział, kulturowym kontekście jednak on jako ten reprezentant zglobalizowanej Hiszpanii nie zrobił takiego wrażenia jak te zwykłe, proste, białe, katolickie chłopaki z Hiszpanii, które na każdym kroku mówią, jak bardzo ważny dla nich jest Bóg i jak bardzo modlą się przed każdym spotkaniu. Wydaje mi się, że to oni byli tutaj na pierwszym planie, ale dam mu remis.
9: Moim zdaniem, no muszę tutaj też coś dopowiedzieć, bo było widać w pierwszych grupowych meczach po Laminie Yamalu, że jest on po kontuzji.
8: Jasne.
9: I długo wchodził, ale tutaj można się zgodzić.
10: Zrobił wiatr dokładnie tak jak Kamil Grasicki na Euro.
8: Zgadza się. Lecimy dalej. Argentyna, Leo Messiego.
9: Porażka. tu porażka, no bo przegrali w finale, a szli po to, żeby wygrać. Wiem, że dostosowujemy tutaj do poziomu całej i pozostałych mistrzostw, ale nie będę przecież porównywał Argentyny do Uzbekistanu. Dla nich srebro nie jest żadnym, i było to widać po tym finale, nie jest żadnym pocieszeniem.
8: Rafał?
10: Totalna porażka, zarówno jeżeli chodzi o wizerunek, jak i o piłkę. Nie możesz opierać całej gry na 39-letnim Bogu, okej, okay, on zaraz umrze. Nie możesz mieć takiego chłopaka jak Nico Pass i wpuszczać go na 60 minut. Nie możesz mieć Barco i jeszcze kilku innych i nie wpuszczać ich wcale. Czy Lautaro Martineza, który wygrywa ci mecz i siedzi na ławce przez cały finał. Paredes zostanie jako obraz tej Argentyny z nami na zawsze. Messi, który wytyka Kukurei, że przecież, proszę pana, on zasłonił usta w finale. To jakby wizerunkowa śmierć, a w tym momencie, jeżeli masz już taki rodzaj PR-u, to wynik tak naprawdę jest chyba sprawą długiego rzędu.
8: Dla mnie jednak zwycięstwo Leo Messiego, ponieważ jego aura była niesamowita, liczba goli również niesamowita i to przekazanie ognia dla Lamina Yamala w tym wspaniałym zdjęciu, gdzie się tam ściskają, było piękne. Sama Argentyna, spuszczam na nich kurtynę. Francja.
9: Francja również porażka. Tutaj również porażka, bo z taką grą nie wejść do finału, być po prostu, to prawda, też przez Hiszpanów, ale zmiecionych z planszy, no moim zdaniem porażka.
8: Rafał?
10: Remis, dlatego że po pierwsze tym razem udało im się wysiąść z autobusu, to jest wspaniała rzecz, także nie było bojkotu, nikt się z nikim nie pokłócił, to zawsze w wypadku Francji uważam za zwycięstwo. Nie danie minut, ten N'Golo Kanté, tak jak dzisiaj czytałem, totalnie smutek. Bez sensu i smutek, ale no tutaj się zgodzę, mając taki przód i tak dobry tył, nieposiadanie środka jest przepisem na katastrofę, no i coś z tym Zidane będzie musiał ewidentnie zrobić, no ale przynajmniej mają ten jeden skalp z kulą strzelić.

0: Według mnie nieoczywiste nazwiska, które stworzyły drużynę, a to zawsze w wypadku Anglii jest dość zaskakujące. Mm-hmm.
1: No to ja tutaj powiem zwycięstwo, bo ile w przypadku Argentyny srebro nie jest żadnym pocieszeniem, o tyle dla Anglików brąz jest już pewną formą wyróżnienia tych medali. Paradoksalnie oni nie mają aż tak dużo, więc nawet z trzeciego miejsca można się w ich przypadku cieszyć. Tak jak było wspomniane tutaj, no skład był dosyć ciekawy, te powołania nie były typowe, ale parę nowych nazwisk też powstało na tym mundialu, dlatego moim zdaniem zwycięstwo.
2: Ale Trenta nie zabrał?
0: No ale błagam cię, Jordan Henderson jest, ma szansę nareszcie na koniec kariery. To jest cudowne. Chłop został zwolniony niczym Milner.
3: To prawda. Filip, Team USA.
1: Team USA, porażka. Moim zdaniem porażka, ale tutaj to jest ten aspekt polityczny. No, wszystko, co dobrego było związanego ze Stanami Zjednoczonymi i z drużyną, zostało przykryte przez cofnięcie czerwonej kartki Baloguna. Albo gramy w ten sam sport na tych samych zasadach, albo nie ma to w ogóle innego sensu. No, co z tego, że bardzo dobrze grali w fazie grupowej, jak potem no, po prostu byli na wysokim handicapie i zasłużona porażka z Belgami. Dobrze, że Belgowie się odkuli. Gdyby było to inaczej, dałbym tutaj też na zwycięstwo, gdyby nie ta czerwona kartka, ale jednak mimo wszystko.
3: Rafał?
0: No totalna porażka, bo zgodzę się absolutnie tutaj, że wizerunkowo i w ogóle jakoś tak mentalnie czy Trump, czy kartka, czy to wszystko, co tam się wokół tego działo, zabiło tą drużynę. A z drugiej strony mam też takie poczucie, że też jednak pokazanie Stanom miejsca w szeregu, jeżeli chodzi o ważność sportu, o to, że jednak jest to futbol i to, że jeżeli nie trafią na drużynę, która dopiero się uczy, to po prostu muszą oni się jeszcze trochę tego pouczyć.
3: Zgadza się. Rafał, Die Mannschaft.
0: Ojej, ja się bardzo cieszę, gdyż wielki Paragwaj pokazał, iż należy mieć drużynę. Przemocą, ale jednak. Nie no, porażka totalna i chciałbym jednak...
3: Bez zwycięstwa w rundzie pucharowej od 2014 roku,
0: tak.
3: Niemcy.
0: Okazuje się, że wielki Nagelsmann, jak wszyscy wiedzieli, nie jest wielki, a do tego fajnie by mieć jakikolwiek team na boisku. I też w ramach tego, że nie idzie kombinować, a nie trzymać się jednak jednej sprawdzonej metody, czyli przegrywać uparcie i przegrywać.
1: Poświęciliśmy Niemcom cały program Gramy na aferę, w którym rozkładaliśmy na czynniki pierwsze to, jaką porażką był ten turniej dla Die Mannschaft. Tutaj duże mam zarzuty do Nagelsmana, który, no cała puenta naszego odcinka była taka, że pokazywał mu komputer, że powinni wygrać, ale no jednak
3: nie pykło.
1: Na 100 symulacji 99 to zwycięstwa, jedno to była porażka, no i akurat ta jedna się wylosowała.
0: Komputer się zepsuł. Ja bym chciał bardzo serdecznie z tego miejsca Edgara Heina pozdrowić.
3: Pozdrawiamy wszystkich fanów reprezentacji Niemiec. Następnym razem, chłopaki, następnym razem. Jeszcze trzy ostatnie pojęcia i ostatnia drużyna w tym zestawie, którą mam. Filip, Maroko.
1: Maroko dam na remis.
3: Przypomnijmy, ćwierćfinał.
1: Tak, Maroko dam na remis, dlatego że to był bardzo duży skład i na przykład dla mnie te mistrzostwa dawały możliwość na nietypowego zwycięzcę i właśnie tego nietypowego zwycięzcę patrzyłem w Maroku. To oczywiście nie jest taki dominant jak Hiszpania, Francja czy inne takie drużyny, ale ten nietypowy taki no dałbym na Maroko i dałbym tutaj na remis, bo zostali jednak zmiażdżeni przez Francuzów, którzy zostali potem zmiażdżeni przez Hiszpanów.
3: Piętrowa mierzarka. Rafał?
0: Zwycięstwo, dlatego że po pierwsze wszystkie chłopaki pochodzenia marokańskiego zobaczył, że warto grać dla Maroka, a nie dla Holandii. A po drugie, fajnie się na nich patrzyło, to bardzo, bardzo dobra piłka była. Myślę, że gdyby nie wypadł im środek żelaznej obrony, to byłoby trochę lepiej.
3: Dla mnie remis, bo pewnie liczyli na półfinał, na powtórzenie sukcesu. Trochę zwycięstwo Saibariego i Buadiego, którzy bardzo się wypromowali. Wspaniale grali w piłkę w tym turnieju. Szkoda, że Saibari się połamał jednak przed tym decydującym meczem. Ostatnie dwa pytania. Rafał, FIFA.
0: No wielkie zwycięstwo.
3: Wielkie zwycięstwo.
0: Po tym mundialu wszystkich kochamy, wiemy, że są niesprzedawalni, zarabiają pieniądze, same dobre decyzje, świetna obsada sędziowska. Nie no, błagam cię, niech to spłonie.
3: Filip?
1: Ja dam na remis i tutaj odwołam się do swojej pracy właśnie licencjackiej, bo zyskali bardzo dużo finansowo, a o to im chodziło, ale stracili bardzo dużo wizerunkowo, a o to im nie chodziło. Także no tutaj bilans zysków i strat idzie na remis i tak oceniam właśnie FIFA.
3: No nieźle sobie ten NGOS poradził finansowo rzeczywiście, ale wizerunkowo porażka.

0: Kompletna. Ostatnie pytanie w takim razie już bardzo mocno piłkarskie bym powiedział. Filip, VAR.
1: To jest pytanie, którego się nie spodziewałem, ale...
0: Jak sobie poradził VAR?
1: VAR, sam stricte VAR. Powiedzmy, że na remis, powiem tak dość przewrotnie, no bo nie widziałem jakichś rażących błędów VAR-u. Na przykład sędziów już bym widział większy zarzut, mógłbym im tam przypiąć parę kontrowersji, ale też nie zapominajmy, że odgórnie zmieniły się te przepisy związane z trochę brutalizacją tego sportu, czyli przymykanie oka na niektóre faule i dlatego VAR na przykład nieraz nie interweniował. Dlatego dam na remis, bo nie mam tutaj nic do zarzucenia.
0: Rafał.
2: Mnie kusi, żeby powiedzieć tak jak sędziowie, na tym trójkącie nie wiem, nie widziałem. Ale przede wszystkim chyba największy problem co do VAR-u mam ze spalonymi i dlatego powiem, że remis. Bo okej, zgadzam się, że te wytyczne mieli też takie, że były one bardzo upierdliwe nawet dla sędziów warujących. Po prostu uważam, że powinny zmienić się przepisy. To znaczy nie możesz karać kogoś, kto ma nogi w linii, a trochę wystającą rękę i to znaczy, że jest brak gola.
0: Trzeba by to rzeczywiście wyjaśnić. Ja bym powiedział, że...
1: Siedzi z nami w studiu Arsen Wenger.
0: Tak, bardzo mi się podoba ta reforma potencjalna, że jak napastnik wystaje całkowicie poza linię spalonego, to wtedy możemy witać spalonego. Powiedziałbym, że również remis, bo generalnie VAR był stosowany dobrze wtedy, kiedy był stosowany. Bo kiedy nie był stosowany i uznawano, że jednak tutaj nie będziemy tego oglądać za bardzo i nie będziemy na to zwracać uwagi, to wtedy było przykro. Pozdrawiam z tego miejsca wszystkich kibiców reprezentacji Egiptu, a my posłuchamy przez chwilę pewnego starego hitu.
2: Hymnu.
0: A nie, jeszcze nie starego hitu. Czy już starego hitu? Zaraz wracamy do was po następnym kawałku.

0: Gramy na aferę w Radio Afera. Rzuciłem w chłopaków 10 szybkimi pytaniami na dzień dobry. Nie obyło się tutaj bez kontrowersji, więc trochę te kontrowersje i tematy szerokie zostawmy na chwilę za sobą i porozmawiajmy bardziej konkretnie o piłce, bardziej konkretnie porozmawiajmy o naszych mistrzach, porozmawiajmy o Hiszpanii i o tym, jak wypadła Hiszpania na tych mistrzostwach. Filip, powiedziałeś, że nie zachwycili cię tą grą. Rafał mówił, że owszem, jak najbardziej, więc ja powiem tylko na początek: 14 goli, jeden stracony, 140 strzałów, z tego z tych 140 strzałów właśnie padło 14 goli, 6 żółtych kartek, 0 czerwonych. No i performance najwyraźniej taki, że można o nim dyskutować. Filip, jak to? Jak
1: no
0: to
1: tutaj
0: się
1: muszę doprecyzować trochę, bo mi chodzi bardziej o to, że Hiszpania nie była ekwilibrystyczna. No, porównajmy sobie chociażby tą Hiszpanię z Hiszpanią, która grała na Euro i która zwyciężała na Euro. Na przykład to, jaką postawę miał Lamin Yamal, o którym wspomnieliśmy, że trochę wchodził z tej po tej kontuzji, nie był do końca sobą od pierwszych meczów. Potem się trochę rozwijał, no i to jest jeden z tych punktów, który mógł wyglądać ekwilibrystycznie, ale chociażby przeciwwaga na drugiej stronie. Alex Baena, który nie jest ewidentnie Nico Williamsem, nie jest tą przeciwwagą na drugiej stronie, no bo zupełnie inaczej gra ten piłkarz. On raczej posyła takie podania na wypuszczenie, to jest piłkarz, o których mówi się, że widzi trochę więcej. Oyarzabal na napastniku na przykład, on jest, był killerem w pewnym sensie, ale nie był ekwilibrystycznym zawodnikiem, który sam przejmie piłkę, podprowadzi i jeszcze strzeli gola. Mocny nacisk Hiszpanów na środek pola, Rodri, Olmo, to są kluczowe postacie tego mundialu, tego składu Hiszpanów, i z tego powodu sądzę, że oni nie grali ekwilibrystycznie. Dla mnie, jak już wspomniałem, dla fana taktyki, to inny trochę rodzaj przyjemności oglądania Hiszpanii.
0: Hiszpanie trochę chyba zagrali jak klasyczna drużyna turniejowa, która powoli się rozkręca. Zaczęli przecież od spektakularnego 0-0 w grupie, później było trochę lepiej. Zgodzę się z Alex Baena i Oyarzabal, to są dla mnie zawodnicy, tu eufemistycznie powiem, tajemniczy. Oyarzabala bardzo lubię, ale z tego co wiem, on w San Sebastian, on nie jest napastnikiem, prawda?
2: On schodzi na dziewiątkę, jeżeli nie gra Oskarson, ale generalnie według mnie Hiszpania jest w ogóle fantastycznym przykładem, już pojadę tak bardziej amerykańsko. Była taka olimpiada, igrzyska, które Amerykanie grali w hokeja i walczyli ze Związkiem Radzieckim, tam trener wywalił wszystkie gwiazdy tylko po to, żeby zbudować drużynę. I mam wrażenie, De La Fuente generalnie zrobił coś podobnego. Gentile, czyli jakby ludzie wokół tego są tam ważni. Do tego mam takie poczucie, że chyba Mateusz Święcicki kiedyś to powiedział w czasie tego mundialu, że Hiszpania zanotowała najbardziej kompletny występ w swojej historii, jeżeli mówimy o meczu półfinałowym, i tam zgadzało się absolutnie wszystko. To były statystyki, które biły nawet słynne mecze z 2010. Więc uważam, że pod kątem taktycznym i w ogóle gry w piłkę to jest skład niebios. Z drugiej strony, no tak jak mówicie, ja będę czepiał się Simona, uważam, że faktycznie Dudek na ławkę jak najbardziej, tak, albo na bramkę. Jeżeli masz takich zawodników jak Raya, na przykład czy Garcia na bramce, nie rozumiem, dlaczego broni akurat ten. Uważam, że okej, Laporte też nie jest już chyba tak oczywistym wyborem, żeby z Kubarsim tworzyć ten środek, a był ścianą. Także to był fajny miks doświadczenia, fajny miks nieoczywistych wyborów. Dla mnie miłym akcentem jest Borja Iglesias na ławce, który jest po prostu baśniowym napastnikiem w tym wypadku. No.
1: Sprawdzałem od dłuższego czasu, jak... nie wiem, czy możemy mówić na antenie o takich rzeczach, więc powiem trochę naokoło, jak na basarkach można było zobaczyć ceny konkretnych zdarzeń, to Borja Iglesias był wyżej notowany, jeśli chodzi o szansę na strzelenie gola, niż Lamin Yamal. I to jest fakt rzeczywisty, z którego mam screeny i zdjęcia z rzuty ekranu, mimo że Borja Iglesias zagrał bagatela minutę na tym mundialu.
0: Wspomnieliście o tej Hiszpanii 2010. To jest fascynująca rzecz, bym powiedział, że ta drużyna mistrzów świata była naprawdę, no, dla mnie też była drużyną wspaniałą, chociaż przez całą rundę grupową właśnie robiłem głośne, spokojnie, zaraz się rozkręci. Natomiast jak się popatrzy na nich versus drużynę z 2010, to z tej współczesnej, gdybyśmy mieli lecieć pozycja po pozycji, wzięlibyśmy może dwóch, trzech zawodników bardziej niż z tych sprzed 16 lat?
2: To na pewno, ale mam też takie poczucie, że przy całej mojej miłości do 2010 jest taki wywiad w hiszpańskiej telewizji w czasie tego mundialu, gdzie zadają pytanie chyba Pedriemu, czy nie ma problemu z tym, że siedzi na ławce, na co on się krzywi i odpowiada: no panowie, ale tutaj wszyscy chcą grać, wszyscy są świetni. Myślę, że gdybyś zadał takie pytanie, albo inaczej, nikt by nie zadał takiego pytania Czewiemu czy Inieście, więc myślę, że ta reprezentacja wbrew pozorom może być o wiele bardziej wielowymiarowa.
1: Tutaj znowu mówimy o tworzeniu trochę drużyny, no bo tak, personalnie te zestawienie z 2010 było lepsze, ale drużynowo, no już nie wiem, czy no tak jak wspomniał Mateusz Święcicki, ten skład był drużynowo lepszy niż z 2010, chociażby zmiana Marcosa Llorente na Pedro Porro. Marcos Llorente osobiście uważam był w tym sezonie jednym z lepszych prawych obrońców na świecie w ogóle. No, możemy tutaj mówić o Ashrafie Hakimim, ale gdzieś tam w tej czołówce Llorente się kręci. Natomiast Pedro Porro, kiedy wszedł tam do składu, dawał zdecydowanie więcej całej drużynie, mimo że personalnie jest słabszym zawodnikiem, dlatego że lepiej dogadywał się na stronie z Laminem Yamalem, dlatego że łatwiej zgrywał piłki do środka pola. Dlatego to jest coś, o czym mówimy. Cały kolektyw, drużynowość. Na boisku jest 11 piłkarzy, nie personalnie pojedynczej.
2: Plus masz Spursiaka, który zdobył Mistrzostwo Świata. Jak inaczej dzieci mają marzyć? No błagam.
0: No właśnie, dużo tych takich momentów i może też, że dlatego właśnie ta drużyna, można by powiedzieć, że była ekstremalnie antyamerykańska, ponieważ zerowy kult jednostki. Mikel Merino, który przecież wchodził co mecz strzelał gola. No gdyby to był jakiś tam David Villa, powiedzmy, to przecież taki gość po trzecim meczu, gdyby czwarty zaczynał na ławce, zrobiłby kepasa, cabron, co tu się wyprawia, przecież ja bez przerwy kuję, już zasłużyłem na to wszystko, a on kulturalnie za każdym razem po prostu wchodził z tej ławki. No i wreszcie ten finałowy gol strzelony przez gościa, najmniej prawdopodobnego bohatera reprezentacji, Ferrana Torresa, gościa, który całe życie mówiono mu, że jest za słaby, że jest zmiennikiem, że ma wielki potencjał, że będzie raczej przywiązany do ławki, a tu nagle ten chłopak urodzony i wychowany w Walencji staje się najmniej właśnie prawdopodobnym bohaterem reprezentacji.
1: Mam kumpla, który jest dużym fanem Barcelony i on zwracał uwagę na przykład w meczach FC Barcelony, kiedy oglądaliśmy je wspólnie, że zaraz wejdzie Ferran i zrobi coś z niczego. No, cały mecz grał na przykład Robert Lewandowski, nagle wchodził na 15-20 20-30 minut Ferran Torres i dodawał trochę żywotności tam z przodu na pozycji napastnika. Podobnie było teraz, kiedy wchodził za Mikela Oyarzabala, no bo dodawał trochę tej ekwilibrystyki, o której mówiłem, której brakowało właśnie Oyarzabalowi, bo Ferran Torres jest akurat zawodnikiem, który przejmie piłkę, podprowadzi i finalnie strzeli. Mhm.
2: Ja jestem właśnie na szerszej kadrze reprezentacji Hiszpanii i bardzo bawi mnie, jak fantastyczne wybory można było podjąć. Można było zagrać jeszcze Alvaro Morata, gdyby został powołany, który ostatni raz trafił w drzwi i to był sukces, bo w bramkę już nie trafia. Gonzalo Garcia, który w Madrycie miał kłopot, żeby momentami łapać się na ławę, mimo że talent wielki. Jorge de Frutos, czyli nasz gnębiciel Lecha z Rayo Vallecano, więc jakby to ogólnie nie jest luksus nazwisk, które by zwalały z nóg, jeżeli nie oglądasz La Ligi i tam też nie zawsze zwalają z nóg. Mhm. To są ludzie błysku, to są ludzie momentu, to są ludzie drużynowi. Bardzo duża partycypacja w tym zwycięstwie właśnie Basków, mam wrażenie, i Katalończyków pokazuje, że ciężką pracą, systemem i zgraniem można wygrać więcej niż dyktaturą i trzema złotymi potencjalnymi piłkami z przodu.
0: Ostatnie około hiszpańskie pytanie, które mam do was jest na temat tego luksusowego jednego nazwiska w reprezentacji Hiszpanii, bo jako piłkarze, jako kibice piłkarscy bardzo przecież lubimy narracje małe i wielkie, no ale tu mamy jednak narrację typu wielkiego. Zawodnik z numerem 19 już był kiedyś w drużynie Barcelony, zawodnik z numerem 19, takim tymczasowym numerem, który później stał się numerem 10. No i tutaj w reprezentacji Hiszpanii zawodnik z numerem 19 parę dni po skończeniu 19 roku życia i 19 lipca zdobywa Mistrzostwo Świata, więc numerolodzy są absolutnie zachwyceni. Ale wracając do tej wielkiej narracji, czy nastąpiło tutaj przekazanie kaganka wielkości z Leo Messiego na Lamina Yamala i czy Lamin Yamal gra w piłkę tak, jakby ciążyło mu to, na co wszyscy liczą, że to właśnie będzie kolejny element w tej niesamowitej wielkości, niesamowitej błyskotliwości młodych piłkarzy wychodzących z La Masii.
1: Ja mogę, jestem trochę pokoleniem łączącym boomerów piłkarskich i nowe pokolenie piłkarskie, ale moim zdaniem nie będzie, i tutaj przy boomerze trochę, nie będzie w życiu lepszego zawodnika niż Leo Messi. To znaczy nie rodzą się tacy piłkarze, znaczy rodzą się raz na 100 lat i Lamine Yamal będzie gonił tego króliczka, jakim będzie dorównywanie Leo Messiemu i pewnie będzie finalnie najlepszym zawodnikiem na świecie, ale nigdy nie będzie to zawodnik, który samemu w taki sposób jak Leo Messi będzie potrafił wygrywać mecze. Czy to nastąpiło na tym mundialu, przekazanie tego kaganka? No może symbolicznie, tak jak wspomniałeś, to zdjęcie po finale, czy chociażby zdjęcie w wannie, kiedy Leo Messi obmywa młodego Lamina Yamala, to może być taka symboliczna droga krzyżowa albo droga przekazania pałeczki dla wszystkich kibiców Barcelony i piłki nożnej, ale no nie sądzę, że było to na tych mistrzostwach, to nie był najwyższy poziom piłkarski Lamina Yamala i wiem, że potrafi więcej.
0: No a jednocześnie ten chłopak ma znowu, jak na dopiero co skończone 19 lat, ma w sobie ogromną lekkość, ogromną dojrzałość w tym wszystkim, bardzo mało tej przypalonej głowy, którą zwykliśmy przywiązywać do nastolatków, u niego w graniu jest.
1: Ale tutaj jeszcze dodam, on ma 19 lat, gra na takim poziomie, wygrywa praktycznie, no ma przed sobą jeszcze Ligę Mistrzów, ale no wygrywa ze swoim klubem wszystko, co stanie na jego drodze. Czy nie sądzicie, że on się kiedyś przepali? Że w bardzo młodym wieku przestanie już, no jeżeli wygra wszystko, to przestanie chcieć?
2: Czy ja mam jedno nazwisko w głowie, bo mówicie mi o tym, że się tacy piłkarze nie rodzą.
0: Chłopak, Dawid Janczyk.
2: Chłopak, który, no ale wiecznie żywy. Chłopak, który ma tyle lat i miał Mistrzostwo Świata i zdobył praktycznie wszystko. Mało znany Kylian Mbappé. Jakby ja mam poczucie, że jednak Maradona był jeden, Messi będzie jeden. Laminowi jest daleko jeszcze do ich obydwu. To nie jest chłop, który bierze piłkę na połowie i holuje i strzela. I myślę, że jest jednak o wiele bardziej jednowymiarowym zawodnikiem niż oni. Może się pewnie tej wielowymiarowości jeszcze nauczyć. Dla mnie o wiele większym strzałem w Hiszpanii było, jakimś pokoleniowym, było to, że zobaczyłem nowego Puyola i był to Pau Cubarsi, nowego Hierro. Zobaczyłem nowego Xabiego Alonso czy Busquetsa, czyli Rodriego, który po prostu po kontu wrócił i trzymał wszystko, brzydko mówiąc, w kupie. I to bardziej chyba gdzieś tam mnie zachwyca. Yamal na pewno jest potężnym symbolem dla kibiców Barcelony, oczywiście, że tak, z racji miejsca, numeru i wszystkiego innego. Uważam, że ten chłopak ma zbyt tiktokową głowę, tak powiem, powiem jak boomer.
0: Myślisz?
2: Myślę, że tak, i że gdzieś tam będzie mu ciężko, żeby nie zostać Dawidem Jańczykiem właśnie.
0: No ja mam właśnie...
2: Zróbmy ten lead, Dawid Jańczyk hiszpańskiej piłki.
0: Ja mam właśnie ogromne przekonanie, że tam jest wielka dojrzałość i wielki spokój, jak oglądam tego gościa. Czasami rzeczywiście lubi sobie strzelić, kiedy trzeba podać, ale jednak to, w jaki sposób gra i jak zachowuje pewien balans głowy i nie wybucha i nie macha rękami i nie udaje, to wszystko są dla mnie takie rzeczy, które bardzo dobrze świadczą na przyszłość.
2: Nie jest pewnym Brazylijczykiem?
0: Nie jest pewnym Brazylijczykiem, ale jak już jesteśmy właśnie przy tych zmianach pokoleniowych, a czas nas goni, to jeszcze chciałbym, żebyśmy zrobili krótkie epitafium dla tych wszystkich wielkich, którzy chyba z Mundialem się żegnają. Mówiliśmy już o Messim, który najprawdopodobniej już będzie pograne. Luka Modric na pewno pograne. Tak będę robił gradację smutku. Leo Messi, Luka Modric, Cristiano Ronaldo i Neymar. Wszyscy raczej schodzą ze sceny. Wszyscy raczej schodzą ze sceny pokonani, może poza Leo Messim. Choć znów nie można im odmówić osiągnięć różnego rodzaju, no bo przecież dla takiego Luki Modricia gra w finale wielkiego turnieju, no to myślę, że jest gigantyczne osiągnięcie. Parę słów, gdybyście mogli poświęcić tym wspaniałym dżentelmenom, którzy są w naszym wieku właściwie, Rafał, trochę starsi od ciebie, więc w inny sposób może na nich patrzysz.
1: Ja się skupię na pewno na Neymarze, który być może poświęcę mu więcej czasu niż poświęcił mu Carlo Ancelotti na boisku, ale dla mnie to jest piłkarz, który pokazał, że nie trzeba być zwycięzcą, nie trzeba wygrywać ze swoją reprezentacją, aby stać się jej legendą. Zwróćcie uwagę, jak kibice reagowali na każde pokazanie go w obiektywie kamery, na każdy moment, kiedy on wchodził do rozgrzewki, no i finalnie, kiedy sam pojawiał się na boisku, chociaż piłkarsko nie dojeżdża nawet na ten poziom reprezentacyjny. W zasadzie to wiem na pewno, że dziennikarze brazylijscy zwracali na to uwagę, że to jest piłkarz, który piłkarsko nie zasłużył na pojawienie się na tym mundialu, ale nazywa się Neymar i wszyscy oczekują tego, że pojawi się na placu gry. No i widać to było, jak się cieszą kibice Canarinhos z tego, że mogą zobaczyć Neymara.
2: Ja absolutnie mam też taki trochę sentyment do Neymara ze względu na to, że właśnie uważam, że Lamine Yamal będzie Neymarem, któremu wyszło w Barcelonie. Co by się stało, gdyby Neymar w tej Barcelonie został? I raczej to tą pałeczkę przejmie i będzie niósł dalej ten kaganek, ale skupiając się na tych wielkich, Lukity mi brak straszliwie będzie w życiu i faktycznie Modric jest dla mnie stratą wielką, nie tylko ze względu na Madryt, ale uważam, że to jest tak długowieczny, fantastyczny zawodnik, który będzie pewnie w jedenastce w historii walczył o pierwszy skład i o plac. Mm-hmm. Neymar jako symbol absolutnie szanuję, wielbię. Uważam, że ulice pamiętają, jak to często się pisze i mówi, więc uważam, że jak najbardziej ten hołd powinien mu zostać oddany i to też trochę nie dziwię się, że bardzo Ancelotti chciał go mieć przy sobie, bo to trochę tak jakbyście Zidana w domu zostawili.
0: Ale co z bestią z Madery?
2: A bestia z Madery, ja się obawiam, że on jednak pojedzie na następny mundial i jako ten trzeci napastnik będzie jednak zatruwał jedzenie dwóm poprzednim, żeby wyjść na boisko. Ja nie skreślam Ronaldo. On się popłakał, wzruszył się, pożegnał, co oznacza, że wróci tylko silniejszy, a przecież będzie miał pewnie już 1000 bramek nastukane w 6 arabskich ligach świata.
0: Biedna, biedna Portugalia. Oni chyba nigdy nic nie wygrają. Słuchacie, gramy na aferę w Radio Afera. My zaraz wracamy. Posłuchajcie tego kawałka.

0: No i wracamy do podsumowań mundialu. Jeszcze na kilka minut uświadomiłem sobie, że rozmawiając o tych ostatnich tańcach, nie wspomnieliśmy o najpiękniejszym z 40-letnich starców, który wystąpił na tym turnieju. Dżentelmenie, który jest, z tego co czytałem, o krok do transferu, od transferu do wielkiego Colo-Colo, czyli o Vozini i wspaniałym Cabo Verde. Czy Cabo Verde jest takim feel good opowieścią tego turnieju największą? Jak w ogóle się zapatrujecie właśnie na występy tych maluczkich, przede wszystkim Cabo Verde, no ale przecież mamy jeszcze Haiti i fenomenalny gol Wilsona Isidora, mamy występ Curaçao wspaniały, mamy Uzbekistan, który no małym krajem nie jest, ale piłkarsko raczej do tych małych należy. Co z nimi na tym turnieju? Czy warto było zapraszać takich właśnie maluchów na Mistrzostwa Świata?
1: Ja jestem absolutnie zachwycony tym, jak wyglądało Cabo Verde. Nawet zacząłem się zastanawiać, czy nie zamówić sobie koszulki Vozini, bo to jest naprawdę historyczne zdarzenie. Jeśli chodzi, ale pozostałe drużyny mniej mnie zachwyciły i tak zbiorczo nawiązując do tego, o co zapytałeś, czy warto było je zapraszać, stwierdzę, że nie warto było zapraszać tych drużyn. Katar niczym nie zachwycił. Curaçao, tylko jeden moment z łzami Dika Adwokata i tym, że strzelili gola na 1-1 Niemcom. Uzbekistan absolutnie jedna z gorszych drużyn tego turnieju. Tak samo jak Irak chociażby. W Jordanii nikt nie oglądał, bo grali po nocy. Ja oglądałem co prawda i to była bardzo przaśna drużyna, no bo oni na przykład od pierwszej minuty dawali ile tylko paliwa mają w baku, no ale mniej więcej kończyło im się ono w 60 minucie i potem przestawali grać. Mówiąc zbiorczo, nie sądzę, że warto było zapraszać te drużyny, ale skupiając się tylko na Cabo Verde, gdyby oni się nie pojawili przez to, że taka historia by się nie pojawiła, przez to, że mundial byłby mniejszy, no to zacząłbym się zastanawiać.
0: Okej.
2: Im więcej mniejszych, tym lepiej. Wszyscy to wiemy. I tak na koniec pokazuje to kompletny prymat Europy i tą ósemkę, która dzierży wszystkie siły i triumfy w sobie, a jednak możliwość oglądania Liberato Kakacze, czy z Nowej Zelandii, Szumudurowa z Uzbekistanu, czy jeszcze kilku innych tego typu, powiedzmy, prawdziwków, to jest dla mnie sól tej ziemi absolutnie i tego sportu. Z drugiej strony mówimy tutaj o Cabo Verde, no okej, ale Logan Costa, Villarreal, 15 milionów euro, Sidney Lopez Cabral, screamer totalny, bramka.
0: Gol turnieju tak, prawie.
2: 10 baniek z Trabzonu. To też, nawet gdybyśmy wzięli Curaçao pod lupę, prawdopodobnie zobaczylibyśmy chłopaków, którzy przewyższają w dużej mierze na kilku pozycjach kadry Polski. Mówimy na przykład o napastników, tak? Więc jakby, jeżeli się odetnie naszych 5 chłopaków z największych, dobra, przesadziłem z Polską, ale Czechy to już na pewno. Więc fakt faktem uważam, że po rozciągnięciu tego turnieju, a jestem przekonany, że to się wydarzy na 64 drużyny, będzie kilka Cabo Verde jeszcze na tych wszystkich.
1: Tylko turniejach. Przez to moim zdaniem faza grupowa straciła jakikolwiek sens. To znaczy, no, po fazie grupowej nie widzimy tutaj wielkich zaskoczeń i te drużyny, o które został powiększony ten turniej, no, odpadały po swoich pierwszych 3 meczach. Ja się na przykład męczyłem na 3 kolejce fazy grupowej. Fajne to było na pierwszej zobaczyć te mecze Haiti, te mecze Jordanii właśnie, ale później no nie... Męczyłem się. To trzeba przyznać.
0: O rozciąganiu mundialu jeszcze mam nadzieję, że zdążymy porozmawiać, no ale jednak obraz Mistrzostw Świata tegorocznych nie byłby pełny, gdybyśmy nie porozmawiali o tych trochę bardziej ciemnych stronach tej imprezy, o tym wszystkim, co jednak powodowało, że impreza była kwaszona i żaden z nas, nawet największych purystów piłkarskich i wszystkich tych mądrali internetowych, którzy mówią, że nie należy mieszać polityki ze sportem, mimo że to są rzeczy moim zdaniem absolutnie nierozdzieralne. Polityka, komercja i mundial to były właściwie rzeczy, które szły tutaj ramię w ramię. mówiąc o maluczkich, może nie maluczkich, ale o mniejszych firmach, nie możemy nie wspomnieć o reprezentacji Iranu, o sposobie, w jaki ta drużyna była traktowana. Należy pamiętać, że przecież był to mundial w kraju agresora. Występował na tym mundialu kraj, który był aktywnie bombardowany przez tego agresora, czyli właśnie Iran. Mieli gigantyczne problemy z podróżą. Sztaby wielu krajów nie dostawały wiz wjazdowych, nie mówiąc oczywiście o kibicach. Te bilety zresztą osiągały naprawdę chore ceny. Hegemonia tego spektaklu była też absolutnie przytłaczająca. Wydawało mi się momentami, że futbol jest tutaj takim dopiskiem do tego, żeby sprzedawać różowe korki i wszystkie firmy promować. Działo się dość dużo nieprzyjemnych rzeczy od strony właśnie politycznej i komercyjnej. Czy możecie powiedzieć, co wam najbardziej psuło odbieranie tego festiwalu piłki?
2: Psuł mnie oczywiście Donald Trump, oczywiście jednoosobowa komisja do skład kartek, czyli Jane Infantino. Na pewno możemy jasno powiedzieć o tym, że traktowanie wizowe i traktowanie wszystkich ludzi, którzy śmieli przyjechać na ten turniej, nie zapowiadając się 6 lat wcześniej i nie czyszcząc sobie kartotek do 4. pokolenia wstecz.
0: Z nie dość białych krajów.
2: Dokładnie tak, to było paskudne. Ale były też takie nieoczywiste rzeczy. No, ty mówisz o Iranie i o tym, jak byli tłamszeni. Ale nawet sam fakt zrzucania tych niezbyt popularnych reprezentacji, które staną nie pasowały do Meksyku, czy tego, że Urugwaj był cofany na bramkach, lecąc już samolotem i odpowiadał za zły przegląd techniczny samolotu, który został wybrany przez gospodarza.
0: Długie przeszukanie reprezentacji afrykańskich.
2: Dokładnie, jest absurdem. Więc oczywiście, że było to straszne i paskudne. No ale finałem chyba i puentą tego turnieju byłaby chyba sytuacja z Argentyną i z tym transparentem, który pojawił się w półfinale o Malwinach, po czym nagle okazało się, że FIFA nie miałaby żadnego kłopotu, gdyby Argentyna wygrała, to już ten transparent mógł wisiać, jak się dzisiaj okazało.
0: Nie było to naruszenie.
2: Nie, jeżeli niczego. W finale to nie boli i Falklandy wcale nie istniały. Także no, rozmawialiśmy dość długo w ostatnim naszym spotkaniu a propos greenwashingu, polityka washingu, jeżeli chodzi o całą FIFA i o Stany. Mam wrażenie, na szczęście, że Ameryka zrobiła sobie więcej krzywdy niż pożytku tym wszystkim, co wykonała i tak naprawdę już nikt nie ma złudzeń co do jakiejkolwiek demokratyczności, politycznej poprawności czy praw człowieka w tym kraju, bo można zrobić absolutnie wszystko. Ku poprawie humorów powiem tylko, że hiszpańskie gazety wymazały Donalda Trumpa ze zdjęcia.
0: A Rodri tak bardzo pięknie i kulturalnie odsuwał go właśnie z kadru, zanim chłopcy zaczęli się cieszyć, pokazując, gdzie powinien stać, gdzieś na uboczu.
2: Tańczący Merino.
1: Tańczący Merino. W ogóle piłkarze Hiszpanii tak chłodno dosyć reagowali na to, co robił Donald Trump. I bardzo dobrze po tych słowach, jakie Donald Trump kierował w stronę Hiszpanii i ogólnie Hiszpanów jako narodu. Aczkolwiek te rzeczy, o których wspomnieliście, są obleśne, ohydne i w ogóle wykraczające poza jakąś sportową rywalizację. No, ten Iran, który tego samego dnia musi pojawić się w miejscu rozgrywania meczu i jeszcze tego samego dnia po meczu wylecieć, no brakuje mi tutaj słów, ale są rzeczy, o których nie wspominają media aż tak szeroko, a są równie ważne, to znaczy strzelaniny, które regularnie odbywały się na ulicach Stanów Zjednoczonych. Największym jest tutaj przykładem kadra z Anglii, pod centrum której odbywały się aż dwie takie. Centralnie w trakcie treningu odbyła się jedna, kiedy zawodnicy spali, odbywała się druga taka strzelanina. No, jest to regularne dosyć przez dostęp do broni w niektórych Stanach, właśnie w Stanach Zjednoczonych. I to był czasem pomijany, a przez niektóre media uwypuklany temat, jeśli chodzi o te mistrzostwa.
2: No i sprzęt można było kupić na eBayu po tym, jak ich okradli w czasie podróży.
0: No właśnie, Anglicy, okradzeni Anglicy. Dwa takie właśnie obrazki z tego świata protestu, które mnie na pewno utkwią w pamięci. To pierwsze to zdjęcia mundialu oglądanego przez ludzi w Strefie Gazy, gdzie dzieciaki i dorośli gromadzili się na tych gruzach, znajdowali miejsce na projektor i oglądali ten mecz desperacko, próbując też być częścią normalnej globalnej społeczności, chociaż na te 90 minut to były takie ujęcia, które naprawdę robiły na mnie wrażenie, a drugi taki obrazek dla mnie to cichy protest Marcelo Bielsy i to jego słynne zdjęcie, w którym nie zamierzał być modelem, nie zamierzał się pokazywać i po prostu obniżył swoją głowę i nie patrzył w nią.
1: No to są dosyć mocne słowa. Nie jestem modelem ani aktorem, tylko trenerem i tego ode mnie oczekujcie.
2: Przypominam też, że mężczyzna, który organizował oglądanie tych spotkań, nie żyje, bo stał się...
0: Ten Egipcjanin w Gazie, tak.
2: Dokładnie tak, został zmieciony z powierzchni ziemi przez rakiety amerykańskie.
0: To prawda. Smutek miesza się z radością, dni, momenty wesołe z momentami smutnymi. Hiszpania mistrzem świata, a to była audycja Gramy na aferę. Dziękujemy wam serdecznie za obecność. Naszym gościem był Rafał Piotr Michalczuk. Dziękujemy.
2: Dzięki, ja też muszę pozdrowić stąd mojego syna, który dzielnie oglądał ze mną cały mundial, a ma 7 lat.
0: Dziękujemy serdecznie, a z wami byli tutaj Piotr Czarnota
1: i Filip Szymkowiak.
0: Zapraszamy za tydzień. Dobrego tygodnia, dobrego powrotu Ekstraklasy, mamy nadzieję. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
2: Hej Lech, cześć.

0: obiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23:00 w Radiu Afera.
4: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
6: Cześć, dzień dobry. Na zegarku mamy już 19:03, więc zaczynamy nasz środowy letni aferytm pod palmami.
7: Dokładnie tak.
6: Przez najbliższą godzinę będą z wami
7: Julia Miksińska
6: i Karolina Ziębińska, a audycję realizuje Zbigniew Siwek. Będziemy dzisiaj dużo tutaj ciekawych propozycji muzycznych mieć dla was, a pojawi się także gość specjalny audycji.
7: Tak, będzie to gościni, ale to o tym trochę za chwilę, bo zaczniemy od utworu. Ale zanim jeszcze to wszystko, to słuchajcie, jak zwykle mamy dla was konkurs. Tym razem macie do wygrania jedną podwójną wejściówkę, czyli możecie kogoś ze sobą zabrać na Go On Stage Festival na dzień pierwszy. Jest to bilet jednodniowy 25 lipca, czyli w sobotę. Centrum Kultury Zamek. Będziecie mieli okazję usłyszeć Matyldę oraz Łukasiewicz Zuta. W sensie Matyldę Łukasiewicz, to się tak po slashu pisze, no i Zutę w ramach konkursu Go On Stage. To są laureaci koncertów eliminacyjnych. No i co możecie zrobić, żeby taką wejściówkę dostać? To jest prefiks afera, następnie wasze imię i nazwisko na numer 7148 oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie do was ma ona trafić. No i tak, słuchajcie, fajnie, bo możecie kogoś zabrać, więc myślę, że to jest zawsze tak przyjemniej, nie? Niż jak jest pojedyncza. Więc to, słuchajcie, już w sobotę, a cały festiwal trwa 2 dni, także też wypatrujcie, bo możliwe, że będzie można też wygrać coś na niedzielę, ale to bez spoilerów na razie.
6: Zobaczymy, jak to będzie. A my już zaczynamy nasze podróże muzyczne, bo cofniemy się nimi trochę do przeszłości, bo aż do lata 2002.

0: Lato 2002 od zespołu Coles. Tak dzisiaj pomyślałam o tym utworze, bo niedługo będzie obchodził swoje dziesięciolecie. W 2016 roku został wydany.
1: Wow, to już tyle.
0: No, już tyle lat jest grany na scenie i to jest niesamowite, że po tylu latach nadal jest, wydaje mi się, jednym z najbardziej wyczekiwanych w setliście, na koncertach i śpiewany słowo w słowo przez fanów. No i co ciekawe, to jest to też pierwszy singiel Colesów wydany po polsku. Więc myślę, że też ten cały storytelling, który jest w tym utworze, to jest takie 100% polskości i jak już zaczęli tworzyć tą muzykę po polsku, to no...
1: Dobrze, tak, że w niej zostali trochę, nie?
0: Tak, ja się bardzo z tego cieszę.
1: Też mi się tak wydaje, bo jednak jest coś takiego pięknego w tekstach, które są tworzone po polsku. No i też teksty w naszym rodzimym tutaj języku tworzy artystka krakowska, producentka i raperka, która porusza się tak gatunkowo, powiedziałabym, w dość szerokim spektrum takiego rapu, hip-hopu, słowa mówionego, industrialu, można by powiedzieć takiej muzycznej awangardy. I mam nadzieję, że już jest z nami. Stypa, czy my się słyszymy?
2: Tak, słyszymy się. Hejka.
1: Super, bardzo miło mi cię słyszeć i witać na antenie Radia Afera. Słuchaj, powiedz mi, jak tam dzisiaj twój dzień?
2: No jest dla mnie to jest idealny dzień letni, bo jest nie za ciepło, nie za zimno, tak gdzie jest sobie wiatr, są chmurki, jest tak miło. Dla mnie to jest wiatr. Cudowny dzień listowy. W Krakowie jest pięknie.
1: O, w Krakowie jest pięknie, powiem ci, że w Poznaniu trochę mniej pięknie tutaj u nas, ale energię mamy, myślę, podobną. Spotykamy się tutaj przede wszystkim, żeby pogadać trochę więcej o twoim albumie pełnym longplayu Stypendium, który wydałaś tak mniej więcej miesiąc temu, czy dokładnie miesiąc temu. Jak to jest z tym świętowaniem?
2: Będzie równo miesiąc. No.
1: Wow, ale trafiłyśmy, słuchaj, świetnie z datą tutaj.
2: To prawda.
1: I powiedz mi, jak tam się zaczęła w ogóle praca u ciebie nad tym albumem, bo tutaj wskazujesz, gdzieś tam też dużo opowiadałaś o tym gdzieś tam u siebie na socialach, że gdzieś tam jest to taki punkt zwrotny, kończący pewien etap w życiu, jest trochę o dorastaniu, trochę o poznawaniu siebie na nowo, ale tak chcielibyśmy usłyszeć, jak to jest z twoimi słowami, słuchaj, z tym stypendium, jak to w ogóle było, jak to się zaczęło?
2: Tak, więc jest to płyta wieńcząca taki dwuletni okres twórczości, jakby mogła tak powiedzieć. Po prostu są to wszystkie numery, które zrobiłam od rozpoczęcia w ogóle robienia muzy. I zdawałam sobie też sprawę z tego, że mogę mieć z tym też jakieś trochę problemy sama ze sobą, że trudno będzie mi to zaakceptować, że wiesz, niektóre kawałki będą lepsze, niektóre kawałki będą słabsze, bo są starsze. I tak sobie myślałam właśnie, dobra, no to, to można tak ciągnąć ten czas, nieskończoność tak naprawdę, bo nigdy nie będzie po prostu idealnie, nigdy nie będzie perfekcyjnie i zawsze można coś zrobić lepiej. I w sumie dlatego też taka nazwa, dlatego stypendium, bo chodzi o to, że właśnie to stypendium ma mi dać pozwolenie na to, żeby próbować, pozwolenie na to, żeby to nie było idealne, żeby w ogóle jakby zrobić ten krok. I większość numerów powstawało w zimie, w sumie, w zimie zeszłego roku, albo rok wcześniej. Tak sobie właśnie pomyślałam, że w sumie zima to jest idealny okres na właśnie myślenie sobie o życiu, o tak zamykaniu się w sobie i tak na siedzenie przed kompem. Nie mamy tego jakby obowiązku takiego społecznego, że musimy wychodzić, jest piękna pogoda, spędzać czas z przyjaciółmi, tylko tak się możemy zamknąć, tak sobie robić, co sobie chcemy. No a ja, że akurat sobie wybrałam muzykę, no to sobie robiłam muzykę.
1: A w tych gatunkach, w których się poruszasz, ty wcześniej gdzieś na przykład pisałaś wiersze albo, bo wiem też, że jesteś częścią kolektywu Outpost i czy to po prostu jakoś tak wcześniej już gdzieś tam trochę byłaś z tą muzyką związana, czy to się tak bardziej zaczęło właśnie od tego twojego indywidualnego momentu w życiu, kiedy stwierdziłaś, muszę coś zrobić z tą całą energią, z tymi tematami, które gdzieś tam po prostu krążą w głowie?
2: Właśnie u mnie to jest taki dziwny przypadek, że przez cały czas dorastania, okres dorastania, miałam taką gigantyczną blokadę właśnie, że no że nie, ja to nie mogę tworzyć, że trzeba jednak być tym idealnym w swoim fachu, czy idealnym tekściarzem, czy tam muzykiem i tak dalej.
1: Najlepiej, żeby było od razu, nie? Wszystko
2: nie, no pewno,
1: już
2: no,
1: za kliknięciem, nie?
2: No, jasne. Czyli zgadzamy się. I tak przeżyłam w tej blokadzie i tak wiedziałam, że no, to nie jest dla mnie fajne i że jakby ja potrzebuję tworzyć i muszę po prostu, bo się uduszę. I tak po prostu poszłam na kurs produkcji muzyki i tak zaczęłam robić i potem zdecydowałam, nie no, przecież ja to, trzeba pisać teksty do tego. Chcę, żeby to wszystko było moje, przynajmniej ten projekt. Żeby to było bardzo intymne i osobiste, więc jakby tak stwierdziłam, to dobra, no to sobie popiszę. I tak sobie piszę. I tak sobie wszystko robię. Nie idealnie. I staram się to akceptować.
1: Ja powiem tobie szczerze, że to jest zdecydowanie ciekawy case, dlatego że z reguły jak rozmawiam tutaj z osobami, to wszyscy są, no nie wszyscy, ale większość osób jest jak no od dziecka tam, od trzeciego roku życia gram na pianinie, albo tam, nie wiem, od siódmego roku życia piszę piosenki i wiesz, i to są takie faktycznie długie procesy, potem ktoś już tak naprawdę może powiedzieć, że pisze od 10 lat w momencie, kiedy ma tam nie wiem, powiedzmy 20 lat, nie?
2: Także, tak, dokładnie.
1: Także to jest też dla mnie osobiście też jesteś takim bardzo budującym przykładem tego, że można tak naprawdę zacząć w momencie, kiedy ma się taką potrzebę, zdecydowanie później i to nie musi być wcale od dziecka, nie?
2: Tak, no właśnie to jest rzecz, którą chciałabym właśnie przekazać ludziom, tą płytą, że nie trzeba być i młodym, to znaczy ja nie mówię, że jestem jeszcze jakaś bardzo stara, czy już jestem bardzo stara.
1: Ale wiadomo, jaka jest narracja też trochę, nie? W tym takim świecie artystycznym.
2: Że jak się nie robi czegoś, mając tam 16 lat czy 15, jak się nie zacznie wcześniej, no to już jest wszystko przekreślone. No nie, dalej możesz próbować i możesz robić to dla fanu i przede wszystkim dla własnego zdrowia psychicznego, bo

0: na tej granicy tego, co jest jawą, trochę tego, co jest snem. Ten album jest po prostu bardzo złożony, ja bym nawet się pokusiła, że trochę taki koncepcyjny, nie? No bo w pewnym sensie po prostu nie dość, że to stypendium jest jako nazwa, za tym stypendium idzie też po prostu konkretne podejście i konkretna zmiana też stylu z życia, ale też dla mnie ciekawym aspektem takim też, wiadomo, to jest element promocyjny, ale jak sobie weszłam na twoją stronę, tam gdzie można sobie wypełnić ten wniosek o stypendium, to tak w połowie musiałam przestać, bo mówię, kurczę, potrzebuję trochę więcej czasu, żeby pomyśleć w ogóle nad tymi wszystkimi pytaniami, nie?
1: Tak, tak. Ludzie mówią, że trzeba się zastanowić trochę nad swoim życiem. Przy wypełnianiu wniosku. I faktycznie jakby, no taki był też zamiar trochę właśnie, żeby przystanąć i trochę pomyśleć. No bo ja mam na przykład taką tendencję do biegu, do pędu i do w ogóle bezmyślnego robienia rzeczy. I właśnie też sama dla siebie zrobiłam ten wniosek, żeby się trochę zastanowić, tak w ogóle po co, o co chodzi, o co ci chodzi, Ewa, jakby co, gdzie? Więc tak. Mój przyjaciel kiedyś mi powiedział, że no Ewa, jak ty dodajesz płytę, to nazwij ją stypendium, że kompendium stypendium. Mm-hmm. No spoko, kompendium to jest jedna rzecz.
0: Ale kompendium zakłada, że tam jest jakaś konkretna uszeregowana wiedza, mam wrażenie, nie?
1: Tak, tutaj nie ma nic uszeregowanego, jest tylko chaos. No, ale właśnie dopiero i wtedy mi się otworzyły drzwi, że boże, stypendium. Super, przecież to można tak wykorzystać, ekstra, i że jakby dlaczego trzeba mieć jakieś osiągnięcia przy stypendium, bo przy stypendium naukowym oczywiście trzeba mieć tam było jakieś
0: rzeczy.
1: I że nie, i że tym razem zrobimy sobie stypendium takie, że nic nie trzeba osiągnąć, że warto po prostu być sobą jakoś tak w miarę próbować i będzie spoko.
0: A jak się czujesz właśnie miesiąc po wydaniu, po wypuszczeniu, już wszystkie single poszły, jakby można już słuchać całego albumu od początku do końca, można słuchać wyrywkowo, a jak ty się czujesz z tym, że ten materiał już jest i już jakby miesiąc ludzie mogli się z nim zapoznawać i czy coś się zmieniło jakby w twoim postrzeganiu, może nie treści, no bo zawsze tak jest, że o dobra, coś tam mogłabym poprawić, coś tam mogłoby, no bo wiadomo jak to jest, jak się coś tworzy, to myślę, że dużo osób zna to uczucie takie, że zawsze można coś tam ten, ale jak po prostu odbierasz to też po prostu post factum, nie? Ten cały po prostu proces.
1: Wiesz, to szczerze mówiąc, to nawet nie miałam czasu się nad tym. Bo lipiec jest dosyć zwariowany w moim życiu zawsze. Bo od kilku lat jeżdżę na slot Art Festival.
0: Bardzo, bardzo tam fajna przestrzeń, ja tam też raz byłam, uwielbiam. No.
1: No, jest wspaniały festiwal, polecam wszystkim, kto w ogóle się zastanawia, czy jechać tam, czy nie jechać, to jechać totalnie. Mam przyjemność tam właśnie współtworzyć scenę Live Act właśnie z moimi przyjaciółmi z Outpostu. No i cały lipiec jest zawsze pod znakiem Slota, więc jakby myślę, że po tej rozmowie to będzie dobry moment na refleksję.
0: Super. Ja będę czekać po prostu na te refleksje, a możesz zdradzić, czy coś tam już po prostu planowałaś dalej, czy może jakieś inne utwory się tworzą, czy na razie po prostu właśnie jesteś w tych innych projektach i stypa jest troszeczkę zapauzowana na ten moment?
1: No, musimy jeszcze skończyć teledysk, bo robię teledysk z wspaniałą grupą ludzi, którzy też niestety byli na slocie. Nie no, niestety byli na dobrze, że byli na slocie, bo
0: pozdrawiamy ekipę oczywiście.
1: To jakby są najlepsi ludzie do robienia wizualizacji. No i robimy razem teledysk do obcych domów i do ptaków. Taki dłuższy, trochę mini film, to będzie ta fabuła. Więc jeszcze trochę jestem w tym świecie stypendium, ale tak już klarują mi się jakieś pomysły na epkę, może płytę. Na pewno chciałabym wykorzystać saksofon, bo tak sobie ostatnio wziąłam ten saksofon do rąk i tak okazało się, że To

0: i instrument, który mi bardzo pasuje. I stwierdziłam, że będzie to bardzo fajny właśnie instrument do kolejnego materiału. Bo ja też lubię po prostu do projektów wybierać sobie ograniczoną ilość instrumentów, po prostu mieć ramy. Bo często po prostu to jest tak, że...
1: Za dużo możliwości.
0: Tak, że jak mamy za dużo możliwości, to budzi się w nas paraliż decyzyjny. A to jest ostatnia rzecz, którą chyba chciałam przy robieniu materiału, przy robieniu muzyki. Więc tak sobie wymyśliłam, że pewnie wezmę sobie jakieś dwa synty, ten saksofon, może kilka efektów właśnie tego saksofonu i zobaczę, co z tego wyjdzie.
1: A tak muzycznie to będzie w twoich takich klimatach, mówię twoich, no bo tak jak tutaj na albumie, tak jak to wspominałam na początku, było tak elektroindustrialnie, też masz takie zwrotki melorecytacyjno-rapowe. Czy jakby czujesz się w tym na tyle dobrze, że chciałabyś to kontynuować, czy może szukasz trochę już innej drogi muzycznie, chcesz popróbować nowych rzeczy?
0: Myślę, że tak. Jakby moim ulubionym właśnie efektem, jak produkuję, to jest distortion. Ja uwielbiam niszczyć dźwięk, więc myślę, że u mnie to zostanie do końca. Też na pewno będę chciała używać wokalu, bo jednak głos to jest wspaniały, bardzo mocny i mocny instrument taki, który daje mnóstwo po prostu wariacji takich, jeśli chodzi o emocjonalne przekazanie treści. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, że jestem dosyć, że fluktuuję, że po prostu ja cały czas się zmieniam i że prawdopodobnie każdy projekt będzie w jakiś sposób inny.
1: I to w muzyce jest piękne, że ma się tyle możliwości.
0: Prawda. No, to prawda.
1: A jeszcze słuchaj, jakbyś mogła nam na koniec zdradzić trochę więcej na temat utworu Late Bloomer, którego za chwilę posłuchamy. Jest to utwór zamykający płytę, więc na pewno nie znalazł się tam przez przypadek. Chociaż może?
0: No tak, to nie jest przypadkowy wybór, bo miałam dwa pomysły trochę na zakończenie płyty i wybrałam ten, bo Late Bloomer to jest w sumie chyba jedyny numer, można powiedzieć, pozytywny. Nie ma tam tyle ciężaru.
1: To światełko nadziei.
0: Tak, dokładnie. I chciałam, żeby jednak płyta kończyła się właśnie z takim światełkiem nadziei. Że pomimo tych wszystkich gruzów, które mamy w sobie, traum, trudnych emocji i tak dalej, no to warto cały czas wierzyć, że coś może się zmieni.
1: I że mamy też tą sprawczość pewnie.
0: Tak, dokładnie tak. Dlatego Late Bloomer. I stwierdziłam też, że no taki lipcowy popołudnie, czyli lipcowy wieczór będzie to jednak miły numer. Kawałek.
1: Ja bym tego lepiej niż ty nie podsumowała. Stypa z nami na antenie Radia Afera. Ja tobie bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i zachęcam oczywiście wszystkich do tego, żeby nie tylko posłuchać całego albumu i śledzić tutaj Stypę, ale także wypełnić wniosek o stypendium i poświęcić trochę na refleksję dotyczącą waszego życia. Takie zatrzymanie się jest naprawdę bardzo wartościowe, także ja tobie serdecznie dziękuję, a my słuchamy Stypy i Late Bloomer.

Ja nie potrafię nagrać tego numeru, żebym była zadowolona. Fuck. Late bloomin', czy to już wiosna, czy już mi kwitnąć można? Ze swej natury nie wyrosłam, chyba dam se jeszcze rok. Lubię mroga, to za duży skok. Jeszcze

0: Stypa i Late Bloomer z jej albumu debiutanckiego Stypendium, który ukazał się wprawdzie miesiąc temu, ale dzisiaj tak wspólnie z nią na antenie świętowaliśmy miesięcznicę wydania tegoż albumu, a teraz przychodzi czas na stały punkt naszego programu, czyli płytę tygodnia.
1: No a w tym tygodniu płytą tygodnia jest album, o którym już wielokrotnie mówiłyśmy na antenie i ja wielokrotnie mówiłam, że to był album, na który najbardziej czekałam w tym roku, czyli album niebieski Od Mleczy. No jest to naprawdę jeden z takich bardziej emocjonalnych i ciepłych wydawnictw, jakie w ogóle słyszałam w ostatnim czasie. Naprawdę jeżeli potrzebujecie czegoś takiego letniego, ale co was tak ukoi, co po prostu sprawi, że może się wzruszycie nawet, ale jednocześnie będzie wam bardzo ciepło na sercu, no to zdecydowanie to jest to.
0: I to jest bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że w kontraście album powstawał tak naprawdę w trakcie długiej zimy, kiedy Karolina tutaj, wokalistka i też liderka tego zespołu, bo czuła się taka trochę odcięta od świata, trochę taka zanurzona pod wodą.
1: Właśnie, ale mam wrażenie, że to jest takie podsumowanie tego wyjścia z zimy i wyjścia z tego
0: przygnębienia. Tak, bo ja też może też przez to, że sam zespół, w sensie sama nazwa zespołu Te Mlecze, tak sugeruję taką wiosenno-letniość, ale też mam wrażenie, że mają taką atmosferę ze sobą, która właśnie sprawia, że człowiek się czuje taki mniej samotny w tym życiu.
1: Myślę, że zdecydowanie tak jest. Ja ostatnio też miałam okazję z Mleczami porozmawiać. Możecie tej rozmowy krótkiej odsłuchać na naszych socialach. No i odnośnie tego, że w albumie pojawia się motyw wody, który jest odzwierciedleniem takiego zanurzenia się w emocjach i w uczuciach i w tym właśnie, w czym Karolina siedziała głęboko podczas zimy, no to zapytałam zespół, który utwór jest najgłębiej pod tą wodą i jest to właśnie Aero.

0: To było Aero od zespołu Mlecze z naszej płyty tygodnia, którą jest album Niebieski, wydany 10 lipca bodajże. Zachęcamy Was do przesłuchania całości, bo naprawdę warto. A zostaniemy teraz w takich właśnie trochę sielankowych klimatach.
1: To dobrze, bo ja potem to popsuję, ale...
0: No to jeszcze przez chwilę.
1: Ja jeszcze przez chwilę, tak.
0: Później wejdę w mocniejsze brzmienia, ale teraz jeszcze sobie posłuchamy Rabbitology, czyli artystki ze Stanów Zjednoczonych, która właśnie... Nie potrafiłam do końca zdefiniować jej stylu, bo dla mnie on jest taki dosyć mistyczno-baśniowo-fantastyczny, taki bardzo, bardzo tajemniczy. I dzisiaj odkryłam gdzieś tam na jej socialach, jak tą swoją muzykę opisuje, i określiła się, że tworzy folk horror songs. I myślę, że to jest idealne odzwierciedlenie. W ogóle chętnie obejrzałabym taki horror z muzyką w jej właśnie klimacie.
1: Podejrzewam, że to taki dobry soundtrack, jak idziecie pod wieczór do lasu. W sensie nie zachęcam do tego, żeby nocą chodzić po lesie, ale tak sobie wyobrażam, że pod taki wieczór, jak już słońce, zachód słońca, a wy sobie idziecie w stronę lasu, to może być to.
0: Tak, i właśnie możecie spotkać jakieś leśne nimfy. Właśnie z tymi nimfami mi się ta muzyka kojarzy. No a niedawno wydała single Two Heads Hair i jest to takie symboliczne przedstawienie dwóch głosów, które pojawiają się w głowie. W zasadzie no to tytuł sugeruje, że to są dwie głowy, które mówią nam różne rzeczy w trakcie zakochiwania się. Jeden głos, który jest tak pochłonięty tą miłością, która go uskrzydla, i ten drugi, który jest bardziej przerażony i osaczony nią. Także posłuchajmy teraz Two Heads Hair.

0: Rabbitology z utworem Two Head Hair. Sprawdziłam właśnie i artystka zapowiedziała już swoją trasę koncertową, która niedługo się zaczyna i trwać będzie aż do końca marca przyszłego roku. No,
1: to
0: niestety,
1: jest niesamowite, to jest szalone.
0: Tak, to jest bardzo szalone. I jeszcze bardziej szalone jest to, że Polski tam nie ma.
1: Skandal.
0: Mamy natomiast jeden koncert w Czechach, dwa w Niemczech, także jeżeli ktoś ma ochotę, to może się wysilić i sobie na taką wycieczkę koncertową pojechać.
1: Tak, albo ewentualnie możecie szukać trochę bliżej. Nie wiem, kiedy Spóźnione Lato będzie grało ponownie w Poznaniu, a że są z Poznania, no to mam nadzieję, że niedługo, ale to ich właśnie posłuchamy, zanim zepsuję vibe taki letni i posłuchamy Shallow Retrospection, bo to będzie bardzo mocne i nie wiem, czy wszyscy to wytrzymamy, ale tak, Spóźnione Lato to kapela, która na początku była projektem solowym, a później przemieniła się w zespół, który gra takie połączenie pop-punku, trochę też emo, wiecie, trochę emocji, trochę takich ironiczno poważnych tekstów. No i z tego wszystkiego zrodziło się kilka kawałków, które wylądowały na albumie właśnie Spóźnione Lato Self-Titled, a później też pojawiła się taka epka Obrazki i to jest moja taka personalnie ulubiona z twórczości tej kapeli, gdzie właśnie mamy takie pocztówki zamknięte właśnie z okresu wakacyjnego. A teraz 16 lipca wrócili do nas z nowym kawałkiem, który opisuje pierwszą miłość wakacyjną, a tytuł tego utworu od Spóźnionego Lata brzmi Pierwsze ciepłe dni.

0: Słuchajcie, wszystkim tym, którzy gdzieś tam szukają, to życzę takiej wakacyjnej miłości w jakieś takie pierwsze ciepłe dni, jak one do nas wrócą, bo teraz mamy trochę przerwę, ale może i dobrze, bo ja tam się cieszę, że te 20 stopni, 19 jest na termometrze. Nie ukrywam, że jak jest wyżej, to trochę gorzej w moim przypadku.
1: A to jest już ten czas, kiedy zburzymy ten letni, lekki klimat i wejdziemy w cięższe brzmienia, no z nikim innym jak z zespołem Ninja Episkopat, który równo miesiąc po premierze poprzedniego singla, którego chyba też wspólnie słuchaliśmy na audycji, a było to The Bell of Shame, wypuścili kolejny Among Monsters. Jak sam tytuł wskazuje, jest tak upiornie, trochę nie... wprawiająco w niepokój. Singiel promuje album Ubryk, który jest zapowiedziany na 22 października i tym razem dostaliśmy ponad 7 minut ciężkiego, gęstego jazz metalu.

0: Ninja Episkopat Among Monsters, pośród potworów. Naprawdę słychać taką głębię w tym utworze, no i też wielowymiarowość, patrząc na to, jak jest długi. Można się tak aż zaniepokoić, słuchając go.
1: No i myślę, że podobny niepokój będzie nam towarzyszył na ostatnim kawałku dzisiejszego aferytmu i będzie to Roots Below od Shallow Retrospection. Za tym pseudonimem kryje się Martin Werner z zespołu Violent Answer, naszego tutaj poznańskiego, i tym razem połączył siłę ze swoim idolem, czyli wokalistą zespołu Angel Maker, i w deathcore'owo, black metalowo, slamowym utworze no, dzieje się bardzo dużo, to powiedzieć nic. No i to jest już czwarty utwór, który zapowiada nadchodzącą płytę Desperate Within, która ma się ukazać w 2026 roku, czyli pewnie gdzieś tam na jesień. A my dziękujemy wam dzisiaj bardzo serdecznie. Realizował nas Zbigniew Siwek, a za mikrofonami były
0: Karolina Ziębińska
1: i Julia Miksińska. Słuchajcie, zamykamy ten aferytm. Zaczęłyśmy bardzo letnio, a skończymy
0: z przytupem.
1: Skończymy z przytupem. No i tak, Shallow Retrospection na ficie z Caseym Tysonem Pearsem z Angel Maker. No i utwór to Roots Below.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8.30.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie idziemy spać, nic się buja.
6: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie możecie zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz. Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni.

Konbanwa, czyli dobry wieczór w Japonii w radiu Afera. Sebastian Szymura, Zbyszek Siwek i Jeremiasz Szczecina. Przez najbliższą godzinę bądźcie z nami, będziemy grali dla was muzykę z kraju kwitnącej wiśni. Zaczęliśmy od ścieżki dźwiękowej i pytanie, czy mieliście tak kiedyś, że najpierw przed obejrzeniem filmu słuchaliście ścieżki dźwiękowej, bo ja mam tak bardzo często i tym razem sięgnąłem po muzykę stworzoną przez człowieka kojarzonego raczej ze studiem Ghibli, czyli Zio Hisaishiego, i posłuchałem jego ścieżki dźwiękowej do filmu Scena nad morzem. To film z 1991 roku w reżyserii Takeshiego Kitano, znanego pewnie najbardziej w Polsce z filmu Hanabi, Kwiat Wiśni. Tak jak mówiłem, filmu nie widziałem. Podobno, jak to głosi początek opisu na filmie, jest o głuchoniemym japońskim śmieciarzu. Generalnie jest bardzo dobrze oceniany. Otrzymał też kilka nagród, więc jeżeli uda mi się go gdzieś w ogóle dorwać, bo to też jest problem z japońskimi filmami z lat 80. i 90., że ciężko je gdzieś tam złapać, w przeciwieństwie do, nie wiem, klasyków z lat 50. i 60. No ale akurat Kitano może gdzieś tam się uda dorwać. Natomiast jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową, no to pojawiają się tam motywy trochę jak wzięte z mojego sąsiada Totoro, czyli jednego z poprzednich soundtracków Zio Hisaishiego, filmu wydanego 3 lata wcześniej niż Scena nad morzem, ale w zasadzie temat tam jest bardzo, bardzo podobny do mojego sąsiada Totoro, filmu oczywiście Hayao Miyazakiego. No i już niedługo się o tym przekonacie, że ten temat jest podobny.

Siostrzeni ci muzyka do filmu Scena nad morzem. Mieliśmy taką bardzo melancholijną, epicko new age'ową kompozycję, która no, trochę myślę tutaj Zio Hisaichi uprawiał recykling względem swojej ścieżki dźwiękowej do mojego sąsiada Totoro. To jeszcze taki utwór mocno zanurzony w latach 80. Ten pierwszy, który graliśmy, to w sumie taki ambient dosyć mocno w duchu tych klasycznych japońskich ambientów, których trochę dzisiaj będzie. To taki mały spoiler, że głównie będziemy dzisiaj ambient grać w Japonii. Natomiast te skrzypce gdzieś tam mi się skojarzyły ze skrzypcami Honzi Fishmans. A teraz będzie coś, co zdecydowanie gra z Claude'em Debussy.

Tak sobie poplumkaliśmy w kierunku kolejnego artysty dzisiejszego wieczoru. World Standard, tak się nazywa projekt, który właśnie wybrzmiewa i będzie jeszcze przez trochę minut wybrzmiewać w

Fonii w Radio Afera, a stoi za nim Soichiro Suzuki, współpracownik Harumiego Hosono. Pojawiał się z takich bardziej znanych innych projektów też, na przykład w Pizzicato 5. Natomiast gdzieś tam na początku lat 80. założył projekt, no właśnie taki można powiedzieć około ambientowy, chociaż na początku to miały być wycieczki w stronę muzyki świata. I faktycznie tę muzykę świata tutaj słychać. Album też się nazywa World Standard. To 1985 rok. No i tak jak Suzuki współpracował z Haruo Hosono, tak Hosono się na przykład tutaj odwdzięczył i wyprodukował płytę World Standard. Bardzo fajna muzyka, też takie trochę ambientowo-new age'owe klimaty, ale takie, bym powiedział, niemal piosenkowe. Czasem pojawiają się tutaj wokale, chociaż raczej to jest właśnie takie bardziej, no nie wiem, la la la, mruczando i tak dalej, a nie tekst, chyba że gdzieś tam jakaś melorecytacja po hiszpańsku bodajże weszła w jednym z utworów. Trochę mam wrażenie, że ta muzyka antycypuje to, jak później twórcy, no japońscy zresztą często, ścieżek dźwiękowych do gier komputerowych podchodzili do muzyki z takich poziomów, powiedzmy, no nie wiem, tropikalno-plażowych, bo też czasem tutaj pobrzmiewają, no nie wiem, może bardzo daleko, ale może jednak gdzieś tam słychać echa The Beach Boys na przykład, albo też pobrzmiewa jakiś minimalizm. No dużo się dzieje na tej płycie, ale generalnie jest taka bardzo, bardzo przyjemna w odsłuchu, także jeżeli chcecie się zrelaksować, to z pewnością World Standard z 1985 roku, płyta Soichiro Suzukiego, wyprodukowana przez Harumiego Hosono, zrelaksuje was jak najbardziej. Słuchamy jej dalej.

World Standard, czyli Soichiro Suzuki w Epfonii w Radiu Afera. No i tutaj te damskie wokale, to też raczej będzie pizzicato 5. Wydaje mi się, że Hosono też tutaj coś mógł dośpiewać na tej płycie, którą zagraliśmy, 1985 rok. World Standard, płyta wydana dokładnie 21 sierpnia. I World Standard generalnie wydaje niemal do dzisiaj, przynajmniej Soichiro Suzuki, pod tym właśnie pseudonimem. Natomiast swoistą drugą część World Standard nagrał 10 lat później, czyli to był 1995 rok. World Standard Second, i z tej płyty będziemy grali dla was dalej w Japonii w Radiu Afera.

World Standard już za nami, a przed nami klasyk japońskiego ambientu, po którego sięgaliśmy już kilka razy w Japonii. Na samym początku, z tego co pamiętam, po jego takie minimal synthowe klimaty jeszcze z pierwszej połowy lat 80. Później był taki projekt w zasadzie bardzo świeży, nagle wszystko z lat 80. do końcówki lat 10. i współpraca z Visible Cloaks i Satsuki Shibano nad projektem Serenitatem. A teraz sięgniemy bardziej po takie klasyki, właśnie bardziej ambientowe, Yoshio Ojime.

Yoshio Ojima i utwór, który brzmi bardziej jak coś wydane, no nie wiem, plus minus 10-15 lat później, na przykład przez Stars of the Lid. A to Japonia, rok 88 i on Collection de Chanois Music for Spiral Yoshio Ojima. Płyta wydana w wytwórni Newseek, która też wydawała między innymi Shibano, bardzo dużo fajnego, pięknego japońskiego ambientu wyszło nakładem właśnie tej wytwórni. Zagramy sobie jeszcze jeden utwór Glass Chattering i zdaje się, że powoli kończy mi się czas, czy jeszcze coś tam. Jeremiasz, zmieścimy. Już nic, dobrze, bo chciałem wam zagrać jeszcze jeden utwór z tejże właśnie wytwórni, zdaje się też z Newseek, taki łączący ambient z jazzem, no ale w takim razie zostawię to sobie na za 2 tygodnie, niech będzie takie lato z ambientem. Trochę w Japonii w Radio Afera, natomiast Glass Chattering to taki trochę nowo odkryty klasyk japońskiego ambientu, bo ten utwór pojawił się na takiej znanej składance Kankyo Ongaku, wydanej chyba przez Light in the Attic w zeszłej dekadzie, która ta składanka gdzieś tam przywróciła razem z algorytmami YouTube'a zainteresowanie japońskim ambientem, który no bardzo często jest no naprawdę gdzieś tam, to są szczytowe osiągnięcia gatunku w ogóle. I do takich, myślę, należy również utwór Glass Chattering. To była Japonia w Radiu Afera. Prowadził dla was Sebastian Szymura. Zrealizował Jeremiasz Szczecina i Zbik Siwek. Dobrze pamiętałem. Okej, zostawiam was z Yoshio Ojimą, a słyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Cześć.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Panowie,
2: to jest.
1: Idziemy na ryby.
3: A miałobyś na grzyby.
1: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
3: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środy o godzinie 20.

Dobry wieczór, z tej strony No Division, tradycyjnie w audycji Warehouse, którą realizuje Olek Znaniecki. W zeszłym tygodniu wspomniałem o hymnie house'u Marshalla Jeffersona, także właśnie go usłyszeliście. Nosi tytuł Move Your Body. Potraktujmy to jako małe uzupełnienie ostatniej audycji, która zresztą zakończyła się pozycją Acid Tracks i mam nadzieję, że udało wam się po tym zasnąć bez problemu. Obiecuję, że dzisiaj na koniec poleci miks utworów bardziej kojących, znanych zresztą i ulubionych przez pasjonatów, ale też nie tylko pasjonatów muzyki house Chicago lat 80. Zanim jednak to wiele przed nami, ostatnio się sporo nagadałem, poza tym jest bardzo dużo muzyki, którą chciałbym dzisiaj puścić, także postaram się mówić jak najmniej, abyście mogli jak najintensywniej poobcować dzisiaj z house'em.

Przypominam, że my jesteśmy tutaj cały czas, od początku zresztą miesiąca, w Chicago i w latach 80. I teraz usłyszeliśmy głęboki i ciepły głos niejakiego Rona Wilsona w kawałku Prove It To Me, jednego z trzech członków pewnej grupy, której nazwę podam dopiero później. Być może zaraz sami się domyślicie, o jaką grupę zresztą chodzi. Teraz natomiast poleci miks kawałków z udziałem drugiego głosu i drugiego członka też tej ekipy, Roberta Owensa. Obiecałem dużo nie gadać, więc tylko polecam poszukać sobie wywiadów z Robertem. Niesamowity i dobry człowiek. Robi już nieraz poleciał w tej audycji. Teraz skupimy się na jego głosie. Przed nami jego kawałki Your Mind, ale w bardzo hipnotycznej wersji Rona Hardiego, oraz I Will Be Your Friend.

Swoją drogą, I'll Be Your Friend był jedną ze ścieżek GTA San Andreas. Można było usłyszeć ją w SFUR, czyli San Fierro Underground.

Grand Radio. Zresztą chyba wszystkie ścieżki puszczane w tym radiu z GTA San Andreas siedzą właśnie w tematyce naszej audycji. Poleci więcej dzisiaj też nut, które można było usłyszeć w GTA. A tymczasem odsłaniamy trzeciego członka grupy, czyli Larry'ego Herda. Znany jest też pod pseudonimem Mr. Fingers. Larry przed zajmowaniem się produkcją był muzykiem i grał przede wszystkim na perkusji. Jak powiedział, perkusiści zazwyczaj nie są brani pod uwagę przy tworzeniu muzyki, więc kupił sobie syntezator i automat perkusyjny i zaczął produkować. Moim zdaniem słychać w jego kawałkach pewien profesjonalizm z jego poprzedniego wcielenia muzyka perkusisty. Wprawne ucho muzyczne, większą wrażliwość na harmonię w porównaniu do innych produkcji tamtych lat. Jest tam taki ślad jazzu, który grał wcześniej. No ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Sami się zaraz przekonacie, słuchając po kolei tych trzech tracków. W ogóle taka ciekawostka. Larry Heard grał wcześniej w zespole z Adonisem. Zespół nowy nazywał się Infinity. No dobrze. Trzy traki teraz w miksie. Washing Machine, Stars i Acid Attack.

Ten arpeggiator w Stars, te synty w ogóle w Washing Machine i ten 303's Acid Attack, regularny, wyjęty z metrum 4/4 jednak mimo wszystko, kojarzy mi się bardzo z szubienicą Ravela. Jeśli ktoś lubi impresjonistyczną muzykę klasyczną i się nią interesuje, to na pewno kojarzy ten utwór i widzi ten, można powiedzieć, wspólny zabieg muzyczny. No to nie jest amatorka tutaj. Z tym większym zaciekawieniem wsłuchuję się w produkcję Larego. No ale teraz fuzja. Wspomniana trójka Larry Heard, Robert Owens i później dołączony Ron Wilson stworzyli grupę Fingers Inc. od pseudonimu Larego, Mr. Fingers. Wydali oni album w 1988 o tytule Another Side w wytwórni Jack's Tracks. No i to jest long play. Mamy tam 16 kawałków, co nie było spotykane w muzyce house. Wszyscy wydawali raczej epki albo single. Usłyszymy dwa kawałki z tej płyty, czyli Distant Planet i Decision, gdzie przenikają się głosy Roberta i Rona z niezwykłą wrażliwością muzyczną Larego.

0: Here's your notice, baby.
1: Polecam odsłuchać całą płytę Another Side, ale to już może jutro, gdyż dzisiaj późna pora, lepiej posłuchać Trap Stacji, czyli następnej audycji w Radiu Afera, która się zacznie o 24, leżąc wygodnie w łóżku. Tak jak obiecałem, na koniec miks bardziej nadający się do leżenia niż w zeszłym tygodniu. Oczywiście poleci Mr. Fingers, podążymy tutaj za ciosem. I jego chyba najbardziej znane dwa kawałki, czyli Can You Feel It i Mystery of Love. Przed mikrofonem No Division audycję realizował Oleg Znaniecki i życzymy Wam przyjemnej reszty wieczoru.

0: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

gacie, miałem już fejmę memo. Ćpanie i klanie, płakała mama. Chuj, że mówię, że jest wszystko spoko. Uśmiech chowa, co nie widzi oko. Mama mówi, że jest spadłem z nieba. Dumny w chuj, ale gdzie spadł ochin? Się modliłem kiedyś, Boże, ochin. Teraz w dupie mam, to po mnie przyjdzie. Uśmiech wciąż na moim pysku, nawet jak mi nic nie wyjdzie. Full fat.

0: Mało lat ci obserwują moje ruchy, mimo że stronie od wody, nadal w głowie mam wariatkę.
1: Czerpię bardzo dużo wiedzy od białasów, nie muszę popełniać błędów, które robili na starcie.
0: Kocham moją sukę, kocham moich ludzi, kocham moje style, chociaż jak za dużo męczy ma.

Weszliśmy na piętro i wcale nie przez to jesteśmy wciąż wyżej. Ja stakuję pesto i zgadza się testo bez żadnych obliczeń. Jeżeli ja nie chcę jej robić, to pewnie zrobi ją mój DJ. Wszedłem na klub z moim składem bez opcji.

gradienty, dorzucaj cherry. Nie jestem za stary, nie szukam tu nowych kumpli. Przeżyciłem ich jak moje stare degażówki. Kiedy tracisz bliskich, łatwo jest pogubić kurs. Niewolnik myśli, czułem się jak wróg swój. Latami spłacałem dług.

niż wiem, się oddasz za pieniążki.

Nocnik na 98.6.

myśle siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są i to wszystko byłoby do zniesienia. Nie do zniesienia był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos, ten chaos, ten chaos, ten chaos.